czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach snów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi

alma. Znowu ktoś mnie podgląda, lekko skrobię do drzwi.

ciebie. Przecież każdy z nas czekał na piątek. Diabeł nie ukryje wideo. Do zobaczenia wieczorkiem. Żadna nie odmówi śliwie. Jak ekipa dzwoni, to idę. Proste, takie weekendy to lubię.

0: Albo rzucaj. Kochaj albo rzucaj. W tym przypadku bardzo bym cię prosił, Krzysztof, żeby to było kochaj. Przedstawiam wam Karolinę. Cześć, Karola.
1: Dzień dobry.
0: Dwójka dzieci. W jakim wieku?
1: 7 i 11.
0: Co to się wydarzyło, powiedz, pomiędzy tobą a Krzyszkiem?
1: No niestety dzieje się to od początku naszego związku. Krzysiek jest bardzo zazdrosny o mnie, a ja jestem zazdrosna o niego.
0: Ale jak zazdrosny, kiedy przyłapałaś go na pisaniu z innymi dziewczynami?
1: Tak, tylko że on podejrzewa mnie o zdrady, o które naprawdę nie zrobiło. No oczywiście, miałam dużo kolegów.
0: No ale jesteś atrakcyjną dziewczyną, określ się.
1: Nie wiem, no.
0: Krzysiek się pomylił?
1: Tak.
0: Myślę, że tak.
1: No i on daje mi bardzo dużo powodów do tego, żebym ja była zazdrosna o niego.
0: Jak go przyłapałaś na tych SMS-ach z innymi babkami, to o co chodzi?
1: Bardzo dużo się kłócimy i próbuję się tak jakby zwierzyć innym dziewczynom, jak jemu jest ze mną może źle.
0: Sprawdza, czy w oczach innych kobiet jest atrakcyjny, jest tak. Fajny, jest smaczny, czy by go chrupnęły, jak to się mówi, tak?
1: Tak,
0: ale czy zdradził cię?
1: Szczerze, po tych SMS-ach, które ja odkryłam po tym wszystkim, no tak, ale nie jestem tego pewna, bo nigdy w życiu go nie przyłapałam.
0: No rozumiem, ale ty mu chyba to zrobiłaś konkretnie.
1: Tak, niestety tak. No w maju odkryłam tamtego roku, że no ciężko mi o to mówić, no chciał się umawiać z tymi dziewczynami, no i nie jestem pewna, czy on to zrobił, czy tego nie zrobił.
0: Czyli oddałaś mu pięknym za nadobne.
1: Tak.
0: Mała słodka zemsta i tego żałujesz teraz.
1: Tak.
0: Dobrze. To co, on nie czuje, że on jest trochę winny w całej tej sytuacji? Że doprowadził do takiej sytuacji, że brakuje wam w tym waszym związku ciepła, miłości, przytulania, głaskania?
1: Tak. I to bardzo.
0: A nie widzi tego?
1: No może widzi. On jest bardzo taki zaborczy. Dąży do swojego celu i nie daje mi...
0: Nie możesz być wszystkiego. Ani razu gwiazdą. Być tą, która coś fajnego wymyśliła. Nie możesz być tą, która decyduje od początku do końca na temat wyjazdu oraz sposobów, jak gdzieś pojedziecie, coś zrobicie?
1: No raczej nie.
0: No to on cię nie zna, wiesz o tym? No cię nie zna naprawdę. A może on ma skarb pod ręką? Wiem, że go kochasz, tęsknisz za nim, ale dlatego, bo go utraciłaś, prawda?
1: Tak.
0: Będzie to dla niego trudna rozmowa ze mną.
1: Ja się przyznaję do winy i wiem, że go bardzo zraniłam, naprawdę.
0: U mnie już jesteś rozgrzeszona. Spokojnie, Karolcie. A komu to się nie przydarza? Krzysiek, ona cię kocha. Jak ty tego nie słyszysz, to jesteś głupi. O Jezu, jaki głupi. Jak ty się rozwiedziesz po to, żeby wziąć ślub na nowo, fajniejszy, to ja rozumiem. Ale jak po to, żeby pójść sobie w cholerę, no to zrobisz źle. No chyba, że masz już kogoś mocno na oku. O, się z tamtą spotyka?
1: Podejrzewam, że może piszą ze sobą, nie wiem, no mówi mi, że już zerwał.
0: Dalej piszą.
1: Nie wiem.
0: Dzwonimy. Kochasz czy rzucasz? Weź to na plecy teraz ty.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: kochaj, albo rzucaj.
1: Halo.
2: Nareszcie się udało, ile to trzeba dzwonić, żeby się dodzwonić do pana Krzysztofa. Witam cię, Krzysztofie. Poznajesz głos?
1: Nie.
2: A szkoda. Może staniesz się słuchaczem tej stacji. Paweł Pawelec, Radio Vox FM.
1: Słucham.
2: Ja tutaj na ratunek miłości dzwonię, bo jest ktoś, kto bierze całą winę na siebie. Ale kocha. Czasami trzeba coś zepsuć, żeby coś poprawić. Mówią tak mechanicy. Krzysztofie, masz farta. Pomimo pewnego rodzaju niedoskonałości w życiu, każdy to ma, miałeś szczęście i przyjemność poznać odpowiednią kobietę na swojej drodze, która nie chce rozmawiać o przeszłości, tylko o tym, co mogłoby się wydarzyć tuż przed 25 maja. Gdybyś tam nie polas, bo to jest miejsce, które potrzebne jest ludziom, którzy się nie dogadują.
1: Co to za miejsce?
2: Rozprawa. Nie ściemy, bo ja wszystko wiem. Ja dzwonię zawsze na ratunek miłości. Pawelec, kochaj albo rzucaj. Rozumiesz, ratuję związki, mówię ludziom, że są dla siebie ważni. Oczywiście czasami przegrywamy my i weźmiemy to na plery, ale nie chcemy przegrywać, bo ja w sumie to chcę ci dobrze zrobić. Przepraszam, że zabrzmiało tak troszeczkę po gejowsku, ale wygłaszczam, wypieszczam, no, wyczesuję wszystkie złe rzeczy, masuje ci plecy. Słuchaj, powiem ci, co ona mówiła, to może w tym momencie ci to będzie lepiej znieść. A więc może Władek, tam było podobno cudownie. Mazury, Mikołajki.
1: Były Mikołajki, Mazury.
2: Jesteś pan władca i histeryk i zupełnie niepotrzebnie denerwujesz się, że ona sobie z czymś rady nie da. Ty trochę odpuść, niech ona ma szansę i możliwość pokazać ci, jaka ona jest, kiedy ty jej mówisz: słuchaj, rób, pokaż mi, jak ty to zrobisz. Nie krytykuj od razu, bo ty chyba nie znasz swojej baby. Zawsze to ty brałeś odpowiedzialność za wszystkie decyzje w życiu, te najważniejsze. Ona pani gejsza, ty pan i władca. Zapomniałeś o tym, nie? Tu jest ten ból, że ona nie może się rozwinąć przy tobie, bo we wszystkim jesteś, kurczę, najlepszy. A przecież ona musi być w czymś dobra, nie? Nie tylko w wychowywaniu dwójki dzieci. Słuchaj, zapominamy o tych SMS-ach. Kto nie pisał, niech rzuci kamieniem, nie widzę. Zapominamy o tych sytuacjach, które były jednoznaczne i się zdarzyły. No, ile wy macie lat? Nie. Gdybyś miał 19-20 lat, to ta sytuacja byłaby, no, nie do zniesienia. Ale przecież ty jesteś zawodowiec. Wiesz dokładnie, że pewne rzeczy to nie mydło.
1: Dokładnie.
2: Ważne jest, że człowiek, jak go nie ma przy tej osobie, to jest na wpół pełny. Tworzycie jedną całość. Proponuję nie powracać do tych rozmów, nie dyskutować, co i jak, bo jesteście za inteligentni, wszystko wiecie, tylko najpierw zrobić wszystko, żebyście znowu się do siebie uśmiechali, łazili za rękę, żeby ona cię zaskakiwała, żebyś to wszystko, co ty pisałeś, mógł mieć od niej. To wszystko, co ona ci zepsuła, ona mogłaby mieć od ciebie. I tak stworzycie trzeciego potomka z czasem. W końcu może chłopak, co? Gratuluję. Panie kierowniku, pan się nie poddaje na drodze do sukcesu.
1: A my jesteśmy na antenie?
2: A jak? Powiedz mi, że kochasz tą Karolinę, że nie chcesz. Jeszcze raz?
1: Kocham ją.
2: Znowu przerwało, mógłbyś powtórzyć?
1: Kocham ją.
2: I zrobić wszystko, żeby ona była znowu szczęśliwa. Jak ona będzie szczęśliwa, powiem ci, panie władco, to ty bezwzględnie będziesz. Jak kobieta jest szczęśliwa, to facet jest noszony na rękach. A nam się wydaje, że odwrotnie. Karola!
3: Słyszę. Kocham. Dziękuję. Kocham nad życie.
2: O czym marzysz? Powiedz mu. Powiedz mu teraz, o czym marzysz. Będzie zobowiązany.
3: Żeby w końcu była ta szczęśliwa, jednolita rodzina. Dziękuję.
1: No ja również dziękuję.
2: No, fajnie, proszę. Całkiem inkognito, jak miło na antenie. Niech się wam dzieje, niech się darzy. Trzymajcie się. Jakby się wszystko udało, w co wierzę, to napisz do mnie.
3: Dziękuję.
0: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Fox FM.

0: Śledztwo po policyjnej interwencji w Warszawie zmarł zatrzymany 37-latek. Akcja na miejscu potrwa jeszcze kilka godzin. Na Pomorzu w ogniu stanęła fabryka. 2000 uczestników. Za nami weekend z Małopolska Tour.
1: Jest poniedziałek, 22 dzień czerwca, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Śmierć po policyjnym zatrzymaniu trwa. Wyjaśnienie przyczyn tragedii na warszawskiej Białołęce. Policja próbowała zatrzymać 37-letniego mężczyznę. Jak się okazało, zażywał nieznane środki, a później agresywnie zachowywał się wobec domowników. W trakcie interwencji zaatakował policjantów gazem. Jednego z funkcjonariuszy ugryzł i próbował uciec.
2: Mężczyzna stawiał czynny opór, był bardzo pobudzony, był bardzo agresywny. No i tutaj w trakcie obezwładniania stracił przytomność. Funkcjonariusze niezwłocznie rozpoczęli udzielanie mu pierwszej pomocy oraz wezwali zespół ratownictwa medycznego. 37-latek został przewieziony do szpitala, gdzie niestety pomimo udzielonej pomocy medycznej po kilku godzinach zmarł.
0: Mówił nam Rafał Markiewicz ze stołecznej policji. Okoliczności tej interwencji wyjaśni prokuratura, a także policyjny wydział kontrolny. W wiadomościach Pomorze zlokalizowano już ogromny pożar w fabryce w Harnowie. To oznacza, że ogień już się nie rozprzestrzenia. Według strażaków działania gaśnicze potrwają jeszcze kilka godzin. Do wybuchu ognia doszło wczoraj przed południem. Pożar pojawił się na terenie zakładu zajmującego się produkcją aerozoli. W akcji gaszenia ognia brało udział 60 zastępów strażaków. Z okolicznych gospodarstw ewakuowano 20 mieszkańców i 8 osób z zakładu. Nikt nie ucierpiał. Trwa liczenie strat po wiosennych przymrozkach w Świętokrzyskiem. Komisje weryfikują setki zgłoszeń od rolników. To od nich zależy przyznanie rządowej pomocy. Fatalna pogoda dotknęła uprawy w całym regionie. Najmocniej oberwały drzewa owocowe, mówi wicewojewoda świętokrzyski Michał Skotnicki.
3: Tych strat najwięcej jest w jabłoniach, czereśniach, wiśniach, śliwach, borówka nieco mniej, ale również te wcześniejsze odmiany ucierpiały.
0: Szkody po fali przymrozków zgłosiło aż 55 świętokrzyskich samorządów.

0: prądów. Najmocniej ucierpiały powiaty sandomierski i buski, gdzie straty w sadach sięgają nawet 90%. Sprawa w sądzie rodzinnym i mandat dla rodzica to finał policyjnej interwencji w miejscowości Jakubowo w powiecie świeckim. Mundurowi ścigali 15-latka jedącego quadem po drodze publicznej. O szczegółach nasza reporterka Renata Grudzińska.
1: Nastolatek próbował uciec przed kontrolą, bo nie miał uprawnień do kierowania pojazdem. Jak się okazało, quad był niezarejestrowany i nie posiadał obowiązkowego ubezpieczenia. Policyjny pościg zakończył się w lesie po awarii pojazdu. Mundurowi zwrócili też uwagę na jego zły stan techniczny, który mógł zagrażać bezpieczeństwu innych uczestników ruchu.
0: Policjanci apelują do rodziców o rozwagę i zadbanie o bezpieczeństwo dzieci. Blisko 2000 osób przez cały weekend brało udział w Małopolska Tournée Pustyni Błędowskiej. Był quiz wiedzy, konkurs z nagrodami, a przede wszystkim rodzinne rajdy.
2: Startowaliście w jakimś rajdzie w ogóle?
3: Tak, znaczy bo tym głównym tutaj już ten drugi dzień, no ogólnie tutaj teren coś pięknego, lubimy tutaj spędzać czas.
4: Chyba nie widziałem tylu ludzi jeszcze, no Małopolska Tour, więc no fajna atmosfera jest.
2: O czym trzeba pamiętać, żeby było bezpiecznie?
4: Oczywiście o kasku, oświetleniu i zaplanować trasę odpowiednio do umiejętności.
2: Właśnie, jak oceniacie trasę? Były przewyższenia, jakoś bardziej płasko, jak to było?
5: Najcięższy podjazd to pod Czubatkę na wieżę, no tam było trudno.
6: Kolejny rajd z Małopolską, przyjeżdżamy z Katowic i naprawdę uwielbiam tą akcję.
0: Z kolarzami rozmawiała nasza reporterka Urszula Bienia-Niesyczyńska. Kolejna edycja Małopolska Tour 12 i 13 września w Nowym Targu.
7: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
8: Uwaga, burze możliwe dzisiaj w dużej części kraju, właściwie Polska podzielona na pół, jeżeli chodzi o to ostrzeżenia burzowe, to Białystok, Warszawa, Łódź, Częstochowa, Katowice, Kraków, Tarnów, Przemyśl, Rzeszów, Zamość i Lublin. Tam mogą się dzisiaj burze pojawić, a także spore opady deszczu.
9: Czyli parasol można ze sobą wziąć, ale ubrania w sumie nie trzeba, bo będzie bardzo gorąco.
8: No tak, no nie tak ciepło jak w weekend, ale do 28 stopni dzisiaj pokażą termometry w Rzeszowie czy Wrocławiu, reszta kraju do 25.
7: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
10: Słuchacie Vox FM Poznań na 107.4, czas na magazyn naszych reporterów. Paweł Adamczewski. Czy znajdę szczęście? Czy dostanę awans? W poszukiwaniu odpowiedzi na te pytania Polacy wydają nawet 2 miliardy złotych rocznie na wizyty u wróżbitów. Jak sytuacja wygląda w Poznaniu?
11: Dzień dobry, witam. Małgorzata Atara Olińska-Nowak. Atara to też jest moje imię, to nie jest pseudonim.
10: Mogę panią nazwać wróżką? Można tak to nazwać?
11: Ja nie jestem wróżką, ja jestem szamanem. Wróżki, zaraz wytłumaczę, na czym to polega. Wróżki zajmują się tylko i wyłącznie przywitywaniem, odczytywaniem kart tarota, natomiast ja zajmuję się prawie wszystkim. Czyli jestem psychologiem, jestem parapsychologiem, jestem zielarzem medycznym, jestem jasnowidzem, jestem bioterapeutką, terapeutką, także to jest taka mała różnica.
10: Dużo ma pani klientów? Często poznaniacy korzystają z pani usług?
11: Tak. Średnio, nie wiem, czy powinnam mówić, chociaż ja i tak mam kasę fiskalną, no gdzieś o 5-6 osób dziennie.
10: Mam wrażenie, nie wiem, czy pani się ze mną zgodzi, że pani profesja jest troszkę zapomniana.
11: Tak, dokładnie. Nie chcę tutaj nadużywać jakichś niefajnych rzeczy, ze względu na to przez Kościół dostaliśmy trochę takiego wilczego biletu. Natomiast mało kto wie, że w 1937 roku Polki, czy jasnowidzowie, czy taroci czy cokolwiek, dopiero mogli oficjalnie cokolwiek robić. Był to zakaz.
10: O co pytają poznaniacy? Jakie najczęściej pytania zadają? Chodzi o pieniądze, bo jednak poznaniacy to często o pieniądze pytają.
11: Tak, dokładnie. Natomiast bardzo często są w tej chwili po pandemii, to co zauważyłam, są problemy związane z psychiką. Chodzi przede wszystkim o związki. 90% związki, a powiedzmy no 30% o finanse. Ale jeżeli jest rozkład kart, no to my w tym momencie robimy i to raczej mam procedurę, że po prostu klienci zadają mi pytania i odpowiadam.
10: To jest trudne?
11: Nie wiem. Wizjonerką, czyli po prostu tym siły nadprzyrodzone mam od dziecka. Może to jest tak zwane rozwinięcie bardzo mocnej intuicji.
10: A jak reagują na przykład znajomi, którzy do pani przychodzą, na to, czym pani się zajmuje?
11: To znaczy przyjaciele, czy rodzina?
10: No to i rodzina, i przyjaciele, bo rozumiem, że jest jakieś rozbicie między nimi.
11: Tak, jest rozbicie, rodzina moja nie ufa, tak? Nie wierzy. Mój obecny partner, jak żeśmy się poznali 12 lat temu, powiedział, że twoja działka, twój biznes, moja działka, mój biznes. Jakoś nie za bardzo w to wierzył. Natomiast po paru latach i po informacjach od ludzi, no sam zaczął podpytywać, prosić, więc zmienił tok myślenia. A przyjaciele, no mi się wydaje, że mam przyjaciół też, nie chcę być tutaj niegrzeczna, ale chyba ze względu na to, co widzę, co robię.
12: Czyli korzystają z pani usług.
11: No, dokładnie tak.
12: A jakie jest najdziwniejsze pytanie, jakie pani dostała kiedykolwiek?
11: Wie pan co, wszystkie pytania są dziwne, ewentualnie dla mnie nie są dziwne, bo pracuję ponad 45 lat w tym zawodzie, więc no trochę tych pytań było i one się cały czas powielają.
12: Na przykład?
11: Czy będę miała dzieci, czy zmienię pracę, czy mój partner, czy tam partnerka mnie kocha, ale są też takie przypadki, że są terapie, bo sobie ludzie naprawdę nie radzą, nawet w związkach.
12: Jest, wtedy pani odsyła do innych specjalistów, czy raczej sama pani próbuje pomagać?
11: Nie, jestem z wykształcenia psychologiem i parapsychologiem, więc jeżeli dany klient ma ochotę dalej kontynuować pracę ze mną, to pracuję jako psycholog.
12: A ma pani stałych klientów, którzy przychodzą do pani częściej?
11: Tak, i to dosyć dużo.
12: I oni często przychodzą?
11: No, raz na kwartał.
12: I pytają o dokładnie te same rzeczy, czy to są, czy to się zmienia?
11: Znaczy się prawie to samo, ze względu na to też również przychodzą do mnie aktorzy. No nie będę tutaj mówiła, bo mnie obejmuje tajemnica zawodowa, ale również i piosenkarki, i dziennikarze, jak również profesorowie. Także tutaj jest i są ludzie, którzy po prostu też nie mają wykształcenia. Także to jest ciężko po prostu powiedzieć poziom, tak?
12: Czy to jest możliwe, że faktycznie tak dużo osób korzysta z usług?
11: Tak, ja mam informacje, nawet mam przykłady, bo jak przychodzą do mnie ludzie, to się pytają, tak, ile kosztuje i tak dalej, tym bardziej, że też robię talizmany, robię biżuterię ochronną. Są na przykład medialne osoby, które zajmują się wizjonerstwem czy tarotem, no biorą naprawdę duże pieniądze. Na puknięcie drzwi jest ponad 1000 zł. I ja też jestem zszokowana, ze względu na to, że nie biorę dużo u mnie. To nie jest żadna tajemnica, że jestem świadoma, że ludzie nie mają pieniędzy, a potrzebują pomocy.
12: Na początku wspomnieliśmy o tym, że ta profesja trochę zapomniana. Nastąpi odwrót? Wróci z powrotem do łask?
11: Znaczy ja uważam, że to nie jest profesja zapomniana, ze względu na to, że ja bardzo często wchodzę na TikToka, sama mam na TikToku, mam na Instagramie i tacy młodzi, 19-20-letnie osoby zajmują się już tarotem i z wizjonerstwem, gdzie ja uważam, że najpierw chyba trzeba złapać trochę doświadczenia.
12: Jak to doświadczenie złapać? Prowadzi pani jakieś nauki same?
11: Ja prowadzę i szkolę przy swoich uczni.
12: Trochę pani szkoli sobie konkurencję.
11: No i o to chodzi. Żeby ona była, ja uważam, zawsze powtarzam, że swojej wiedzy, swojej intuicji, swojego dorobku nie jestem w stanie zabrać do grobu, więc trzeba komuś przekazać, no nie?
12: Dużo jest chętnych na to, żeby się uczyć?
11: No, średnio mam około 50 studentów rocznie.
12: I oni po takim kursie są już gotowi?
11: Znaczy się, no nie są gotowi, bo muszą nabrać doświadczenia, nabrać okłady w tym temacie. Wiadomo, krzywdę szybko można zrobić, natomiast tą krzywdę naprawić jest bardzo ciężko, no nie? Więc ja zawsze jestem, zawsze to moim ludziom mówię, że brać przy rodzinie, uczyć się, tak? Uczyć się, uczyć się, uczyć się i przede wszystkim czytać. Mówię tutaj, bardzo dużo książek wyszło na temat magii, zastosowania magii w życiu codziennym. Sama robię rajby od 4 lat co tydzień, ale po prostu trzeba się uczyć. Ja do tej pory, mimo mojego wieku, cały czas niestety, ale uczę się.
12: Jak pani się dowiedziała, że ma pani możliwości i umiejętności na to, żeby być szamanką?
11: To jest od dziecka, już powiedziałam, miałam bardzo dobrą intuicję, kiedy na przykład jeszcze jako mała dziewczynka narozrabiałam, pogadałam sobie ze stwórcą, co mam robić i jakoś zawsze wychodziłam obronną ręką. I to chyba szło z każdym rokiem, z każdym rozwojem moim. Poza tym no, nie będę tu swojej historii opowiadać, bo były w moim przypadku rzeczy, które po prostu sama sobie uratowałam życie. I tak samo mojemu synowi.
10: To była moja rozmowa z poznańską szamanką Małgorzatą Atarą Nowak. W Poznaniu można zagrać w Jaggera. To sport zyskujący na popularności, przypominający mieszankę rugby i szermierki bezpieczną bronią.
13: Rafał Hołkowski i należę do klubu sportowego Jagger Rewolucja.
14: Czym jest ten sport?
13: Jagger jest niszowym, to prawda, ale sportem rozpoznanym w wielu krajach. Wywodzi się ze środowisk postapokaliptycznych. Sam sport jest połączeniem, jak ja to lubię mówić, rugby i szermierki bronią bezpieczną.
14: Jak wygląda rozgrywka w Jaggera?
13: Rozgrywka w Jaggera podzielona jest na sety, a sety są podzielone na rundy. W każdej rundzie dwie drużyny ścierają się ze sobą. Po rundzie jedna drużyna zdobywa punkt poprzez włożenie piłki, którą my nazywamy czaszką, do bramki, którą my nazywamy oponą, przeciwników. W każdej drużynie mamy po 5 zawodników. Jedna osoba jest pozbawiona jakiejkolwiek broni otulinowej, bezpiecznej i zadaniem tego zawodnika jest przenoszenie piłki z miejsca na miejsce. Pozostała część drużyny jest wyposażona w różnego rodzaju ustandaryzowane rodzaje broni otulinowej i ich zadaniem jest utorowanie drogi swojemu quickowi, bo tak się nazywa zawodnik przenoszący piłkę, do bramki przeciwnika, no i oczywiście obronienie swojej bramki. Wszystko to opiera się o system czasowy, częstotliwościowy powiedzmy. Mamy taką jednostkę czasu, która nazywa się jeden kamień. Jeden kamień to jest 1,5 sekundy ogłoszone dźwiękiem bębna. I za każdym razem, kiedy zawodnik zostanie trafiony bronią, czyli wyeliminowany na chwilę, musi przyklęknąć, odłożyć broń na ziemię i odczekać 5 kamieni, odliczając je przy okazji na palcach ręki na plecach. I w ten sposób się eliminujemy.
14: Sędziowie, oni to liczą, czy jak to wygląda? Brzmi trochę jakby właśnie duże zaufanie, nawet do przeciwników by musiało być.
13: Tak, jest to dość niesamowite dla mnie, ale gdzie się nie pojedzie pomiędzy jaggerowców, to wszyscy doskonale wiedzą, rozumieją i przyjmują na klatę fakt, że ten sport wymaga dużo zaufania pomiędzy drużynami. No filozofia na przykład naszej drużyny jest dość prosta, po prostu nikt z nas by się nie cieszył, jakbyśmy ściemniali i wygrali potem mecz. Nic to dla nas nie znaczy wtedy, jeżeli ja bym ściemniał podczas meczu, to nie miałbym żadnej radości z tego, że wygrałem, bo nic by to dla mnie nie znaczyło. Wydaje mi się, że większość naszej drużyny, o ile nie wszyscy, podzielają ten sam sentyment. Ale tak, sędziowie jak najbardziej są. Do każdego meczu potrzeba przynajmniej 4 sędziów, takiego, żeby go porządnie sędziować. No i oczywiście niemożliwe jest zobaczenie wszystkiego. To jest 10 zawodników, każdy coś robi. Najczęściej robią to w parach, ale nawet jeśli to... No trudno jest wysędziować wszystko, oczywiście, że tak. Natomiast są sędziowie. Problem jest taki, że no jako, że sport jest niszowy, nie słyszałem jeszcze o państwie, które miałoby swoją federację sędziów, jakąś coś takiego organizację. W związku z tym najczęściej, kiedy jeździ się na turnieje, to zdarza się, że jest jeden sędzia główny na jednym konkretnym boisku i cały dzień pełni tę rolę. Natomiast bocznymi sędziami pomocniczymi są po prostu członkowie drużyn, które aktualnie nie rozgrywają meczu. Drużyny same sobie nawzajem to sędziują. W większości przypadków nie ma nawet tego sędziego głównego, po prostu sędziujemy sobie to nawzajem. Że tak powiem, trochę to się samo balansuje, bo jeżeli my będziemy komuś źle sędziować, to oni mogą być niewdzięczni w drugą stronę potem, nie?
14: Widzę tutaj u ciebie sprzęt. Co to jest za sprzęt? No i czy on jest niezbędny do tego, żeby jaggera trenować?
13: Sprzęt, który tutaj mam, to jest w tym wypadku mamy tutaj tarczę puklerzową i Q-tip, tak zwany po angielsku patyczek do uszu, ze względu na swój kształt. To, że ma 2 ostrza, jak to mówimy, bądź powierzchnie uderzeniowe na 2 końcach.
14: Wspomniałeś o tym, że żeby przyjść do was nie potrzeba sprzętu. Wasz klub szuka aktualnie chętnych do tego, żeby trochę ten sport rozpromować.
13: Może niekoniecznie chętnych, żeby sport rozpromować, ale po prostu nowy nabór do grupy początkującej prowadzimy. Odbędzie się pierwszy trening tego naboru, odbędzie się czyli bodajże 17 października w czwartek.
14: Treningi gdzie są? Jak wyglądają?
13: Treningi odbywają się na boisku, na terenie Wielkopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. Jest to organizacja, która bardzo nam pomaga, bardzo nas wspiera, chociażby tym, że właśnie mamy gdzie trenować w dobrych warunkach. Tam odbywają się wszystkie nasze treningi aktualnie i odbywają się one w czwartek i w niedzielę o różnych godzinach. To można znaleźć u nas na stronie. W czwartki to jest 18, w niedzielę jest to 11. Sam ośrodek znajduje się na ulicy Winogrady 11.
14: A jak się do was zgłosić? Jak zasygnalizować chęć dołączenia?
13: Jeżeli komuś nie przeszkadza przybycie samemu na trening, to może po prostu przyjść sam na trening. My się nim zaopiekujemy na pierwszych treningach, zrobimy trochę treningu indywidualnego, żeby wyjaśnić podstawy, a potem będziemy wdrażać w drużynę. Natomiast jeżeli ktoś wolałby przyjść z grupą ludzi na podobnym poziomie, początkującym znaczy się, no to zapraszamy na nabory, które cyklicznie organizujemy.
14: Powiedzmy teraz trochę o samym jaggerze jako tutaj sporcie w Polsce. Jak to aktualnie wygląda? Czy jest to sport, który właśnie ma swoją federację? Wiemy, że federacji sędziowskiej już nie ma, ale właśnie, czy są organizowane jakoś rozgrywki, czy ten sport jest na razie bardziej taki, można powiedzieć, pokazowy?
13: Są organizowane rozgrywki, nie mamy natomiast rozgrywek takich typowo ligowych. W większości lig kojarzy się to z tym, że dwie drużyny się spotykają, rozgrywają mecz i jest wpisywany w tabelę i tak dalej. Jagger jest rozgrywany trochę inaczej. Jagger działa tak, że organizujemy cyklicznie turnieje. I u nas w Poznaniu rok w rok gramy w marcu, natomiast pewnie będzie to przesunięte na maj ze względu na to, że tam jest troszkę stabilniejsza pogoda. I najbliższy turniej jeszcze jest organizowany, za chwilę jedziemy tam do Gdyni, do Trójmiasta. Tam zaprzyjaźniona drużyna organizuje turniej plażowy. I wygląda to tak, że po prostu na jeden dzień w niektórych miejscach, ale to raczej za granicą, na więcej dni się przyjeżdża i gra się cały dzień w jaggera. Odbywa się turniej, po turnieju się otrzymuje punkty, no i one lądują w tabeli. Jest taka niemiecka organizacja przygotowała taką tabelę, z której właściwie korzysta cały świat. Nas osobiście to, gdzie tam lądujemy, niewiele interesuje, ponieważ no, nawet nie gramy za dużo za granicą, bo wiadomo, to jest za granicą, ale staramy się też pojawić.
14: Jeżeli chodzi o Polskę, jak wygląda tutaj liczbowo? Ile jest drużyn i jak wy się na ich tle prezentujecie?
13: Na pewno mamy drużynę w Trójmieście, Dziki Trójmiasto, mamy drużynę w Toruniu. Nie jestem pewien, czy nazwa inna niż Jagger Toruń u nich w tej chwili funkcjonuje, bo są dość świeżo się organizują, ale bardzo fajny zespół. Formalizuje się drużyna jeszcze w Łodzi. Jeden z naszych członków przeprowadził się do Łodzi i uznał, że Jaggera weźmie ze sobą. Poza tym jest drużyna pod Bielsko-Białą w Brennie. Są jeszcze, i to są drużyny, z którymi mamy najlepszy kontakt, z którymi się widujemy często i które przyjmują, że tak powiem, z nami jeden wspólny zestaw zasad. Poza tym są jeszcze drużyny we Wrocławiu i drużyna w Szczecinie. Bardziej kilka tych drużyn. Wszystko jest tendencją rosnącą. W 2019 roku kompletnie nie mieliśmy z kim grać w kraju.
14: Byliście pierwsi?
13: Nie, nie byliśmy pierwsi. To tak tego tak nie można ująć, bo drużyny jaggerowe przed nami istniały, chociażby drużyna z Jaggera czy ze Szczecina, zdaje się, że rozpoczęły swoją działalność wcześniej. Natomiast no my, rozpoczynając działalność, rozpoczęliśmy ją dość prężnie i z regularnymi treningami. I pod tym kątem zdaje mi się, nikogo tutaj nie obrażając, mam nadzieję, zdaje mi się, że pod tym kątem byliśmy pierwsi z taką regularnością treningów. No i moim zdaniem opłaciło się to nam, ponieważ z perspektywy trenera naszej drużyny mogę z dumą powiedzieć, że nasi zawodnicy są najlepsi w Polsce.
14: To w skali świata to jest popularny sport, zyskujący na popularności?
13: Tak, zyskuje na popularności. Szczególny strzał popularności miał niedawno w Stanach Zjednoczonych, ponieważ TikTok którejś z drużyny jaggerowej, jak to się mówi, went viral. I bardzo dużo ludzi zaczęło wtedy ze Stanów pytać na międzynarodowym forum: ej, co to jest, co mogę zrobić, gdzie mam dołączyć, gdzie wy jesteście, co mam zrobić, żeby zrobić swoją drużynę. I tam się to bardzo odpaliło w ostatnim czasie. Natomiast no, w Niemczech mamy bodajże 200 drużyn, w Hiszpanii mamy kolejne 100-150. Na Węgrzech wiem, że chyba 2 lata temu sport się stał oficjalnym sportem ze związkiem sportowym. Na Litwie jest jedna drużyna bardzo zaprzyjaźniona z nami, bardzo, bardzo, bardzo lubimy chłopaków. Na pewno jeszcze Australia bardzo prężnie działa. Poza tym Szwecja, Irlandia, no jest tego trochę. Natomiast no, nie jest to sport na poziomie chociażby piłki ręcznej czy siatkówki, wiadomo. Nie? Nikt póki co chyba nie płaci, żeby oglądać Jaggera.
14: Jeżeli jesteście zainteresowani, to chyba możemy zaprosić do naboru.
13: Jak najbardziej zapraszamy wszystkich do naboru 17 października o 18 na WTKKF-ie. Wystarczy przynieść ze sobą wygodne ciuchy.
10: O sporcie opowiedział w rozmowie z Bartkiem Łojewskim Rafał Hełkowski z drużyny Jagger Rewolucja. Kontrola biletów. Proszę przygotować bilety do kontroli. To zdanie u osób jadących na gapę wywołuje mały nerwowy skurcz. A ile osób bez biletów przyłapano w zeszłym roku w Poznaniu? O tym więcej w materiale Ari Habir.
15: Pani płaci za bilety w komunikacji miejskiej?
16: Tak.
15: Zawsze?
16: Zawsze.
15: Nigdy na gapę?
16: Taka.
17: Ja cały życie nie na gapę, bo ja się boję.
15: Zdarzyło się pani kiedyś, czy...?
17: Nie, nigdy w życiu. Okay. Nawet za czasów studenckich.
18: Są tacy, co no, chyba nigdy nie płacili i nie mają zamiaru płacić, a pewno część osób jest takich, która no, faktycznie przelicza każdą złotówkę.
19: W całym 2025 roku wystawiono dokładnie 74 394. No to jest tak mniej więcej 10% więcej niż w roku 2024. Bartosz Trzybiatowski, rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu. Zawsze to jest za dużo, można powiedzieć, zawsze to jest za dużo, no bo opłata dodatkowo oznacza, że no jednak pasażer nie posiadał ze sobą przede wszystkim ważnego biletu. Oczywiście mogą też być inne przyczyny wystawienia opłaty dodatkowej, no ale tu tą główną, zasadniczą to jest jazda bez biletu. Chcielibyśmy, żeby te liczby były mniejsze, bo to by oznaczało, że więcej osób kupuje i kasuje bilety. Natomiast no, też nie ma co się oszukiwać. Jest to takie zjawisko jakby immanentnie związane z komunikacją miejską.
15: Czasami rozmawiam z moimi znajomymi, niektórymi osobami, które mi mówią, że w zasadzie nie ma sensu kupować biletu na przykład miesięcznego na komunikację miejską, no bo jak zapłacą tę opłatę dodatkową raz w miesiącu, jak się trafi kontrola, no to wyjdzie tyle samo. Jakby się w ogóle pan do tego odniósł?
19: No to jest bzdura. Wystarczy porównać cenę biletu okresowego, biletu metropolitalnego, takiego dla osób, które tutaj w Poznaniu lub w gminach, z którymi my organizujemy transport, płacą podatki, to taki bilet na 30 dni na strefę A kosztuje 119 zł, opłata dodatkowa w podstawowej wersji to jest 350 zł, więc już samo to pokazuje, że to jest kompletnie myślenie pozbawione sensu. Już pomijam fakt do tych wszystkich dodatkowych czynności, które niestety musimy potem wykonać, jeżeli mamy opłatę dodatkową. Tak naprawdę my staramy się w bardzo różny sposób też prowadzić te kontrole. To też nie jest tak, że to jest jakoś standardowo prowadzone. Żaden pasażer nie jest w stanie przewidzieć, kiedy dana kontrola się gdzie pojawi. Czasami jest tak, że na danej linii tych kontroli jest kilka w przeciągu tygodnia. Czasami jest tak, że kompletnie się tego nie spodziewamy, bo uważamy, że na przykład nie wiem, jest niedziela albo święto, kontroli nie będzie, a tu bach, jest kontrola biletowa, także nigdy nie możemy przewidzieć, kiedy kontrola będzie przeprowadzona. My dbamy o to, żeby z jednej strony te kontrole były prowadzone systematycznie, konsekwentnie, ale też staramy się, żeby sposób prowadzenia tej kontroli też był w pewnym stopniu taki, że pasażer nie jest w stanie się po prostu do tego ani w żaden sposób przyzwyczaić, ani stwierdzić, że o, to tak w ten sposób wygląda. Nikt nie jest w stanie tego przewidzieć.
15: Czy ta opłata dodatkowa za brak biletu będzie się jakoś zmieniać? Ona wzrośnie? Czy są takie plany?
19: Nie, opłata dodatkowa jest uzależniona od ceny podstawowego biletu czasowego. Tym biletem czasowym w chwili obecnej to jest bilet do 15 minut, co on kosztuje 5 zł, jeżeli dobrze pamiętam. I to jest, ta opłata wynosi 70-krotność tego biletu, czyli 70 razy 5 to jest 350 zł.
10: Nawet jak już dostaniemy mandat, to warto go opłacić w terminie. Zaległości mogą rosnąć nawet do kilku tysięcy złotych.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizan 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.

0: Pierwsza zmiana.
1: Reklama.
2: Cztery przyjaciółki. Jedna bolesna strata. I podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
3: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
4: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
1: Reklama.
6: Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Dwa samochody spalone, kilka kolejnych uszkodzonych, ale nie ma osób poszkodowanych. Taki jest bilans pożaru auta, którym transportowanych było około 20 butli z gazem. Doszło do niego w Łomży. Dwie butle wybuchły, cztery się spaliły. Jak przekazała policja, według właściciela do pożaru doszło, gdy mężczyzna zauważył problemy z silnikiem i otworzył maskę. Nikt nie został ranny. W wiadomościach Stany Zjednoczone 3 osoby zginęły po katastrofie jednosilnikowego samolotu, który rozbił się w pobliżu osiedla mieszkaniowego i placu zabaw w stanie Maryland. Według władz maszyna o włos minęła zabudowania. Na pokładzie znajdował się pilot i dwóch pasażerów. Śledczy przypuszczają, że maszyna należała do szkoły lotniczej w hrabstwie Montgomery i mogła wykonywać lot szkoleniowy. Przyczyna katastrofy nie jest na razie znana. I jeszcze sport. Egipt z pierwszą wygraną w historii swoich występów na Mistrzostwach Świata. Jego piłkarze wygrali 3-1 z Nową Zelandią. Drugi punkt dopisała sobie reprezentacja Republiki Zielonego Przylądka, którzy 2-2 zremisowali z Urugwajem. Belgia nie potrafiła znaleźć sposobu na Iran i ten mecz zakończył się bezbramkowym remisem. Z kolei Hiszpania nie dała szans Arabii Saudyjskiej i wygrała 4-0.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox
6: FM. Dzień dobry. 28 minut zostało do godziny 7.

0: 21 minut i będzie godzina siódma. Kto na siódmą, to jeszcze na spokojnie, ale już możecie mieć na uwadze, żeby gdzieś tam o pracy dzisiaj pomyśleć. A my o tej godzinie zazwyczaj sprawdzamy, co ciekawego dzieje się na świecie, w Polsce i w internetach, i w świecie gazet, i w świecie gazet, internet i telewizji.
1: Popsuła się?
0: No tak. A co? W poniedziałek każdy ma prawo się popsuć. Proszę nie mieć wyrzutu sumienia.
1: 500 tysięcy mieszkańców. Tyle liczy aktualnie Republika Zielonego Przylądka. Mm-hmm. To małe, znaczy takie średniej wielkości polskie miasto tyle pewnie ma. Może już duże jest uznawane za 500 000, nie wiem. W każdym razie.
0: Myślę, że tak.
1: Drugi punkt na mundialu zdobyli.
0: No brawo.
1: 2 gole tym razem, czyli 2-2. Co to w ogóle jest? Że Republika Zielonego Przylądka ma 2 punkty, a Polska dalej 0.
0: Polska chyba z tym zerem zostanie. No, ale też Curaçao też zremisowało, tak. Które było tutaj, nie było faworytem.
1: Ja, jak mnie denerwuje, 0-0 jak ci komentatorzy mówią Curaçao? Tak mówią hiperpoprawnie, tak jak mówią lokalni mieszkańcy Curaçao?
0: No bo być może włączyli sobie na translatorze i tak powtarzają.
1: Oni nawet łapali kibiców i pytali się, jak się wymawia nazwa ich państwa i w ten sposób wymawiają.
0: No to pięknie. Polski Instytut Ekonomiczny podaje, liczba gospodarstw domowych w Polsce rośnie, ale coraz częściej tworzą je osoby mieszkające samotnie lub w parach bez dzieci. Mhm.
1: Tak, ale ty chciałaś popsuć humor ludziom, tak, w poniedziałek?
0: Dlaczego popsuć humor?
1: No, że bez dzieci, że dzietność maleje i tak dalej, że samotność
0: Ale myślę, że wiele osób się cieszy, bo mniej głowa boli na przykład ludzi.
1: Mniej głowa, to nie rozumiem.
0: No bo
1: tego.
0: Dzieci krzyczą.
1: Dobrze.
0: Nie trzeba się przejmować.
1: Poczekaj, to a propos, to ja mam wiadomość z grupy sąsiedzkiej ode mnie, bo u mnie na grupie sąsiedzkiej bardzo często są dramy i taka wybuchła w ten weekend.
0: O.
1: Poproszę, aby rodzice Doriana w okularach doprowadzili swojego dzieciaka do porządku. Nie umiecie wychować dziecka, nie życzę sobie, aby dzwonił do nas do drzwi, do domofonu i uciekał.
0: No, ale to Dorian jest normalnym, zwykłym, klasycznym dzieckiem.
1: Znaczy, Dorian jeszcze powinien coś powiedzieć. No,
0: no właśnie, nie, kolega jego, bo on dzwoni.
1: A masz rację.
2: Pierwsza zmiana.

0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Budzi ludzi!
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: No i w bojowym nastroju wkraczamy w ten poniedziałek, w nowy tydzień. No kto by nie chciał dostać o poranku telefonu z urzędu?
4: Myślę, że nikt.
3: No może Dawid chciałby dostać. No ja z dobrymi informacjami dzwonię. On tak? Był w zeszłym tygodniu zamówić tablice rejestracyjne, bo będzie dużo na rowerze jeździł. Także ja już te tablice rejestracyjne szybko mu przygotowałem. A
4: czyli
3: co?
4: On już dzisiaj będzie mógł je odebrać?
3: Pewnie, że tak. No tak, urzędy w Polsce co działają, prawda? Prawda?
4: Prawda, prawda, prawda.
5: Tak, słucham.
3: Dzień dobry, Mariusz Maruszczenko, Starostwo Powiatowe. Ja dzwonię w sprawie tych tablic rejestracyjnych.
5: Dzień dobry, witam, tak?
3: Witam, one będą dzisiaj do odbioru.
5: Oj, wie pan co, no ja jestem umówiony na piątek, w starostwie, prawda, więc no, prawdopodobnie...
3: Tak, ale my, one już są gotowe, dlatego dzwonię poinformować, jeżeli chciałby pan wcześniej wpaść, to my zapraszamy oczywiście serdecznie. Czy pan powie tylko, czy pan od razu będzie je na rower montował?
5: No myślę, że nie, ja je po prostu odbiorę.
3: Dobra, aha, dobra. Jeżeli pan wie, jak to wszystko zamontować, bo to pierwszy raz w ogóle takie mieliśmy zamówienie, dlatego tak szybko poszło, że...
5: Ale jak te zamówienie? No tablic, to jest wtórnik tablic rejestracyjnych.
3: Na rower.
5: Jak na rower? No, na samochód. To jest samochodowa tablica, na bagażnik rowerowy.
3: No, ale mieliśmy tu napisane do roweru tablicę.
5: Nie, na bagażnik do roweru.
3: O, masz
5: bagażnik rowerowy. Masz bagażnik na potrzeby przewożenia rowerów.
3: Kurczę, no musiał się ktoś tam pomylić, może pan
5: no,
3: się...
5: No, to ktoś się pomylił.
3: No, ale...
5: Bagażnik, cały czas było mówione, na bagażnik do przewożenia potrzeby bagażnika rowerowego, bo mnie wieszanego na haku.
3: Uff, to niedobrze, wie pan, no to w takim razie... To tak, te tablice tak czy inaczej są do odbioru. Będzie mógł pan sobie na rowerze je zamontować.
5: A... Potrzebne mi to jest, Ja nawet tego nie chcę, nie chcę nawet tego widzieć.
3: No dobrze, no, my możemy do zniszczenia to oczywiście dać. No, tak czy inaczej... Pan musi się pojawić u nas w urzędzie, złożyć jeszcze raz wniosek, no bo my wykonaliśmy, a widocznie nam był błąd jakiś, no i będzie jeszcze raz opłata ubić.
5: No nie ma, nie. O nie, jeszcze raz nie będę płacił za to. To chciałem, żeby było, na wniosku było napisane i mówiłem, na bagażnik do przewożenia rowerów. Nie ma opcji, żebym cokolwiek zapłacił. No ja poproszę tablicę, które zamawiałem.
3: No ale proszę pana, przygotowaliśmy ja tablicę, możemy panu pokazać te, które przygotowaliśmy.
5: Nie, czy to są tablice, standardowe tablice, takie jak są montowane w samochodzie, bo takie są potrzebne. Wtórnik tablicy rejestracyjnej o wymiarach tablicy samochodowej montowany do bagażnika do przewożenia rowerów.
3: Dobrze, proszę pana, to umówmy się tak, że to będzie 500 zł.
5: Jakie 500 zł?
3: 500 zł na prezent marzeń od Radia Fox FM. Pierwsza zmiana budzi ludzi, cześć.
4: Od Renaty to wszystko wiemy, ona cię do nas zgłosiła.
5: Okej, okay, no dzięki.
3: Także już możesz się uspokoić, wiem, że ciśnienie troszeczkę zaskoczyło.
4: Ja uważam, że fajnie by było mieć na bagażnik rowerowy tablicę i jeszcze na koszyk rowerowy tablicę, żeby z przodu i z tyłu były.
3: No tak.
4: No.
3: Tak mi się wydaje. Także zastanów się, czy nie zamówić tablicy rejestracyjnej do roweru.
5: Zamówię na obydwóch.
4: A 500 rzeczywiście będzie na prezent marzeń dla ciebie.
5: Okej, okay, dobra, dziękuję, miło bardzo. Cię to zaczęło.
3: Do miłego dnia, cześć.
5: Wzajemnie pozdrawiam.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: lato to magia, mm-hmm. to dzisiaj jest szansa duża na to, że różnego rodzaju błyskotki na niebie będą się pojawiały.
1: Mm-hmm, na przykład takie pioruny, tak? To będzie naprawdę wspaniała magia. Ostrzeżenia przed burzami dzisiaj dla połowy Polski właściwie.
0: I to od samego rana te burze mogą się pojawiać. W centrum kraju tak duszna pogoda jest, taka, tak zbiera się na to, żeby pojawił się deszcz i burza. No i rzeczywiście te mapy pogodowe mówią podobnie, o tym więcej już za kilka chwil w wiadomościach Vox FM.
1: Ale nie boimy się burzy absolutnie, ona przyniesie tylko lepszy dzień, kochani.
0: Tak?
1: To pewnie.
0: I do tego podtopię. Nie.
2: Pierwsza z niebie od rana z Vox FM.
3: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money!
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los!
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzedobniżki 11,99. A Lettos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii miał być nowy grill,
7: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
9: Zapraszam do stanowiska.
10: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
9: Pani Ania jest na urlopie.
10: Czyli niczego nie załatwię.
9: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
10: Uff, no i to jest zmiana.
11: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Reklama.
12: Karol Nawrocki porównany do Orbana. Wołodymyr Zełenski krytykuje polskiego prezydenta. Prawie 1500 interwencji przez Polskę przeszły intensywne burze. W wiadomościach też łódzkie rusza naprawa stuletniego tramwaju.
0: Jest godzina 7, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
12: Wołodymyr Zełenski krytykuje Karola Nawrockiego po decyzji o odebraniu mu Orderu Orła Białego. Zdecydował się na eskalację ze względu na walkę polityczną. Działa jak Viktor Orban, mówił ukraiński przywódca w wywiadzie dla ukraińskiej telewizji TSN. Od czasu decyzji o odebraniu odznaczenia iskrzy na linii Warszawa-Kijów. Z tymi informacjami o poranku nasz reporter Michał Skolimowski.
13: Dzień dobry.
12: Dzień dobry, Michale. Jest szansa na złagodzenie nastrojów?
13: Na razie na to się nie zanosi. Prezydent Ukrainy zarzuca polskiemu prezydentowi, że ten działa na potrzeby polityki wewnętrznej i porównuje go z byłym węgierskim premierem. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończy. Mówił Zełenski, który odesłał swój order, publikując przy tym zdjęcie z placówki pocztowej. To rozpoczęło lawinę. Swoje odznaczenia oddało też wielu innych ukraińskich polityków, w tym szef MSZ-u, a także byli ukraińscy prezydenci Kuczma, Juszczenko i Poroszenko.
12: A co na to wszystko polska strona?
13: Prezydent Karol Nawrocki zdania w kwestii orderu nie zmienia, a tak mówił podczas spotkania z mieszkańcami w ramach obchodów Narodowego Dnia Powstańców Śląskich.
14: Jesteśmy dumnym narodem polskim i mamy swój próg bólu w sprawach, które dotyczą nas i naszych sojuszników. I ten próg bólu został przekroczony.
13: Z kolei premier Donald Tusk konflikt polsko-ukraiński nazywa błędem i zaznacza, że stara się łagodzić nastroje także w rozmowach z europejskimi partnerami.
12: Prezydent zdecydował o odebraniu odznaczenia Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Ponad 1400 strażackich interwencji, to w związku z burzami, które przechodziły przez Polskę. Najwięcej pracy było w Wielkopolsce, w Zachodniopomorskiem, Małopolsce i na Pomorzu. Służby wyjeżdżały m.in. do powalonych drzew i konarów, podtopionych i zalanych piwnic. W Zachodniopomorskiem drzewo uszkodziło dach szkoły. Ulewa sparaliżowała Ełk.
15: Działania z jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na usuwaniu przewróconych drzew, połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, jak również wypompowywaniu wody z zalanych terenów posesji oraz piwnic i innych pomieszczeń znajdujących się poniżej poziomu terenu.
12: Mówił nam Wojciech Gralec z Państwowej Straży Pożarnej, a dzisiaj też może być niebezpiecznie. Synoptycy wydali alerty drugiego stopnia przed burzami. Obowiązują głównie na wschodzie kraju.

0: Zgłoszone fragmenty Puszczy Solskiej pod lupą ekspertów. Dwa zespoły powołane przez dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych pracują na terenie pogorzeliska.
1: Zespół, który musi sporządzić analizę tego pożaru oraz podzespół do spraw zagospodarowania tego pożarzyska. Więc obecnie pracują dwa zespoły złożone z merytorystów, którzy starają się najpierw odpowiedzieć na pytanie, co się stało i dlaczego, a drugi zespół pracuje nad odpowiedzią na pytanie, jakby jak to wszystko teraz naprawić i tak naprawdę jak zagospodarować ten las.
0: Mówił Jan Kaczmarowski z Generalnej Dyrekcji Lasów Państwowych. Oba zespoły mają 3 miesiące na sporządzenie pełnej analizy. Pożar w Puszczy Solskiej wybuchł 5 maja i trwał tydzień. Ogień strawił 1157 hektarów. Był to największy pożar lasów w Polsce od 34 lat. Z ogródka wprost do muzealnej gabloty. Na koniec w Wiadomościach niezwykła historia blisko 100-letniego tramwaju z województwa łódzkiego. O szczegółach nasz reporter Rafał Różycki.
2: Przez ostatnich 50 lat mieszkańcy pod Sulejowem pili w nim kawę i chronili się przed deszczem. Zabytkowy tramwaj, który dekady temu wycofano z łódzkich torów, stał się po prostu altanką na prywatnej działce.
3: Pojawiło się takie ogłoszenie o sprzedaży na złom tramwaju.
2: Mówi Robert Maćkowiak z klubu miłośników starych tramwajów w Łodzi. Teraz czas na wielki powrót. Historyczny pojazd zostanie załadowany na potężną lawetę i przewieziony do Łodzi, gdzie przejdzie renowację.
0: Za kilka lat zamiast na działce stuletni wagon ma znowu wozić pasażerów na liniach turystycznych.
4: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
5: Ostrzeżenia przed burzami dzisiaj dla połowy Polski, tak jest przedzielona na pół.
6: Na linii Białystok, Łomża, Ostrołęka, Płock, Łódź, Częstochowa, Opole. To taka może nie do końca linia, ale tutaj jest to przedzielenie.
5: To jest krzywa, tak możemy to nazwać. Krzywa. Ale to znaczy, że na wschodzie i na południu Polski dzisiaj te burze mogą zawitać. 28 stopni to najwyższa temperatura i to Katowice, centrum Polski, Warszawa.
6: Wrocław też.
4: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Ale wszędzie powyżej 25, także cieszmy się.
5: W Koszalinie 19, według mojej prognozy.
6: No dobra, według mojej 22.
5: Julia Chrenu.
6: Konrad Piwowarski.
5: Dzień dobry.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od rana z Vox FM.
9: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
6: Ale ja po prostu liczę na to, że będzie taki moment dnia, gdzie słoneczko bardziej przyświeci i nawet w cieniu będzie cieplej.
5: To może być też nieprawdziwa prognoza, bo w końcu to jest polskie morze. Wakacje się zbliżają, więc na pewno będzie ciepło.
6: Zawsze jest.

0: 11 minut po godzinie 7. Dzień dobry w poniedziałek. I tak, przyznajemy się.
1: Do czego się przyznajemy? Ja się do niczego nie przyznaję.
0: Ja się przyznaję.
1: A do czego się przyznajesz?
0: Że zapomniałam.
1: O czym zapomniałaś?
0: O zakazanym słowie.
1: A to rzeczywiście ja też.
2: Zakazane słowa. Zakazane
1: słowa. Dobra, bo nas musi ktoś pilnować. Pawelec jest starszy, on zawsze nas pilnuje.
0: Tak?
1: Nie?
0: A, nie wiedziałam. No, dziękujemy Marcinowi, dziękujemy Marcie, którzy przypomnieli nam w naszej 0986 9869, że dzisiaj poniedziałek, więc trzeba zakazać sobie jakieś słowo.
1: To wcale nie jest tak, że my po prostu nie chcieliśmy przegrać.
0: Nie, w ogóle.
1: Ani troszeczkę.
0: Ale przypomnijmy zasady, o co w ogóle chodzi. My za chwilę wybierzemy jedno słowo, którego nie możemy używać, a wy, jak usłyszycie, że albo ja, albo Konrad używamy tego słowa, to na 0986 9869 nam szybko piszecie, że wysłyszeliście i że na przykład teraz o tej godzinie było słowo zakazane.
1: Tak.
0: No a jakie dzisiaj?
1: Upał?
0: Upał?
1: Mhm.
0: Dobrze.
1: Dobrze?
0: Może być.
1: No właśnie, chociaż nie, poczekaj, bo czy 28 stopni to upał, czy to w ogóle ma sens? Czy jest w ogóle szansa, że my powiemy to słowo upał?
0: No ja myślę, że zależy do czego to porównać, bo jeżeli porównamy do stycznia, to tak.
1: To słuchajcie, słowo upał jest słowem zakazanym, od teraz nie możemy go powiedzieć.
0: Mhm.
1: A wy możecie na 6986 9869 pisać, jak tam u was pogoda.

0: Mundiali, Shakira, me en amore w Vox FM w rytmie hitów 19 minut po godzinie 7, a wy piszecie o pogodzie na 609-869-869.
1: 15 stopni, jak najszybciej, jak się spało wczoraj w nocy. Taki SMS.
0: W Lublinie słoneczko, późno wstało i nad ranem smutną buzię miało. Tutaj rymujący się SMS przyleciał też.
1: O, bardzo pięknie. A, bo trochę popadało. Było smutną buzię miało, bo trochę popadało. No, ale już pytania nie przeczytamy, no niestety. Białystok pada bez gorących klimatów. Musiałam zmienić troszeczkę to słowo.
0: W Szczecinie słonecznie super.
1: O, no właśnie, bo dzisiaj mamy takie zakazane słowo, które kończy się na ua, zaczyna na ły i oznacza bardzo gorącą pogodę. Mhm. To tak dla przypomnienia.
0: I ta gorąca pogoda może się dzisiaj pojawić. Do 28 stopni termometry pokażą w cieniu, ale tak na wszelki wypadek weźcie ze sobą jakieś napoje. Mhm. Wodę najlepiej. Mhm. No i uważajcie też na burze, bo te mogą się pojawić, bo duszno jest. Mhm. No i lampa też do tego.
2: Ale paruwa, co? Lampa jak skurwysyn, mówię. Lampa jak skurwysyn, wiesz. Mówi się lampa jak chuj, co?
3: Pierwsza zmiana.

0: tak bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: 2 minuty do godziny 7:30, ale romantycznie. Ale pod osłoną nocy, a nocy już nie wspominajmy, bo trzeba wstać i iść w nowy dzień.
2: To Piękni Młodzi, 9 miejsce w ostatnim notowaniu Best Listy Vox FM, a my przypominamy, że kolejne notowanie już w piątek i to z wyjątkowego miejsca.
1: Z Władysławowa, Krzysiek Skrzypkowski będzie...
2: Plaży.
1: Z plaży? Myślisz?
2: No, tak.
1: Może z wody. Może zdecyduje się wejść
2: być
1: do wody.
2: Może.
1: A, zobaczymy.
2: To jeden dzień w roku, kiedy skorzysta z wody.
1: To wszystko okaże się już w piątek po godzinie 17. 2 minuty do 7:30. Oczywiście o 7:30 wiadomości, ale przed wiadomościami bardzo ważny gość.
2: Rysiu Piwek i jego pytanie.
3: Co robisz, Nurek, na studiach?
1: 609-869-869.
4: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
5: Autopromocja.
4: Na wyjazd na Mazury, w góry,
5: a może nad morze.
4: Tankuj z Vox FM na wakacje.
5: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
4: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
5: Tankuj z Vox FM
4: na wakacje.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Link 4. Masz furę, rozbiłeś furę. AC Link 4.

0: u agenta lub pod 227-4. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Autoasystans Komfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Reklama. 7.30 na Voxowym Zegarze to czas na wiadomości, na które zaprasza Marta Kiermasz.
5: Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w województwie opolskim w okolicach Rzędziwojowic. Ciężarówka uderzyła w pojazd służby drogowej, który stanął w ogniu. Mimo reanimacji zginął pracownik obsługi autostrady. Jezdnia w kierunku Wrocławia między węzłami Opole Zachód i Brzeg jest całkowicie zablokowana, a kierowcy muszą korzystać z objazdów. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA-Iran. Mediatorzy z Pakistanu i Kataru mówią o zachęcającym postępie i utworzeniu mechanizmu dalszych rozmów technicznych. Wśród konkretnych ustaleń szczytu było powołanie 3 specjalistycznych zespołów: Komitetu Wysokiego Szczebla, który zapewni polityczny nadzór nad mediacją, grup roboczych do spraw kwestii nuklearnych, sankcji, monitorowania i rozstrzygania sporów, które mają zapewnić skuteczne wdrożenie porozumienia, oraz komórki dekonfliktowej z udziałem USA, Iranu, Libanu i mediatorów. Jej zadaniem jest zapewnienie przestrzegania zakończenia operacji wojskowych w Libanie. W wiadomościach jeszcze Triest we Włoszech i awantura na jedynej w Europie plaży, gdzie mur oddziela kobiety od mężczyzn. Dwojgu turystom nie spodobał się ten ponad stuletni zwyczaj i ulokowali się po stronie dla panów. Poproszeni o rozdzielenie się zarzucili mieszkańcom, że żyją w średniowieczu. Ostatecznie para turystów opuściła plażę.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
5: Koszykarska Legia obroniła tytuł mistrza Polski. Stało się to po zaciętej rywalizacji w finale. W 7 meczu z Zastalem Zielona Góra wygrała 78-70 i całą serię 4-3. Po ostatniej syrenie w hali na Bemowie ruszyła wielka feta. MVP finałów został Andrzej Pluta. Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia, pod tym względem idzie na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli. Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus.
7: Pierwsza zmiana.
8: Od rana z Vox FM.
4: 28 do 8, ja Rysia przypomnę.
9: Co robisz, Nurek, na studiach?
4: 609 86 96 SMS-em.

0: 22 minuty do godziny 8. Moim zdaniem to jest temat trochę ciężki teraz.
1: Dlaczego?
0: Bo jest czas sesji i obron i to jest stąpanie po cienkim lodzie.
1: No to przepraszamy, ale to Rysiu zadał takie pytanie.
2: Co robi Sznurek na studiach?
0: Sznurek na studiach rozwiązuje zadania.
1: Rozwija się.
0: Piękne. Sznurek na studiach studiuje. I dziękujemy za takie odpowiedzi oczywiste.
1: Nawija na wykładach.
0: O, a to nieładnie.
1: No, ale też jest, że odpowiedź ściąga.
0: Ale jak sznurek?
1: No bo to ściągasz był ten sznurek. Taki jak w bluzie.
0: Tak?
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi sznurek na studiach? Wiąże koniec z końcem. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne.
1: Jak na studiach to ledwo.

0: 15 minut do godziny 8. Mamy poniedziałek, to tak dla przypomnienia dla tych, którzy nie zaglądali jeszcze dzisiaj do kalendarza. Poniedziałek to znaczy, że zaczyna się tydzień pracujący i trzeba cały tydzień czekać na ulubione programy, które w weekend. Mhm.
1: Ale czasami trzeba czekać i dłużej, no bo wakacje się zaczynają. W związku z tym na niektóre programy trzeba czekać aż do września.
0: Ojej, to wielka tragedia, ale można śledzić zajawki tych programów, które pojawiają się w internecie, w gazetach, gdzieś tam na Instagramach.
1: No i pojawiły się pierwsze nazwiska osób, które wystąpią w nowej edycji Tańca z Gwiazdami. Nie mają już kogo brać zdecydowanie. Wystąpi aktorka na przykład.
0: Jak coś, to też my nie jesteśmy. To od razu też możemy potwierdzić.
1: A ja jeszcze nie potwierdzę. Jeszcze nie jest ogłoszona pełna lista. Ja cały czas liczę. Panie Edwardzie, proszę się odezwać do mnie. Ja chętnie. Ja to za darmo zatańczę dla panów.
0: Wow! A może wy dwójkę byście tańczyli?
1: Ja z kimkolwiek. Ja zawsze chciałem zatańczyć w Tańcu z Gwiazdami i na przykład będzie też tańczyć aktorka. Nie, ona jest aktorką. Piosenkarką. Trzy piosenki wypuściła. Teraz będzie na festiwalu grać nawet.
0: Czyli kto?
1: Ma znane nazwisko i dlatego będzie tam tańczyć. I nikt jej nie słucha, więc teraz chce mieć nowych panów, tak powiedziała. Pani Englert, ale jak na imię ma, to nie pamiętam.
0: A Helena Englert!
1: O tak, ona
0: dobra.
1: Będzie.
0: Ona będzie tańczyć. Ona jako młoda, świeża krew.
1: Młoda, świeża krew w wieku 82 lat, czyli Andrzej Jarosiewicz zatańczy.
0: Chłopcy radarowcy.
1: Tak, będzie pani Izabela Kuna też.
0: O!
1: W końcu się zdecydowała, tak donosi fakt dzisiejszy. No i tutaj jest wielka kontrowersja. Tańczy z Gwiazdami, jako gwiazda, nie tancerka, będzie pani Mandaryna.
0: Tak, i że jest tancerką, jest taka kontrowersja, ale to chyba już za każdym razem, za każdą edycją, bo w tej edycji też była aktorka ta z Rancza.
1: Ale ona nie dość, że jest tancerką, ona ma szkołę tańca, ona uczy tańczyć.
0: I wystąpi jako gwiazda.
1: Dlatego ja bym dał jej dodatkowe zadanie, żeby ona zaśpiewała czołówkę. Ja już nawet to przygotowałam.
0: O!

0: 3 minuty do godziny 8 i ja chciałam tylko powiedzieć, że jestem głodna. I myślę, że jest wielu osób, które ze mną się utożsamiają teraz.
1: Ale liczysz na to, że ktoś ci przyniesie to jedzenie?
0: Tak. I liczę, że to będziesz ty.
1: Umiesz liczyć, licz na siebie, jak to mawiają.
2: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku

e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.

0: czerwca. BISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
2: No to w czym problem?
1: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
2: No i?
1: No i obawiam się, że nie zdąży.
2: No to weź klienta do Brickomana, nie tu się stresujesz.
3: Zamiast się stresować, jedź do Brickomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Reklama.
7: Akcja może potrwać nawet kilka godzin. Na początek najnowsze informacje po pożarze na Pomorzu. Zachęcający postęp, tak komentowane są amerykańsko-irańskie rozmowy, odbyły się w Szwajcarii, szczegóły za chwilę. Tanio i zdrowo we Wrocławiu ruszy pierwsza taka stołówka studencka i o tym powiemy na koniec.
8: Jest godzina 8, to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
7: Pożar opanowany, ale strażacy nadal walczą z ukrytym ogniem. Po wczorajszym pożarze zakładu produkującego aerozole w Harnowie w gminie Ustka. Na miejscu wciąż pracują strażacy. Działania prowadzą dwa zastępy, które dogaszają pogorzelisko.
9: Akcja ze względu na to, że są jeszcze drobne ogniska pożaru, potrwa z pewnością kilka godzin. Być może na miejscu będzie potrzebny ciężki sprzęt, żeby po prostu rozebrać niektóre elementy konstrukcyjne budynku.
7: Mówił Piotr Basarab ze Straży Pożarnej w Słupsku. Nie ma osób poszkodowanych. Mediatorzy mówią o zachęcającym postępie. W Szwajcarii zakończyła się pierwsza sesja rozmów USA z Iranem. Strony pracują nad końcowym porozumieniem pokojowym. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, co już ustalono?
10: Powołano 3 specjalistyczne zespoły. Mają między innymi zapewnić polityczny nadzór nad mediacją. Jest też grupa do spraw kwestii nuklearnych, a także koordynująca skuteczne wdrożenie porozumienia. Omówiono również między innymi mechanizmy mające zapewnić pełne otwarcie cieśniny Ormus oraz te związane z egzekwowaniem zawieszenia broni w Libanie. Pierwsza sesja rozmów trwała kilkanaście godzin. Miały one przebiegać w pozytywnej i konstruktywnej atmosferze. Są sygnały o postępie. Strony dają sobie 60 dni na wypracowanie ostatecznej wersji porozumienia pokojowego.
7: Padły też kolejne mocne słowa. Prezydent USA Donald Trump zagroził Iranowi zniszczeniem, jeśli władze tego kraju ponownie zamkną cieśninę Ormus.
11: To są wiadomości Vox FM.
7: Kradła w pracy, mąż sprzedawał. Małżeństwo z Łodzi jest podejrzane o kradzież sprzętu elektronicznego i sprzedaż w internecie.
12: Kobieta kradła sprzęt elektroniczny z magazynu, w którym pracowała, a jej mąż sprzedawał go w internecie. Jak ustalono, straty mogły sięgać około 30 tysięcy złotych. Kobieta usłyszała zarzut dotyczący kradzieży, a jej mąż zarzut paserstwa.
7: Informuje Edyta Machnik z łódzkiej policji. Małżeństwu grozi 5 lat więzienia. Rehabilitacja trwa, w planach nauka stacjonarna. 17-letni Dominik, który uległ wypadkowi kolejowemu w Woli Bierwieckiej, walczy o powrót do zdrowia, ale też do rówieśników. Ma już protezy, które mają ułatwić powrót do sprawności. Nastolatek zdał też do następnej klasy.
13: Zdaję do klasy czwartej maturalnej. No i mogę powiedzieć, że udało się ukończyć rok z czerwonym paskiem.
7: Powiedział nam Dominik. Przypomnijmy, do wypadku kolejowego doszło w lutym. Nastolatek pomagał kobiecie z wózkiem wysiąść z pociągu. Gdy z powrotem chciał wejść, drzwi przytrzasnęły mu rękę, a pojazd ruszył. To będzie pierwsza taka w Polsce stołówka studencka. Ma być tanio, zdrowo i sezonowo, a menu ma opierać się głównie na warzywach i owocach z uczelnianych upraw. Na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu ruszają przygotowania do otwarcia nowej jadłodajni, mówi profesor Danuta Figurska-Ciura, kierowniczka projektu.
14: Na dzisiejsze czasy byłoby dobrze, gdyby taki pełnowartościowy posiłek zamknął się w 20 zł.
7: Stołówka ma powstać w kampusie przy Norwida, a pierwsze testy uczelnia zapowiada na przyszły rok.
15: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Powiem tak, jeżeli to ma być z upraw studentów, to ja bym bała się to jeść. Ale o pogodzie chwila, bo dzisiaj będzie całkiem ciepło, trochę chłodniej niż w weekend, ale 28 stopni ma się pojawić w centrum Polski. No i mają się też pojawić

0: burze.
1: Tak, te burze na wschodzie, na południu, a także w centrum kraju dzisiaj. Ostrzeżenia są od IMGW, więc uważajcie na siebie. A to jeszcze raz?
0: O, uważajcie na siebie, ponieważ mogą pojawić się burze. Tak dla pewności. 28 stopni to najwyższa temperatura, ale to już chyba wspominałam chwilę w poprzedniej pogodzie. 19 to najchłodniej, to w Koszalinie dzisiaj.
1: Tak, ale będzie, ja uważam, że będzie nawet 22 w Koszalinie.
0: Jesteś zobaczymy, kto wygra. Większym ekspertem pogodowym niż eksperci pogodowi.
1: Tak mi się wydaje.
2: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Julia Hen.
1: Konrad Piwowarski.
0: Może jeszcze raz pogodę byśmy?
1: Może tym razem zakazane słowo padnie.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Fox FM.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja.

0: ale powiedział, że ciśnienie to mi skoczyło.
1: A dlaczego?
0: Zdenerwowałem się bardzo.
1: Ale czym?
0: Jakieś 11 minut temu, słuchając wiadomości o 8 w Vox FM, no usłyszałem informację o tym, że łódzcy policjanci zatrzymali 42-latkę i jej męża, rok młodszego, którzy kradli sprzęt elektroniczny z jej pracy. Znaczy, ona kradła, a on to później sprzedawał w internecie.
1: I przepraszam, a co cię tak zdziwiło, że kradli? Nieładnie, masz rację, nieładnie bardzo kradli.
0: To nie była kradzież!
1: A skąd ty wiesz?
0: Ona po prostu przynosiła ten sprzęt z pracy.
1: A, z pracy załatwiała. No, no tak, tak, pamiętajcie, dzieci, nigdy nie kradnijcie,
0: no
1: tak?
0: No właśnie, no.
1: Tata wam z pracy przyniesie.
0: 5 lat pozbawienia wolności, wyobraź sobie, grozi im za taki proceder. Mhm. 30 tysięcy złotych był warty ten sprzęt elektroniczny, który ona wyniosła z pracy.
1: No to tak dość szczerze wynosiła z pracy, można powiedzieć.
0: Zacząłem się właśnie zastanawiać, gdzie jest ta granica? Może słuchacze pomogą 609-386-9869 pomiędzy właśnie kradzieżą, a przynoszeniem z pracy po prostu. Mhm.
1: Czy będziesz w stanie, jak coś to głos zmienić, żeby tutaj jakby, ludzie byli anonimowi.
0: Tak, jeżeli chcielibyście się do czegoś przyznać, to śmiało, mogę głos zmieniać, możecie do nas dzwonić też.
1: 609-869-869 pod ten numer, dzwońcie i piszcie, jeżeli macie jakieś przemyślenia na ten temat, gdzie zaczyna się kradzież, a kończy się przynoszenie z pracy.
0: Mam pewną koncepcję, że kradzież zaczyna się wtedy, jak się szef zorientuje.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. A ja bycie jak lato,

0: Cześć, Łukasz, z tej strony. Ja uważam, że jeżeli wynosi się z pracy dla korzyści mające wejść, to jest sobie kradzież. A jeżeli wynosi się do użytku domowego, to jest po prostu przynoszenie pracy.
1: Dobre, to jest, bardzo mi się podoba to tłumaczenie. Zastanawiamy się, gdzie jest ta różnica pomiędzy kradzieżą a przynoszeniem z pracy. No i rzeczywiście, na przykład, jeżeli ktoś potrzebuje 100-calowego telewizora,
2: no tak,
1: pracuje w markecie, no to
2: czemu tego nie wziąć? Ale tak nieładnie to określają. To nie była kradzież, to jest jak w przyrodzie, nic nie ginie, tylko zmienia właściciela.
1: O, to tutaj jest też sugestia, że to jest po prostu reprywatyzacja albo prywatyzacja sprzętu pracowego. Kolejny telefon z opinią na ten temat. Halo, halo.
3: Ja dzwonię w sprawie kradzieży w pracy. Kradzież zaczyna się wtedy, jeżeli się wyniesie z pracy więcej niż się należy premii.
1: A premia?
2: Premii nigdy za mało.
1: No, uznaniowa się... jest, więc ja uznaję, że jest okej. Okay. To mi się też podoba.
2: Jeśli wynosi się w czasie pracy, to nie jest kradzież. Po godzinach to już co innego.
1: O, właśnie, bo tutaj też telefon jest bardzo po podobnej treści. Ja zmieniłem na wszelki wypadek głos.
4: Kraść to się kradnie w nocy, a w dzień...
1: Także jeżeli macie nadzieję na teraz, na poranną zmianę, to proszę, śmiało możecie brać z pracy.
5: Pierwsza zmiana.
2: Jarek do nas napisał, ja twierdzę, że wyniesienie z pracy wentylatora przy tych upałach to nie kradzież.
1: No, zgadzam się w 100%.

0: napisał do nas Konrad. Ja tak zapytam, co wy z pracy wynosicie? Bo co można z radia wynieść, oprócz tego, że nic?
1: Ale przecież my nie będziemy tego mówić, no bo być może nasz szef słucha i skończy się nasz proceder.
0: Ale jakby co, jeżeli byście chcieli się pochwalić waszymi zdobyczami z pracy, proszę bardzo. I my mamy taki nawet program do zmiany głosu, więc będziecie anonimowi zawsze.
1: Tak.
0: My niestety anonimowi być nie możemy, bo nasz szef wie, że to my mówimy właśnie. Ale a propos telefonów.
2: Ale skoro pracodawca płaci jak płaci, ja się proszę i nie mogę się domóc podwyżki, bo ciągle nie ma, a ja mu zabiorę telewizor, to kto tu jest większym złodziejem?
1: Nie, no kto? No, no szczerze? No, no kto?
0: No właśnie.
1: No, samo przez się mówi, tak? A jak przynoszę do pracy swój cenny czas, to ja nie jestem okradany przez szefa?
0: No właśnie.
1: 609-869-869, pamiętajcie, piszcie, dzwońcie.
0: A tak, i wiemy, że Jula powiedziała słowo upał, czyli zakazane słowo, i do tego tematu wrócimy po 8.30 po wiadomościach Vox FM.
3: Pierwsza zmiana.
4: Reklama.
5: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
6: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
7: Ale jesteś zadowolony.
8: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
7: Aha.
8: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
7: Wow.
8: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
7: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
9: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
11: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Reklama.
1: 8.30 to czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz.
12: W Szczecinie rusza dzisiaj proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Jednym z oskarżonych jest poseł PiSu Dariusz Matecki. Zarzuty dotyczą m.in. wyłudzania środków z funduszu oraz prania brudnych pieniędzy. Do tego tematu szerzej wrócimy w kolejnych wiadomościach Vox FM. Przeterminowaną żywność, m.in. sery, napoje i ciastka, zabezpieczyli policjanci z Kalisza. Artykuły miały zmienioną datę ważności, były sprzedawane m.in. na jednym z kaliskich targowisk. W sprawie zatrzymano jedną osobę.
13: Policjanci skontrolowali to stoisko, przypuszczenia okazały się słuszne. Zabezpieczono wszystkie towary znajdujące się na stoisku oraz w magazynach firmy. W tej sprawie zostało wszczęte śledztwo. Zarzuty usłyszał 59-letni mężczyzna, w tym zarzut fałszowania dat.
12: Mówi nam Anna Jaworska-Wojnicz, rzecznik policji w Kaliszu. Wobec 59-latka prokurator zastosował również poręczenie majątkowe w wysokości 100 tysięcy złotych oraz zakaz działalności w postaci sprzedaży. Sprawą zajmuje się także miejscowy sanepid. Jeszcze sport. Dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia, która zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią, ten mecz o 19:00. A w tej grupie Jordania zmierzy się z Algierią.
4: Pierwsza zmiana.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana. Vox FM.
1: 8.32 na zegarze. Dzień dobry, tu pierwsza zmiana.
14: Oh, mamma mia. Oh. Kiedy ta lada
3: crash the sound.

0: 22 minuty zostały do godziny 9, to Radio Vox FM pierwsza zmiana. Za chwilę do zakazanego słowa wrócimy, ale jeszcze temat wynoszenia z pracy bądź kradzieży według niektórych?
1: Nie podam branży i gdzie, ale osoba z mojej rodziny, jak uszkadza jej się słuchawka od prysznica albo klamki od okien, trzeba wymienić, demontuje je, zabiera do pracy, tam zgłasza uszkodzenie, przychodzą chłopaki, wymieniają dane elementy i on to zabiera do domu jako nowe.
0: Jest też telefon, posłuchajcie tego.
2: Mam na imię, pomyśl, wyniosłem kiedyś z pracy taśmę do klejenia.
0: No, do tego też.
2: I moje dzieci w wieku 4-5 lat kleje sobie coś w domu. I taśma się skończyła.
0: No tak to bywa niestety, no.
2: I mówię do dzieci, a jutro przyniosę z pracy. Córka 4-letnia mówi, a szef o tym wie, że przyniesie z pracy. I tylko zmieńcie mój głos.
3: Pierwsza zmiana od

0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
2: 16 minut do godziny 9. Ja chciałam się tylko obronić i powiedzieć, że to jest wszystko wina Jarka i nic tu politycznego nie mam na myśli. Po prostu Jarek napisał do nas SMS-a ze słowem upał.
3: Tak, ale to był bardzo mądry SMS, jego trzeba było zacytować.
2: Tak, i pasował, bo rzeczywiście ukraść klimatyzację, znaczy wziąć z pracy, to nie jest żaden grzech.
3: Wiatrak nawet nie klimatyzację, z klimatyzatorem byłoby ciężko wynieść z pracy. Piotrek jako pierwszy złapał Julę na gorącym uczynku, jak mówiła słowo upał. Cześć Piotrek.
4: Cześć.
3: Piotrek, jak tam mija poniedziałkowy poranek?
4: Jakoś powoli do przodu. Po weekendzie, długi weekendzie, ale jakoś...
2: Ale co, sobie taki zrobiłeś długi weekend?
4: Nie, ja pracuję w Szwecji i od piątku był długi weekend, tak zwany Midsommar w Szwecji i dlatego w Szwecji był długi weekend.
3: Czekaj, ja widziałem taki film Midsommar, ale to o czymś innym było, nie o długi weekendzie zdecydowanie.
2: Ale jak tam pogoda w Szwecji?
4: To nie to.
2: Czy są w Szwecji też takie upały?
4: Są upały, w tej chwili są upały.
2: A, no to ty długi weekend.
3: Czekaj,
2: to co?
3: Jak wygląda upał w Szwecji?
2: Po polsku grilla odpaliłeś? Halo? Gdzie zniknął Piotrek?
3: Nie wiem.
2: Piotrek!
3: Piotrek poszedł odpalać grilla, widocznie.
2: Chyba tak. A może na przerwę?
3: Może tak.
0: Zakazane słowa.
1: Zakazane słowa.
3: No, to ja myślę, że to przez to, że upały w Szwecji, to po prostu się rozłączyło od razu.
2: I co, sprawdziłeś? Ile
3: 22
2: stopni?
3: Stopnie.
2: O, jakie gorąco!

0: dzisiaj poruszyliśmy i zapytaliśmy was.
1: Proponujecie, żeby zadzwonić do jakiegoś polityka, żeby się akurat dowiedzieć, co to jest kradzież.
0: Pracuję w Niemczech jako elektryk. Co do szefa nie mogę nic złego powiedzieć, ale Niemcy muszą spłacić reparacje. To okradamy X kabli, tak jest. 7 minut do 9:00.

0: się kontrowersyjnie się zrobiło w pierwszej zmianie. Jeżeli myślicie, że my uważamy tutaj, że Polacy to złodzieje, w żadnym wypadku.
1: Nie, wręcz przeciwnie. Uważamy, że premia się należy.
0: Poza tym nie wszyscy wynoszą albo kradną z pracy.
2: Ja na co dzień w pracy zwalczam insekty typu karaluchy, pluskwy, więc trochę słabo, żebym cokolwiek sobie przynosił z pracy do domu.
0: No, prawda.
3: Pierwsza zmiana.
4: Od rana z Vox FM.
5: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych. Reklama.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Bo

0: Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro, od ulubionych marek po najlepsze okazje.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
4: Reklama.
5: A4 wciąż zablokowana, na początek tragiczny wypadek na Opolszczyźnie. Dariusz Matecki stanie przed sądem, rusza proces posła PiS, w tle afera wokół Funduszu Sprawiedliwości. Motocykliści oddali krew potrzebującym, na koniec powiemy o charytatywnej akcji w Łodzi.
6: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
5: Zablokowana A4 i kilkukilometrowy korek w stronę Wrocławia, to po tragicznym wypadku na autostradzie w Rzędziwiowicach w Opolskim. Jak wiecie, z Vox FM około 3:00 ciężarówka wjechała w busa służby drogowej. Zginął jej pracownik.
7: Ten samochód ciężarowy przewoził inne pojazdy. Uderzył w samochód obsługi autostrady. Tam w tym samochodzie były 3 osoby. W stosunku do jednej osoby złożono procedurę związaną z resuscytacją krążeniową oddechową. Niestety nie udało się uratować tej osoby.
5: Relacjonuje Łukasz Nowak z Opolskiej Straży Pożarnej. Przyczyny wypadku ustala policja. Przed sądem m.in. Dariusz Matecki. Za pół godziny proces posła PiS i 7 innych osób oskarżonych w sprawie związanej z Funduszem Sprawiedliwości będzie toczył się w Szczecinie. Dotyczy m.in. wyłudzania środków oraz tzw. prania brudnych pieniędzy. Więcej o tym Michał Skolimowski.
8: Prokuratura informowała, że akta sprawy to w sumie kilkadziesiąt tomów. Sam akt oskarżenia liczy 200 stron. Według śledczych poseł brał udział w ustawianiu konkursów na ponad 16 milionów złotych. Środki miały trafiać do powiązanych z nim stowarzyszeń i być wydawane na cele niezgodne z przeznaczeniem. Dariuszowi Mateckiemu zarzuca się też przestępstwa związane z fikcyjnym zatrudnieniem w Lasach Państwowych. Poseł PiS nie przyznaje się do winy co do tzw. wyłudzeń z Funduszu Sprawiedliwości. Tłumaczy, że konkursy zostały zrealizowane. W kwestii Lasów Państwowych podkreśla, że jego praca była tam rzeczywista i są na to dowody.
5: Posłowi PiS grozi do 10 lat więzienia. Ponad 1400 interwencji strażaków z powodu burz. Największe szkody wyrządziły w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku. Nawałnice dały się też we znaki w Małopolsce. Żywioł uderzył w Kraków i okoliczne powiaty, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
9: Interwencje polegały przede wszystkim na udrażnianiu przepustów, usuwaniu połamanych gałęzi z dróg oraz wypompowywaniu wody z zalanych piwnic.
5: W Małopolsce do godziny 20 obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. To ma być największy jak dotąd rolniczy protest w zachodniopomorskim. O 11:00 rozpocznie się blokada węzła Gryfino. To będzie całodobowa akcja, 7 dni w tygodniu, aż do odwołania. Organizatorzy domagają się m.in. ograniczenia importu z Ukrainy i zmian w polityce rolnej. Protestujący planują zamknięcie drogi ekspresowej w obu kierunkach. Utrudnienia obejmą odcinek Szczecin-Pyrzyce. Kierowcy będą mogli skorzystać z objazdów drogą wojewódzką numer 119. Przyjechali motocyklami na rynek łódzkiej manufaktury, by oddać krew dla potrzebujących. Pasjonaci Jednośladów zrzeszeni w łódzkich klubach motocyklowych po raz kolejny zorganizowali akcję Motoserce. Rozmawiał z nimi Grzegorz Mnich.
10: Proszę zacisnąć.
11: Delikatna kobieta.
12: A ten upał nie przeszkadzał dzisiaj w oddawaniu, no bo tak można zemdleć.
10: Wcale. Można jak jest 30, można jak jest 10 i pada też.
13: Nie jest najgorzej, przynajmniej mówiąc za siebie.
14: Ta akcja ma na celu zbiórkę dla dzieci, tak? Ona z takim celem powstała, więc robimy to jak najbardziej. Jako Berserkers, bo tak zaczęliśmy to akcję promować w Łodzi 18 lat temu i do tej pory cały czas ją prowadzimy razem z innymi klubami.
15: Motocykliści to nie tylko szaleńcy, którzy pędzą na łeb na szyję, a chcieliśmy pokazać, że jak potrzeba pomóc innym, to też służymy tą pomocą.
16: No i krew się leje.
17: Leje się.
18: No nie powiemy, że w wiadrach donosimy.
5: Motoserce to również pokazy pierwszej pomocy ratownictwa i koncerty.
3: Program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
19: Upały troszeczkę zelżały, 28 stopni dzisiaj maksymalnie na termometrach. Te temperatury między innymi we Wrocławiu, Rzeszowie, ale także w centrum kraju. Także będzie ciepło, ale nie jakoś bardzo, bardzo, bardzo upalnie.
20: Za to ekspansja burz, bo tych burz będzie coraz więcej. Polska przedzielona na połowę, część południowa i wschodnia dzisiaj.

0: burzach. One mogą pojawiać się przez cały dzień, bo już właściwie od rana te ostrzeżenia IMGW obowiązują.
1: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Julia Hren.
2: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
2: 5 minut po godzinie 9.
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.

0: 14 minut po godzinie 9. Pozdrawiamy wszystkich, którzy ciężko pracują, bez przerwy w pracy. No i trudzą się w tej pracy.
1: Tak, i rozmyślają tak moralne dylematy dzisiaj u nas w poranku. Trudne się wylosowało. Kiedy zaczyna się kradzież w pracy, a kiedy jest wynoszenie tylko zwykłe?
0: Do tylu, ile wejdzie w plecak, to nie jest kradzież. Dłuższe rzeczy przekraczające wagę i gabaryt, to już tak.
1: Kurczę, chciałbym sprzedawać telefony komórkowe. Ile by mi się zmieściło do plecaka?
0: Znajomy w pracy tłumaczył sobie też kradzież w ten sposób, że jeżeli tutaj leży, to u mnie też może poleżeć.
1: No to prawda, no skąd
0: marnuje
1: się.
0: Prawda gdzieś na magazynie?
1: Oczywiście, że tak. Pracuję zdalnie, więc ja nie kradnę, tylko piszę wniosek o zapotrzebowanie na sprzęt, bo stary się na przykład zużył. PS, mam na sprzedaż myszki, klawiatury, monitory mało używane, może ktoś jest zainteresowany. Są też inne dylematy moralne na 609-86-9-869.
2: Jak się wynosi coś w sobie, czyli na przykład wybitą kawę, którą firma kupiła, to już jest kradzież?
0: Nie.
1: To zależy. Bo jeżeli jest to kawa tylko dla zarządu, to tak.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Dla ciebie, Mireczku, jest to tylko herbata.
0: 16 minut po 9.

0: 3 minuty po godzinie 9. Paweł Pawelec aktualnie na urlopie. To informacja dla tych, którzy dopytują o Kochaj albo Rzucaj.
1: Ale oczywiście wróci Pawelec i wróci ten program.
0: Na voxfm.pl możecie się zgłaszać do Kochaj albo Rzucaj, żeby miał dużo zgłoszeń, jak już wróci dużo pracy.
1: No, żeby miał dużo roboty, jak już przyjedzie z tego słoneczka, jak już się powygrzewa.
0: A właśnie, propos słoneczka. No niektórym gwiazdom chyba troszeczkę słoneczko przygrzało.
1: Ja nie mogę uwierzyć, jak zobaczyłam dzisiaj ten nagłówek. Justyna Steczkowska przepraszała swoje drzewo za to, że obcięła je na łyso. A właściwie nie on, tylko ona, tylko jej brat.
0: Co się stało? Możesz mi wytłumaczyć? Jak drzewo, czy drzewo przyjęło przeprosiny?
1: Tak. Drzewo przyjęło przeprosiny, ponieważ w następnym roku, bo to już miało miejsce rok temu, te przepraszanie drzewa, ale w następnym roku wydało piękne kwiaty.
0: Okay.
1: A chodziło oczywiście o takie podcinanie codzienne, ale ona przepraszała, że to bez jej wiedzy się wydarzyło.
0: No, powiedziałbym, że rozumiem, ale nie rozumiem. Dlatego powiem o innej gwieździe, której też przygrzało, ale właściwie nie będę opowiadał, tylko wypuszczę ten dźwięk, bo pani Maryla Rodowicz pojawiła się w Telewizji Polskiej i zadedykowała piosenkę.
2: Jest bardzo bliski mojemu sercu i dlatego ten mój dzisiejszy występ dedykuję Idze Chwalińskiej.
1: A to całkiem normalne, moja babcia też myli mnie z innymi siostrami.
0: Chociaż chciałem powiedzieć, że pani Maryla jest usprawiedliwiona, bo ona zazwyczaj o tej porze roku jest zamrożona.
3: Pierwsza zmiana.
0: Tak to jest, jak się rozmraża przed Sylwestrem.
1: 25 po 9 gramy dalej.
4: Aj!
3: Fuck!

0: Arek,
1: no.
0: Powiedz klimatyzacja.
1: Klimatyzacja.
0: Jeszcze raz.
1: Klimatyzacja.
0: Jeszcze razy, pod rząd.
1: Klimatyzacja, klimatyzacja, klimatyzacja jest winna za moje gardło. Przysięgam, przysięgam.
0: Ale brzmisz super.
1: Słuchajcie, bo tutaj w pracy klimatyzacja, w samochodzie klimatyzacja, w domu klimatyzacja, wszędzie klimatyzacja.
0: Zachciało się 30, no, prawie 40 stopni przez weekend i
1: później
0: proszę.
1: Się wysusza śluzówki, ja wam powiem jak to działa. Się wysusza śluzówki i trzeba później nawilżać gardło, żeby nie brzmieć tak
0: ale
1: jak
0: zobaczcie,
1: ja.
0: Zobaczcie, ale zobaczcie, cały weekend myślał jakie alibi sobie
1: wymyślił. Ale nie, tutaj już ja mam wodę, kawę, wszystko mam, będzie dobrze. Naprawdę.
0: Arek Sigora.
1: Klaudia Wasiluk.
0: Dzień dobry.
1: I nasza
0: będzie
1: klimatyzacja.
2: Reklama. Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
4: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
3: To okna PCV z fabryki Bros?
4: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
5: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie. 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Co masz?
8: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
7: Chips Lays? Dzięki.
8: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
7: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
8: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
9: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
10: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
11: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
12: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
13: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
12: No sprytnie.
14: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
15: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Reklama.
0: A to są już wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM, oczywiście na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To był niebezpieczny weekend w Wielkopolsce. Poza upałami towarzyszyły nam burze z silnymi porywami wiatru. Nie obeszło się bez szkód. W sumie strażacy w regionie interweniowali około 1000 razy. Chodziło głównie o powalone drzewa i podtopienia. Najgorzej było od piątku wieczorem do wczorajszego rana. W tym czasie strażacy w regionie byli wzywani ponad 800 razy.
16: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
0: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W ciągu minionej doby interwencji w regionie było ponad 180. Najwięcej pracy miały jednostki w Środzie Wielkopolskiej, Pile, Złotowie, Poznaniu, Jarocinie, Nowym Tomyślu i Międzychodzie. Na szczęście nikt nie zginął. Nowe muzeum przypomni o przemysłowej stronie Poznania. Przy ulicy Jaskółczej otwiera się muzeum Made in Poznań, gdzie odkryjemy sekrety marek znanych nie tylko w Wielkopolsce.
17: Ma być takim miejscem, w którym chcemy opowiadać o dziedzictwie przemysłowym miasta Poznania. Wśród tych wszystkich historii, bardzo wiele historii zapomnianych, które chcielibyśmy ludziom pokazać, przypomnieć.
0: Mówi dyrektor muzeum Maciej Sankowski. Na start zwiedzający zobaczą salkę Hipolita z wystawą upamiętniającą rocznicę czerwca 1956. Zobaczymy tam unikatowe zdjęcia, legendarne okuloki, a nawet robotnicze mundury.
17: I robotnika, i stroje kolejarza, mundur wojskowy. Myślę, że ta duma z bycia poznaniakiem też dzięki takiemu projektowi będzie rosła. No i myślę, że ważne jest to, żebyśmy mieli jako poznaniacy świadomość tego, co działo się w naszym mieście.
0: Wielkie otwarcie już w niedzielę, 28 czerwca. Wtedy wstęp będzie darmowy. Koncertem Za miłość nad Jeziorem Maltańskim rozpoczął się tegoroczny Festiwal Malta. Była plejada gwiazd, które pod scenę ściągnęły wielu poznaniaków. W tym roku w programie festiwalu jest m.in. spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn.
18: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Air Between Us, wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
0: Mówi dyrektorka festiwalu Agata Kołacz. Pełen harmonogram znajdziecie na stronie miasta, a festiwal potrwa do 28 czerwca.
19: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
0: Żeby nie wpaść w wielkie korki w okolicach węzła Poznanie-Krzesiny, warto szukać objazdu, bo na S11C w kierunku Poznania od strony Kurnika można utknąć i to na długo. A i od strony Poznania na Krzywoustego też najlepiej to nie wygląda. Dziś w Poznaniu znowu prawie 30 stopni.
19: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: Na wyjazd na Mazury? W góry?
1: A może nad morze?
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
0: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
0: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Zapraszam do stanowiska.
7: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
6: Pani Ania jest na urlopie.
7: Czyli niczego nie załatwię.
6: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
7: Uff, no i to jest zmiana.
8: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Kto zwalcza ból?
2: Voltaren!
1: Kto?
2: Voltaren!
0: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lind kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką. 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
9: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW Smorawiński wyjątkowa oferta na miejskie SUV. 900 zł netto miesięcznie za

0: Wieczorem na ulicy Barskiej we Włocławku płonie magazyn z substancjami chemicznymi. Służby ewakuowały pobliski szpital, mówi Mariusz Bladoszewski z Włocławskiej Straży Pożarnej.
1: Ewakuowaliśmy tam 32 osoby z personelu oraz 30 pacjentów. Tam to jest szpital publiczny, tam byli pacjenci, którzy byli na rehabilitacji, a także zaplanowane mieli zabiegi, dlatego sprawnie została przeprowadzona ewakuacja. Zostały postawione autobusy przez Wydział Zarządzania Centrum Miasta Włocławek i osoby zostały ewakuowane.
0: Jakość powietrze ma w najbliższym czasie zbadać się Włocławski Wydział Ochrony Środowiska. Najpewniej dziś decyzja. Wołodymyr Zełenski ma ogłosić, czy weźmie udział w konferencji w Gdańsku na temat odbudowy Ukrainy. Jego obecność stanęła pod znakiem zapytania po tym, jak prezydent zdecydował o odebraniu ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. To wywołało napięcie na linii Warszawa-Kijów. Zełenski wprost skrytykował ruch Karola Nawrockiego. Uważam, że to kontynuowanie przez niego walki politycznej w swoim państwie poprzez podsycanie nienawiści do Ukraińców. To jest to samo, co robił Orban. To zła droga. Uważam, że źle się to skończę.
2: Te, co robił Orban. Pogana historia. Uważam, że ona zakończyła pogano.
0: Prezydent zdecydował o odebraniu orderu Zełenskiemu po tym, jak ten nadał jednostce wojskowej imię bohaterów UPA. Po tej decyzji swoich odznaczeń zrzekli się m.in. byli prezydenci Ukrainy Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Padły też mocne słowa z kancelarii prezydenta RP. Agnieszka Jędrzak stwierdziła, że zachowanie Zełenskiego to celowa zniewaga narodu, który w ciągu ostatnich 4 lat okazał się najlepszym przyjacielem Ukrainy. To reakcja na zwrot orderu Orła Białego, który został przez Zełenskiego odesłany kurierem. Rolnicy zablokują S3 w Zachodniopomorskiem. Za godzinę przejazd przez węzeł Gryfino będzie niemożliwy. Zapowiedzi są twarde. Będziemy protestować dzień i noc do momentu, aż nie przyjedzie premier i z nami nie porozmawia, mówi rolnik Paweł Toporek.
3: Rolnicy po prostu są zmuszeni do tego, żeby wyjechać i nie zjeżdżamy. Sytuacja jest coraz gorsza. Minister nas kłamie, oszukuje. Widzimy, że ktoś chce zlikwidować rolnictwo w Polsce. A my walczymy o to, żeby na polskim stole polski obywatel miał polską żywność, zdrową, nieskażoną.
0: Protest zalegalizowany jest na 2 miesiące. Kierowcy będą zmuszeni korzystać z objazdu drogą wojewódzką numer 119. 4 osoby odpowiedzą za udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Ta zajmowała się kradzieżą samochodów. Celem były pojazdy w okolicach Skierniewic. Później były rozbierane na części i sprzedawane. Podczas przeszukań śledczy zabezpieczyli 2 skradzione samochody, BMW i Lexusa, części samochodowe oraz sprzęt służący do kradzieży pojazdów i zakłócania sygnału GPS. Znaleziono też narkotyki. 3 podejrzanych decyzją sądu trafiło do tymczasowego aresztu na 3 miesiące. 4 został objęty policyjnym dozorem. Sprawa jest rozwojowa. Policja i prokuratura ustalają, jakie kolejne auta mogły zostać skradzione przez grupę. Zdobyli 9 złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7 meczu play-off pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowych Andrzej Pluta.
4: Nie mieliśmy jednego lidera. Mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drżynie, więc to był nasz największy atut.
0: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon.
5: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Obiecaliśmy, że o pogodzie porozmawiamy, no to lecimy.
7: A co, nie masz lepszych tematów? No, to tak zawsze jest, że wyjeżdża pogoda.
6: Akurat dzisiaj w pogodzie to tak trochę się dzieje, wam powiem.
7: Trochę obiecaliśmy i trochę tak się dzieje, to prawda. 27 stopni to dzisiaj maksymalnie, najchłodniej 20 stopni i to będzie w Gdańsku, drodzy państwo. Uwaga na deszcze, uwaga na burze, uwaga również na burze z gradem. Te możliwe w Rzeszowie i w Zakopanem. I tutaj 24, 28 nawet stopni.
6: Ale deszczowo to w większości krajów. Wrocław, Łódź, Warszawa, Białystok, Suwałki, Katowice, Kielce, Lublin.
7: Ty, moi mówią, że północ i zachód minął. Deszcze.
6: No, zachód i północ, tak, no.
5: Na program zaprosił jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
6: Ale południe i wschód to inna sprawa.
7: To inna sprawa. Deszczowo, tak, to tak. Prawda.
6: Biomet bardzo korzystny, pomimo tego, że poniedziałek i to bardzo dobra informacja. Z dobrych informacji zatankujemy komuś dzisiaj, to zgłaszajcie się na Vox FM w aplikacji. No i z dobrych informacji mamy też hity.
7: O, i to jakie? Hej, hej, hello, na dobry początek.
6: Takie przywitanie od nas, Klaudia Wasiluk
7: i Arek Sikora.
6: Dzień dobry.

0: Najbardziej poniedziałkowa piosenka ze wszystkich poniedziałkowych piosenek. Tayo Cruz i Florida śpiewają o tym, że mają kaca.
1: No. Przypadek?
0: Nie sądzę.
1: 20 minut po godzinie 10, drodzy państwo. Zastanawialiśmy się, czy jest takie obraźliwe słowo pupa, mówione przez D. I czy wy byście się obrazili, gdybyśmy je użyli?
0: Jakbyśmy powiedzieli dupa, to czy by was to uraziło?
1: No właśnie. Dajcie znać przy okazji 6098 69 869, a my spróbujemy to obejść, bo mamy taki temat właśnie z... D na dobry początek.
0: Tak, bo nie powiedzieliśmy.
1: Jak
0: coś, to dupa nie padło.
1: Nie. No nie. I taki temat właśnie stąd, nie, na początek właśnie, proponujemy.
0: No dobra.
1: No tak próbuję powiedzieć, żeby nie powiedzieć dupa,
0: no.
1: Prawda? No to tak, próbuję
0: powiedziała dupa. No, a o jakiej dupie
1: Super
0: mówimy?
1: Super Express, mówimy o czterech literach Dody, drodzy państwo.
0: Aha,
1: pochwaliła się, że nie ma poduszek w pośladkach.
0: No bo to by było trudne mieć poduszki w pośladkach. No
1: ona
0: jak?
1: Twierdzi, że to są mięśnie, jeszcze raz mięśnie. Tutaj są zdjęcia w ogóle w dzisiejszym Super Expressie. Możemy z każdej strony obejrzeć te wspomniane cztery litery. Drodzy państwo, nawet tutaj jest napisane, że makijażystka smarowała rozświetlaczem umięśnioną pupę gwiazdy. Są też zdjęcia.
0: Żeby ten bardziej by było widać. Wiesz co, moim zdaniem punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, co by nie było. No bo dla niej to może nie jest poduszka, ale ktoś może by tam głowę położył.

0: Garcia, Bamboleo. No, w 100% wakacyjnie leżymy sobie na plaży, słoneczko nam grzeje twarz, a nagle ktoś tu wchodzi i nam zasłania słońce dupą. Na przykład.
1: Pierwszy raz. Powinniśmy odliczać, ile razy padnie to słowo. Ale słuchajcie, okazuje się, że hasło dupa, dwa, no to pod 6 9 8 6 9 8 6 9 absolutnie nikogo nie uraża. Mało tego, wy tej dupy, jakby to powiedzieć,
2: używacie.
1: Dupa to dupa, ktoś pisze pupa, już nie brzmi tak zacnie. A jak kogoś urażą, to dupeczka brzmi też całkiem spoko.
0: Fajnie brzmi, dobrze brzmi. No.
1: Jeszcze ktoś ładnie pisze, hej, dla mnie słowo dupa jest całkiem normalnym wyrazem, często używam. Jak coś nie wyjdzie, to zawsze mówię, no i dupa. I jest jeszcze mój faworyt, wiadomość muszę przeczytać.
0: Przeczytaj.
1: Moja córka jest w takim wieku, że uwielbia mówić dupa, więc nie czuję się urażony, nawet jak będziecie mówić to często.
0: 609-8-6-9-8-6-9, jakaś głosówka też dotarła. Halo, słuchamy.
1: No i dupa.
0: Nie chcę wiedzieć, jaką częścią ciała było to wydawane.
1: Nie, nie powiedziałeś tego.
3: Reklama.
4: Cześć sąsiedzie, jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
10: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: przytulne domy biorą się stąd. Agata.
3: Reklama.
1: Będzie trochę sportu w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM na 107.4. Natalia Krystek zapraszam, ale nowy tydzień w Poznaniu zaczynamy od sporych korków i o nich na początek. To w związku z remontami na węźle Krzesiny oraz startującą przebudową ulicy Mogileńskiej. Więcej na ten temat wie Bartek Łojewski.
2: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gądkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. To nie koniec, bo właśnie rusza przebudowa Mogileńskiej. Drogowcy zamykają odcinek do Konińskiej i zmieniają organizację ruchu na ulicy Warszawskiej, co będzie generować spore opóźnienie aż do końca września. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
1: Uszkodzona sieć trakcyjna była powodem poważnych utrudnień na trasie kolejowej między Warszawą, Poznaniem i Berlinem. Wczoraj rano opóźnienia na tej linii sięgały nawet 4 godzin. Część pociągów kursowała objazdami. Problemy mieli też pasażerowie jadący do Zielonej Góry. Między Nowym Tomyślem a Bukiem uruchomiono tam zastępczą komunikację autobusową. Początkowo zapowiadano, że utrudnienia mogą potrwać nawet do dziś. Jednak usterkę udało się usunąć wczoraj po południu. Teraz pociągi jeżdżą już normalnie. Około 4000 osób wzięło udział w sobotnim Marszu Równości w Poznaniu. 22. edycja wydarzenia była zwieńczeniem festiwalu Poznań Pride. Uczestnicy wyruszyli spod Centrum Kultury Zamek i przez Święty Marcin, Kaponierę, Roosevelta, Bukowską, Przybyszewskiego i Dąbrowskiego dotarli na Fredrę. Na starcie pochodu pojawiła się kilkuosobowa kontrmanifestacja, ale policja nie odnotowała żadnych incydentów. I jeszcze trochę lokalnego sportu w tym wydaniu Wiadomości z Poznania w Vox FM, choć o zasięgu globalnym. Ruszają przygotowania Lecha Poznań do nowego sezonu i Ligi Mistrzów. Będą zmiany w składzie, z kolejorzem żegnają się wypożyczeni zawodnicy. Skrzydłowy Taofik Ismahil, pomocnik Timothy Ouma i bramkarz Plamen Andrew. Są też nowe nazwiska, Mateusz Lis i Al-Ahwar Sayed Manesh. Klub wykupił też z Celticu Glasgow Luisa Palma. A za nami 31. edycja Enea Poznań Open. Tenisowy Challenger skończył się zwycięstwem Brazylijczyka Gustavo Heide, który w finale pokonał Argentyńczyka Facundo Diaza Acosta. A w grze podwójnej polsko-hiszpański duet Szymon Walków - Sergio Martos Hornes pokonał Karola Drzewieckiego i Piotra Matuszewskiego.
5: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
1: Tygodnie utrudnień rozpoczęły się właśnie na węźle autostradowym Poznań-Krzesiny. Najgorzej wygląda sytuacja na S11 od strony Kurnika. Mamy też zderzenie dwóch ciężarówek i busa w Sękowie na Krajowej 92 i korki w kierunku Poznania.
5: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.
3: 107.4
16: Vox FM Poznań.

0: Autopromocja. Reklama. Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
1: Stołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. Z Tobą czerów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
10: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
11: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
12: Ale jesteś zadowolony.
13: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
12: Aha.
13: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
12: Wow.
13: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
12: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
14: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
15: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
0: Reklama.
16: 107.4
0: Vox FM.
16: Poznań.
17: Premier Wielkiej Brytanii składa rezygnację na początek polityczne zamieszanie w Londynie. Zabił teścia, wciąż pozostaje nieuchwytny. Jest list gończy za Dariuszem Równickim. W wiadomościach też ważna informacja dla kierowców. Są utrudnienia na trasie do Zamościa.
18: 11 na zegarach, czas na wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
17: Polityczne trzęsienie ziemi.

0: Poda się do dymisji, pisał wczoraj również prezydent USA Donald Trump. Kolejny dzień obławy na razie bez efektu. Wydano list gończy za 49-letnim Dariuszem Równickim, podejrzanym o zabójstwo teścia i zranienie teściowej w Mierzawie koło Jędrzejowa w Świętokrzyskiem. To już czwarty dzień poszukiwań. Mężczyznę szuka około 200 funkcjonariuszy wspieranych przez drony, kłady i policyjny śmigłowiec.
1: Policjanci nieprzerwanie sprawdzają każdy napływający sygnał i każdy możliwy trop. Przeszukują kompleksy leśne, tereny trudno dostępne oraz miejsca, w których może ukrywać się poszukiwany.
0: Mówiła Sylwia Faryna, rzecznik jędrzejowskiej policji. Prokuratura rejonowa wydała wobec mężczyzny postanowienie o przedstawieniu zarzutu zabójstwa i usiłowania zabójstwa. Kierowcy, uwaga na utrudnienia w ruchu na Krajowej 17 na trasie Tomaszów Lubelski Zamość. W Łabuńkach pierwszych zderzyły się motorower i osobówka.
2: 40-latka z gminy Komarów Osada, jadąc drogą krajową numer 17, zamierzała skręcić w lewo. Nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu motorowerzyście i tym samym doprowadziła do zderzenia pojazdów.
0: Relacjonuje Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Dwie osoby przewieziono do szpitala. Kierująca autem była w stanie po spożyciu alkoholu. Na miejscu trwają działania służb. Akcja przy Moście Gdańskim w Warszawie. Służby poszukują nastolatka, który zniknął w nurcie Wisły. Do zdarzenia doszło wczoraj na prawym brzegu rzeki. Do wody wszedł też drugi chłopiec. Chwilę później 15-latek bezpiecznie z niej wyszedł. Drugiemu się nie udało. W akcję poszukiwawczą zaangażowano służby, w tym straż pożarną, policję, zespół ratownictwa medycznego oraz lotnicze pogotowie ratunkowe. Na Podkarpaciu zakończyło się obrączkowanie młodych orłów przednich. Przyrodnicy sprawdzili już wszystkie znane stanowiska lęgowe i zaobrączkowali łącznie 13 młodych osobników. Najwięcej par z gniazdami odnotowano w Karpatach oraz w górach sanocko-turczańskich. Pojedyncze osobniki zauważono również w Bieszczadach oraz na Pogórzu Przemyskim. Teraz trwają jeszcze kontrole miejsc, w których orły mogły przenieść swoje gniazda, mówi Marian Stój, podkarpacki koordynator Komitetu Ochrony Orłów.
3: Kontrolujemy jeszcze te gniazda, gdzie mogły zmienić miejsce gniazda. Czyli stare gniazdo nie było zajęte i wtedy trzeba z terenu otwartego śledzić, gdzie ptaki lądują do lasu i będziemy jeszcze weryfikować właśnie takie miejsca do końca czerwca.
0: Przyrodnicy szacują, że w Polsce gniazduje około 35 par orłów przednich, a większość z nich występuje właśnie w Karpatach. I w tych wiadomościach to wszystko. Na kolejne o 12:00 zapraszam już w imieniu Małgorzaty Łukowskiej.
4: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Pogoda idealna na sorbet malinowy, na rurkę z kremem taką lodową.
6: W Kielcach burze, w Kielcach nie, w Kielcach nie.
5: A to, czy to komuś przeszkadza, drodzy państwo?
6: W Rzeszowie leje też tam rurki z kremem, na jutro zostawcie sobie. No. W Krakowie też takie niezbyt sprzyjające warunki do lodowania.
5: Powiem. Gdzie tam, bo tam deszcz pada, daj spokój.
6: Burze, burze, wiesz, no. Tam, żeby tylko deszcz padał, to spok, ale burze to już konkretna sprawa.
5: 27 stopni na termometrach.
6: A to, że gorąco, to inna kwestia.
4: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: No. Ale mam dobrą informację dla wszystkich lubiących upały, słuchajcie, bo ta temperatura to zostanie z nami i będzie. Klikam nawet do soboty, w sobotę nawet 35 stopni, w niedzielę 36!
6: No, w cieniu. A to jeszcze może urosnąć, bo to do niedzieli jeszcze kawał czasu. No.
5: Trzeba zrobić zapas w zamrażarce tych kosturbetu z mango.
6: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk
5: i Arek Sikora.

0: Z Vox FM na wakacje.
1: Spłoś się w apce Vox FM.
2: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: Tankuj z Box FM na wakacje.
1: Wszystko się zgadza. Same w głośnikach. Jeszcze tylko wystarczyłoby zatankować i można lecieć w drogę.
2: Jeśli zgłosiliście się do naszej zabawy Vox tankuje na wakacje w naszej apce, no to być może do was właśnie w tym momencie dzwonimy. Jeśli tak, to odbierajcie.
1: To odbierajcie telefony.
2: Koniecznie, trzeba odebrać, bo...
1: Zwłaszcza mogłaby Dorota, do której próbujemy się dodzwonić. Bardzo nas urzekła jej historia, jej opowieść na plany wakacyjne. Dorotka, to my! Jak to twój telefon, to odbieraj! To na pewno twój dzwoni.
2: Na bank.
3: Halo.
2: Halo, dzień dobry. Z tej strony
3: Klaudia
2: Wasiluk, Arek Sikora, Vox FM do ciebie dzwoni.
1: Cześć, Dorota.
3: Miło, sympatycznie, fajnie.
2: Miło, sympatycznie, fajnie. A wiesz, dlaczego Vox FM do ciebie dzwoni?
3: Tak, wiem chyba.
2: Aj, Dorotka.
1: Opowiadaj, dlaczego?
2: Jakie masz plany na wakacje?
3: No, chcę wysłać się na Podlasie.
1: Wysłać się na Podlasie.
3: Z mężem, dziećmi, teściową.
2: A co cię tak ciągnie na te Podlasie?
3: Jedzonko.
2: Jedzonko.
1: Wcale nas to nie dziwi.
2: Masz taką checklistę, co trzeba zjeść na Podlasiu?
3: Tak, pyszy z mięsem.
1: Aha.
3: Sękacz.
2: Koniecznie.
3: Mrowisko. Też takie coś, marcinek.
1: Tak. Hajnowki polecam przy okazji. Przede wszystkim.
3: Tak.
2: co jeszcze?
3: Orzeszki mają też fajne takie ciasteczka, tak na słodko i lecę.
2: Oho. Kartacze jeszcze spróbuj koniecznie.
3: Tak, botwinka, zupa.
2: O, to też koniecznie. Jakieś tam ryby też regionalne możesz pokosztować wędzone, jak najbardziej. I jeszcze coś takiego, czego nie mogę powiedzieć na antenie. Nie, ale zaczyna się na BIM, kończy na R.
1: Tak,
2: koniecznie. Dorotka, a my od siebie jeszcze rzucamy tobie paliwko, tankujemy wam do pełna na wakacje.
3: Wow, dzięki, super.
2: Bawcie się dobrze, korzystajcie
3: dzięki.
2: Z uroków Podlasia. No i wszystkiego dobrego.
1: Odpocznijcie przede wszystkim.
2: O, to najważniejsze.
3: Dzięki wielkie, dzięki bardzo.
0: Tankuj z Vox FM na wakacje.
2: A może wy nie na Podlasia, nie wiem, w góry, na Mazury?
1: A może nad Polskie, może?
2: Może nad morze.
1: A może wcale nie nad Polskie, drodzy państwo.
2: Może do Chorwacji może na przykład.
1: I też
2: samochodem.
1: Można by było podjechać.
2: Tak.
1: No to Voxik może ogarnąć temat.
2: Vox FM, nasza nowa aplikacja na smartfony. Instalujcie ją i zgłaszajcie się do naszej zabawy. Vox tankuje na wakacje. Jak słyszycie, to działa.
1: Potem koniecznie bądźcie pod telefonem. Jeszcze dzisiaj ktoś być może do was zadzwoni. 19 minut po 11.

0: chwilą zatankowaliśmy dla Dorotki na wakacje. Wam też możemy. W apce możecie się zgłaszać w zakładce konkursy. Napiszcie, gdzie jedziecie na wakacje i z kim, a my wam zatankujemy.
1: Serdecznie polecamy. Jak już jesteście przy okazji w aplikacji, to aha, również jest tam zakładka Bestlista i tam możecie głosować na swoje ulubione numery.
0: Na przykład na Damiana Force i I Feel Love, miejsce 12 ostatniego notowania, ale być może w tym tygodniu będzie wyżej.
1: Mhm. No. A jedną z najważniejszych informacji to mamy taką, drodzy państwo, że ta Bestlista w najbliższy piątek będzie prosto z Władysławowa.
0: Rozpoczęcie wakacji z Vox FM właśnie tam nad polskim morzem, no i tam niesamowita energia wakacyjna. Będziemy nią częstować, prawda?
1: Wakacyjna strefa Vox FM właśnie. Częstować również będzie nią Blanka.
0: A, szczegóły na naszych social mediach. Sprawdzajcie, wchodźcie.
1: No i korzystajcie. Piątek tuż, tuż. Vox
2: FM. Reklama. Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
6: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
9: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
10: Szefie, klient dzwonił, że panele trzeba położyć do końca tygodnia, a to ponad 100 metrów.
11: No to w czym problem?
10: No, że musi je szybko kupić, a najlepiej dzisiaj.
11: No i?
10: No i obawiam się, że nie zdąży.
11: No to weź klienta do Bricomana, nie tu się stresujesz.
12: Zamiast się stresować, jedź do Bricomana. Masz wszystko od ręki i w hurtowych ilościach, a do tego w najlepszej cenie. Jak panele winylowe Dąb Oregon po 61 zł za metr kwadratowy, wodoodporne i w klasie 33. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
2: Castorama!
4: Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama! Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i pod Poznańskim Przeźmierowie.
14: Reklama.
15: Wracamy do wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Poważny incydent na wielkopolskim lotnisku. W trakcie treningów przed pokazami lotniczymi w ramach Antidotum Airshow w Lesznie doszło do groźnej sytuacji na pasie startowym. Pokazowy samolot Bronco wylądował bez wysuniętego podwozia.
16: Na pokładzie statku znajdował się wyłącznie pilot narodowości francuskiej, który na szczęście nie doznał żadnych poważnych obrażeń. Trwają jego badania lekarskie.
15: Relacjonuje Monika Rzymełka z policji w Lesznie. Uszkodzona została maszyna i fragment pasa startowego. Jest on czasowo wyłączony z użytkowania, co spowodowało zmiany w programie pokazów. Starty niektórych samolotów musiały zostać odwołane. Ruszył proces Jarosława S., który w lipcu ubiegłego roku brutalnie zabił byłą partnerkę w swoim mieszkaniu przy ulicy Nad Potokiem w Poznaniu. W czasie popełniania zbrodni zamknięty w drugim pokoju był ich 2-letni syn. Mężczyzna sam zgłosił się na policję.
17: 11 lipca 2025 roku w Poznaniu, działając z zamiarem bezpośrednim pozbawienia życia oraz ze szczególnym okrucieństwem, zadał nie mniej niż 49 uderzeń nożem.
15: Odczytywał akt oskarżenia prokurator Juliusz Łoś. Podczas pierwszej rozprawy w Sądzie Okręgowym oskarżony wbrew poprzednim zeznaniom twierdził, że nie planował morderstwa Natalii K.
18: Odnoszę się do faktu planowania, więc planowałem, który po raz kolejny powtarzam.
19: Ja po raz kolejny powtarzam, że ja niczego nie planowałem. Pan tak powiedział. Nie wiem, dlaczego wtedy tak powiedziałam.
15: Oskarżony był wcześniej skazany za groźby karalne wobec poprzedniej partnerki. Jarosławowi S. grozi kara dożywocia. 12 mgławic wodnych w całym mieście pomaga poznaniakom w upałach. Słupki działają przez kilkanaście sekund po naciśnięciu przycisku.
20: Rozpylają taką przyjemną, chłodną mgiełkę.
15: Mówi Przemysław Ciupka z Akwanetu. Każda taka instalacja zużywa 300 ml wody. I jeszcze coś dla miłośników festiwali muzycznych. Męskie granie wraca do Poznania i już w lipcu przejmie Cytadelę. 10 i 11 dnia miesiąca na dwóch scenach wystąpi kilkudziesięciu artystów, a gwiazdą wieczoru będzie nowa orkiestra męskiego grania, którą w tym roku tworzą Igor Herbut, Vito Bambino i Zalia. Ich wspólny utwór pod tytułem Nareszcie bije już rekordy popularności w sieci. Pierwszego dnia festiwalu na żywo zagrają m.in. Kacperczyk, Sisters oraz wyjątkowy projekt Kultu i Składu Problem, grający utwory Kazika. W sobotę scenę główną opanują Igo, Koma oraz Natalia Przybysz w hołdzie dla Stanisława Sojki. Na mniejszej scenie Rzet zaprezentują się z kolei Daria ze Śląska, Lordofon oraz Margaret i Mary z Polski.
21: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
15: Sporo utrudnień mamy od dziś w Poznaniu, między innymi zamknięta ulica Paderewskiego, koło Starego Rynku. Tutaj trwa remont elewacji Muzeum Narodowego. Poza tym wymiana asfaltu zaczęła się na Mogileńskiej, tam powstanie też kolejny fragment drogi rowerowej. No i najgorsza sytuacja jest na autostradowym węźle Poznań-Krzesiny. Tutaj część łącznicy jest zamknięta. Bardzo ciepły dzień w mieście, 28 stopni w najcieplejszym momencie. Do tego ani jednej chmurki na niebie, cienia trzeba szukać gdzie indziej.
21: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Reklama. Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604 389 683. Hydrotama.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
7: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
8: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
9: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
10: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
11: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
1: Reklama. 107.4.
12: Vox FM.
1: Poznań.
13: Keir Starmer odchodzi. Wielka Brytania będzie miała nowego premiera. Kolejny dzień pogodowego Armagedonu. Służby mają dużo ręce pełne roboty. Korki utrudnienia na dwójce. Rusza remont na węźle Krzesina.
14: 12 na zegarach w studiu Radia Vox FM. Witamy Małgorzatę Łukowską.
13: Dzień dobry.
14: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
13: Keir Starmer odchodzi, na jego miejsce szykuje się Andy Burnham. To teraz główny kandydat do roli lidera Partii Pracy i nowego premiera Wielkiej Brytanii, bo z Downing Street wyprowadza się Keir Starmer. Zapowiedział dziś, że zrezygnuje ze stanowiska szefa rządu. Jak przyznał, to efekt nacisków w jego własnym ugrupowaniu. Moja partia pyta teraz, czy jestem najlepszą osobą, by poprowadzić nas do następnych wyborów. Usłyszałem odpowiedź i akceptuję ją z godnością. Łamiącym się głosem Keir Starmer oświadczył, że zamierza poświęcić czas rodzinie. Chcę być najlepszym mężem dla mojej fantastycznej żony, która zawsze była dla mnie wsparciem, w chwilach dobrych i w chwilach złych. I chcę być też najlepszym ojcem dla moich dzieci, które są moją dumą i radością. Słabe notowania w sondażach oraz niekorzystne rezultaty w wyborach lokalnych w Anglii do parlamentu

0: Dziś na A2 i S11 koło Poznania, to w związku z remontami na węźle Poznań-Krzesiny. Na początek dotyczą głównie jadących autostradą od Świecka w stronę Katowic i ekspresówką od Kórnika do Poznania albo Świecka. O szczegółach nasz reporter Bartłomiej Łojewski.
1: Przez remont łącznic na autostradowym węźle Krzesiny trasa S11 w godzinach szczytu jest niemal sparaliżowana. Najtrudniej jest przed Gątkami. Bardzo ciasno też na ulicy Krzywoustego w Poznaniu oraz na samej autostradzie w kierunku Warszawy. Tu też przygotujcie się na spowolniony przejazd. Utrudnienia w tym rejonie potrwają nawet 5 tygodni. Jeśli możecie, to omijajcie te rejony.
0: Relacjonował Bartłomiej Łojewski. Dziękuję. Na koniec jeszcze wyjątkowy challenge mieszkańca Nowego Sącza. W ciągu 2 tygodni Bartek Fecko chce zdobyć koronę polskich gór. W ten sposób chce promować zbiórkę pieniędzy na operację dla chorego Jasia. Akcja rusza w przyszły poniedziałek.
2: W Sudetach 5-6 szczytów dziennie. Tak gdzieś mamy plan, zobaczymy czy to się uda. Będziemy wstawać w miarę wcześnie i będziemy kończyć pewnie na wieczór. Beskidy tak 2-3 szczyty dziennie. No i Rysy to już jeden dzień. Z
0: mówił Bartek Fecko. Szczegóły akcji są na profilu Chudy w Podróży na Facebooku.
3: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Zdobyli 9. złoty medal w historii. Koszykarze Legii Warszawa obronili tytuł mistrza Polski. W 7. meczu play-offu pokonali u siebie Orlen Zastal Zielona Góra 78-70 i wygrali rywalizację 4-3. Najlepszym koszykarzem finału Ekstraklasy został uznany zawodnik wojskowy Andrzej Pluta.
4: Nie mieliśmy jednego lidera. Mieliśmy dużo bardzo zawodników, którzy byli w stanie wziąć w każdym momencie ciężar i odpowiedzialność na siebie. Wszyscy zawodnicy praktycznie zapunktowali i w każdym momencie dawali jakiś impuls drużynie, więc to był nasz największy atut.
0: Po raz pierwszy od 2019 roku mistrz pozostał na tronie na kolejny sezon. A już dziś możemy poznać kolejne reprezentacje, które awansują do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko awansu jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie też Norwegia zmierzy się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz o 19:00, a w tej grupie Jordania zmierzy się jeszcze z Algierią.
3: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
5: Bardzo ciepła noc przed nami, drodzy Państwo. Nawet 15-16 stopni na termometrach zobaczymy w Rzeszowie.
6: Świetne
5: i to
6: informacje.
5: Tam i w Zakopanem może popadać deszcz. Poza tym bez deszczu i trochę mgieł.
6: Świetnie. Mgły
5: na przykład w Suwałkach, w
6: bardzo
5: Krakowie.
6: Fajnie.
5: Tak, też uważam, że jest okej.
7: Daj jej powiedzieć.
6: Genialne.
5: Właśnie, zobacz ile ja powiedziałam. Tym
6: ale
5: razem
6: super.
5: Mogłam się popisać, zobacz.
6: Nie no, coś wspaniałego.
5: Tak.
6: Mogę jeszcze się pozachwycać?
5: Możesz.
6: Super, genialnie, niespotykanie.
7: Ja zmieniam krzesło.
6: A po co teraz?
7: Tamto zepsute.
6: Popsuła krzesło.
5: No.
6: Halo! Dyrekcja!
7: Cicho!
5: Idzie.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
6: Jak to się stało, że popsułaś nam krzesło?
7: Ja ci opowiem później, żeby dyrektor nie słyszał.
5: Tam na torebeczce usiadłeś?
7: Nie, obok.
5: Zgniecie,
7: bardzo ładna torebeczka.
6: Ale to torebka Klaudi ze szminką, z papryczką, czyli narysowaną.
7: Czyli dzisiaj będzie padać.
6: A to prawda, na południu i na wschodzie kraju. Na północnym zachodzie nie będzie padało, to
7: tam
6: bardzo
7: nie trzeba
6: warto.
7: Mieć tam nie trzeba.
6: No dokładnie. Dzień dobry, Klaudia Wasiluk
5: i Arek Sikora. Dzień dobry.
9: Ja się...

0: Shouse i Call My Name w Vox FM. Bardzo pięknie zagraliśmy wam w poniedziałek. Prawda? Przyznajcie. Prawda.
1: Bardzo pięknie. Na 17 minut po godzinie 12. A teraz, drodzy państwo, będziemy mówić o bardzo pięknym wsparciu swoich.
0: No ja jestem w szoku, bo Klaudia czyta o Mundialu.
1: Tak, ale jestem w kontekście żarcia, więc tutaj absolutnie żadnego szoku nie powinno być.
0: Usprawiedliwiona, dobra, usprawiedliwiona.
1: Mistrzostwa świata trwają, piłce nożnej trwają.
0: Trwają.
1: W USA również?
0: Również. Tak, no bo tam Meksyk, Kanada i USA.
1: Tak, Norwegia bierze udział?
0: No tak.
1: I teraz wyobraź sobie,
0: czekają tam Norwegii,
1: że reprezentanci Norwegii dostali wsparcie ze swojego kraju, ponieważ oni tak nie ufają jedzeniu w USA.
0: I zapakowali im żarcie.
1: Zapakowali im żarcie.
0: Żartujesz.
1: 1000 kilo żarcia.
0: 1000 kilo ryby.
1: Dostali,
0: bo w Norwegii
1: dostali 300 kilo łososia, 116 kilogramów sera, 6000 pomarańczy. Można by było zachodzić w głowę, skąd te pomarańcze w Norwegii, ale tam...
0: Bo w Norwegii jest zima cały czas,
1: tak?
0: A że w zimę są święta Bożego Narodzenia, stąd pomarańcze. Nie dziękuj.
1: Nie dziękuję.
0: Co dalej?
1: Zastanawiam się, co to by było, gdyby jednak Polska brała udział w tych Mistrzostwach Świata.
0: No
1: i gdybyśmy my musieli taką wałówkę
0: no to my byśmy pakę zrobili, pewnie, że tak, z kiełbasy, z czego
1: mielone
0: jeszcze?
1: Mielone byśmy im dali.
0: Mielone, tak, oczywiście.
1: Jajka ugotowane, takie, że wiesz, że potem otwierasz i wszyscy czują, że to nasze polskie, swojskie, dobre.
0: Ze szczypiorem.
1: Można by było jeszcze polać je majonezem. Ale tutaj byśmy byli jak w prawdziwym polskim kraju.
0: No i tu byśmy się pokłócili. No, tutaj by była kłótnia.
1: Drama nieunikniona.
0: Ale brawo, Norwegia. Jakby babcia była jakimś krajem, to byłaby właśnie Norwegią. Tak. I kanapki zapakowane na wyjazd do USA.
1: Łososia zjedz, ziemniaczki zostaw.
0: O, tak o. Long time ago, when I was a young boy, I saw that moving mutiny on the mountain, staring my iron man and Rambo. And I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream. A dream of blue seas, white sand, paradise birds.

0: The Underdog Project i Summer Jam. Z tym jamem to trzeba uważać, bo trwa mundial i tutaj, ha, Klaudia mnie zaskoczyła, opowiedziała mi pewną ciekawostkę związaną z jamem i piłką nożną.
1: Co ty opowiadałeś
0: no
1: trochę?
0: Nie, to ty
1: trochę Magda też opowiadała. Generalnie wiecie, ta historia cała z Piqué i z Shakirą i z tym jamem, który został w lodówce i ona potem poznała, bo tam był troszeczkę niedojedzony, troszeczkę zjedzony.
0: A Piqué nie lubi jamu. No i Shakira mówi, o, ja nie jadłam, on nie lubi, to ktoś inny jadł. No.
1: To trzeba uważać z tymi dżemami, tak?
0: Tak, z dżemami uważajmy.
1: Z dżemami zwłaszcza.
0: Tak jest, tak jest. A propos dżemu, to można go zjeść na przykład gdzieś indziej niż w domu i wtedy podobno smakuje lepiej.
1: Tak, no. Na przykład można się z takim słoikiem dżemu wybrać na Mazury. Albo nad morze, albo w góry. I do tego usmażyć sobie naleśniki, ale w trasie na przykład, to możemy pomóc my.
0: Tak, tak jest, no bo słoik paliwa nie wystarczy. Trzeba cały bak, jak gdzieś jedziecie na wakacje, a my taki możemy wam zapewnić, sprezentować. Wystarczy, że zgłosicie się do naszej zabawy. Vox tankuje na wakacje.
1: Wystarczy tylko zainstalować aplikację Vox FM i to właśnie w aplikacji zgłosić się po takie paliwko od nas.
0: No, czyli napisać, gdzie jedziecie, z kim jedziecie i wszystko później się już dzieje samo, automatycznie. My dzwonimy i tankujemy. Zapraszamy, więc dołączajcie do naszej zabawy. A teraz, jak jesteście w pracy, to poradzimy wam się żdżemnąć na przykład. A propos dżemu, można się żdżemnąć.
2: Reklama. Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
3: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
4: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Stołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
3: Ale jesteś zadowolony.
4: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
3: Wow.
4: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
3: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
5: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Aliorbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
10: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
11: Barbara, kupiłem taniej!
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
13: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
15: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama.
16: Nie czekamy, zaczynamy. Najważniejsze wiadomości z Poznania w Radiu Vox FM na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. Około 1000 razy interweniowali w ten weekend strażacy w Wielkopolsce, z czego 800 od piątku wieczorem do wczorajszego rana, to w związku z nawałnicami i burzami, które pojawiały się w całym regionie. Najwięcej pracy strażacy mieli w nocy z piątku na sobotę.
17: Wypompowywali wodę z piwnic i zalanych terenów. W Promnicach na terenie powiatu poznańskiego doszło do pożaru poddasza. Powstał w wyniku prawdopodobnego wyładowania atmosferycznego. Na miejscu pracowało 10 zastępów straży pożarnej, a te działania skończyły się kilkanaście minut po północy.
16: Powiedział nam Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. Przez pogodę odwołano część pokazów w ramach Antidotum Airshow w Lesznie. W całej Wielkopolsce w wyniku nawałnic na szczęście nikt nie zginął. Od dziś utrudnienia na Mogileńskiej. Zamknięte jest skrzyżowanie z Warszawską. Kierowców czekają objazdy. Po remoncie będzie tu nowy asfalt, chodniki i kolejny fragment drogi rowerowej wzdłuż Warszawskiej. Wydłużony będzie też lewoskręt dla aut z Warszawskiej w Mogileńską. Co coraz bliżej remontu areny. W przetargu na przygotowanie dokumentacji zgłosiły się dwie firmy, a obie oferty mieszczą się w zaplanowanym budżecie. Równocześnie do Rady Miasta trafił projekt uchwały dotyczący powrotu hali pod zarząd miasta. To ma otworzyć drogę do pozyskania dofinansowania i rozpoczęcia dalszych prac nad modernizacją obiektu. Ruszył sezon kąpielisk w Poznaniu, za nami pierwszy weekend plażingu, podczas którego jeziora przyciągnęły tłumy poznaniaków spragnionych ochłody. Na miejscu przez całe wakacje będą na Was czekać ratownicy.
18: A więc będzie można się kąpać bezpiecznie. Zapraszamy nad Rusałkę, nad Jezioro Strzeszyńskie i na dwa kąpieliska nad Jeziorem Kierskim, jedno w Krzyżownikach, drugie w Kiekszu. Będą one czynne od 10 do 18, będą one czynne do pierwszego weekendu wrześniowego.
16: Mówi Filip Borowiak z poznańskich ośrodków sportu i rekreacji. Planując plażing, zadbajcie o bezpieczeństwo swoje i swoich towarzyszy, zwłaszcza tych najmłodszych.
19: Przede wszystkim wybieramy strzeżone kąpieliska, to jest podstawowa zasada, jeżeli spędzamy czas nad wodą. Jeżeli pływamy na jednostkach pływających, pamiętajmy o środkach ratunkowych, zawsze musi być tyle środków ratunkowych, ile jest osób. Bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, jeżeli jesteśmy w wodzie i na wodzie.
16: Wyjaśnia Katarzyna Samler z Policji Wodnej w Poznaniu. Do Waszej dyspozycji jest też już kąpielisko Tropi Kana w Owińskach, a także pływalnia letnia w Parku Kasprowicza w Poznaniu.
20: Sponsorem programu jest firma Kaliński.
16: Utrudnienia od dziś na Mogileńskiej, poza tym zamknięta ulica Paderewskiego w związku z remontem Muzeum Narodowego. No i jeszcze ten nieszczęsny węzeł Poznań-Krzesiny. To jest trudny początek tygodnia dla kierowców, ale także dla osób nielubiących upałów. Dzisiaj znowu pod 30 stopni.
20: Sponsorem programu jest firma Kaliński. Tłumiki, katalizatory, filtry cząstek stałych. Sprzedaż, serwis, regeneracja. Chyby Szamotulska 40. 107. 4.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja. Śpisz? Śpisz!
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się, że się nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie,
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
11: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
12: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
13: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
14: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
15: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
16: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaauto.pl.
17: Lordzie, witamy na salonach.
18: Oj, daj spokój z tym Lordem. Dla Ciebie Nowak.
17: A, to Ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
18: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
19: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy LEGO z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.

0: Scandinavian Sleeping and Living. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. Reklama 107.4
1: Vox FM Poznań.
2: Nożownik złapany. Zakończyła się policyjna buława za byłym policjantem. Uwaga na blokadę na S3 przy węźle Gryfino. Trwa protest rolników. Trzeźwość i rozsądek przede wszystkim. Chodzi o bezpieczeństwo nad wodą.
3: 13 na zegarach. Czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
2: Złapano podejrzewanego o zabójstwo w świętokrzyskiej Mierzawie, dowiedział się nasz reporter. Tego 49-latka szukano od piątku. W obławie brało udział 300 mundurowych, drony, śmigłowiec policyjny i psy tropiące. Mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. Pomimo natychmiastowej próby ratowania życia, 80-letni mężczyzna zmarł w miejscu zdarzenia. Jego 76-letnia żona z ciężkimi obrażeniami została przetransportowana do szpitala. Zatrzymany to były policjant prewencji świętokrzyskiego garnizonu. Jak dowiadujemy się, znaleziono go kilkadziesiąt minut temu niedaleko miejsca zamieszkania. Więcej powiemy Wam w kolejnych informacjach. Wyniki badań nie wykazały obecności szkodliwych substancji w powietrzu. Strażacy dogaszają pożar magazynu z chemikaliami przy ulicy Barskiej we Włocławku, relacjonuje Mariusz Bladoszewski ze straży.
4: W tej chwili mamy już dostępne straże pożarne, które prowadzą dogaszenie. Większość jednostek OSP została odesłana do macierzystych jednostek. Jeszcze przez chwilę potrwają tu działania związane z dogaszaniem tych drobnych zarzewi pożaru, które gdzieś tam mogą być w obiekcie. Natomiast no, pożar mamy już opanowany.
2: Przypomnijmy, spłonął magazyn, w którym było 5 ton żywicy epoksydowej z utwardzaczami, 800 kg rozpuszczalników. Nikomu nic się nie stało. Z pobliskiego szpitala ewakuowano 30 pacjentów i tylu samo pracowników placówki. Przyczyny pożaru ustala policja. Żądają ograniczenia importu i poprawy opłacalności ich upraw. Rolnicy wyjechali ciągnikami na S3 w zachodniopomorskiem. Protestujący blokują przejazd ekspresówką przy węźle Gryfino.
5: Będziemy strajkować.
6: Do bólu.
5: Dopóki nie będzie rezultatu jakiegoś.
6: Wytrzymamy.
7: Żeby nam się to wszystko opłacało.
8: Niech nam godliwie zapłacą za nasze zboża. Chcemy przetrzymać nasze gospodarstwa, bo my już padamy. Za rok czasu nie będzie nas.
9: Dysydenci mówią, że my się wygłupiamy i że to jest nieprawda, że

0: do szoku termicznego. Pamiętajmy, że jesteśmy rozgrzani, więc wtedy ważne jest to, żeby stopniowo wchodzić i studzić swoje ciało. Chcemy się bawić, to korzystajmy z kąpielisk strzeżonych, jak również nie wypływajmy w pław.
1: Ważna jest też edukacja dzieci. Podczas rodzinnej wizyty nad wodą w przypadku zaginięcia powinny one udać się do wieży ratowniczej albo punktu gastronomicznego po pomoc. Rekomendowane jest też stosowanie opasek z danymi kontaktowymi opiekunów. Na razie w Trójmieście działa jedno kąpielisko w Sopocie. Kolejne zostaną uruchomione 26 czerwca i będą funkcjonować do końca sezonu.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Marek powiedział, że boli go serce.
3: Boli mnie serce.
1: Ale nie chodzi o względy zdrowotne, uspokajam wszystkie słuchaczki i słuchaczy. Chodzi o sprawy sercowe.
3: Naprawdę?
1: Co tam? Horoskopy piszą. I wagi.
3: Aha.
1: Wymyślą sposób na uporanie się z nowym problemem, czyli z tym sercem.
3: Okay.
1: O którym niedawno się dowiedziałeś, wszystko się zgadza. Nie będzie łatwo.
3: Nie będzie
1: łatwo. Ale się drogie wagi uda.
4: Uda!
3: Okej.
4: Okay.
3: Ale nie wiadomo, co mam zrobić. A uda. Dobra.
4: Wszystko trzeba popłynąć.
3: Poczekaj, bo możemy chwilę tam... Pozarabiamy pieniążki i lecimy dalej, tak? Okej.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: No dobra, możemy kontynuować.
1: Patrząc na Klaudię, wróżę teraz wszystkim skorpionom.
4: No dawaj.
1: I okazuje się, że skorpiony, natkniecie się dziś na niespodziewane zwierzę.
4: Zwierza spotka.
1: To wywoła trochę zamieszania, ale może sprawić, że się uśmiechniesz. Dobra, Klaudię i wszystkie skorpiony.
4: No, coś w tym może być.
3: Dzika spotkasz.
1: Może jakiś baran, może jakiś byk.
4: Pozdrawiamy
1: może
4: wszystkich,
1: jakieś ryby.
4: Wszystkich dzików.
1: Albo sikorka. Albo żółw. A to co
4: to, to by się sprawdziło, bo to już spotkałam o 9.30. Jeszcze przez godzinę, drodzy państwo, jesteśmy razem.
3: Klaudia
4: Wasiluk. Arek Sikora.
3: I Gosia Łukowska. Masz jeszcze jakiś tam horoskop? 12 sekund, żeby powiedzieć. Masz?
1: Na razie nie mam. Wiem, że biomed jest korzystny.
3: Bardzo.
1: Tak, teraz dla wszystkich.
3: Tak, zielony.
4: Tak.
3: No, a my zaraz polatamy.
4: O, właśnie.
3: Bądźcie blisko radia.

0: Odliczanie za nami, a więc można startować.
1: Obiecywaliśmy, że polecimy, no to słuchajcie, zabieramy was teraz w najdłuższy lot świata.
0: Aha.
1: Tak. Słuchajcie, potrwa 22 godziny.
0: I teraz siedź 22 godziny, przypięty, znaczy, może nie przypięty pasem, ale w samolocie siedzisz, no za daleko nie pójdziesz, wiesz, jesteś w tej puszce, nogi gdzie schowasz, nie schowasz, musisz siedzieć tak jakoś niewygodnie. Jeszcze tyle godzin, co robić? Filmy się skończyły. No, i
1: specjalne,
0: co?
1: Wspaniałe linie lotnicze chcą sterować snem pasażerów, światłem, jedzeniem i ruchem.
0: Co?
1: To nie będzie tak, że ty sobie usiądziesz w fotelu i ty nie wiesz, i w ogóle wychodzisz po tych 22 godzinach i nie wiesz, jak się nazywasz.
0: No.
1: Tylko oni cię mają sztucznie wprowadzić w taki wspaniały świat, gdzie czas przemija dokładnie tak jak normalnie. To znaczy, że masz światło dzienne i fundują ci wtedy na przykład jakieś takie dopalające, może źle to określiłam, ale na pewno mocno energetyzujące rzeczy.
0: Aha, czyli co, muza jakaś czy coś, czy nie?
1: Muza albo coś na przykład zjesz wtedy pysznego.
0: Aha, takiego,
1: a jakieś węglowodany, no, kurczak i te sprawy, wiadomo, pod wieczór, ten tak zwany w cudzysłowie wieczór.
0: No.
1: Wtedy będziesz mógł się sobie zrelaksować, pójść spać i tak dalej. Nasz zegar biologiczny będzie tak uregulowany, że absolutnie wyjdziesz po tych 22 godzinach bez żadnego jetlagu.
0: Bez jetlaga, zupełnie.
1: To jest taka w ogóle opcja turbo premium, bo w te 22 godziny, wiesz, nie masz żadnej przesiadki i to ma jakoś skusić. Chociaż z drugiej strony może ta przesiadka dobrze by nam zrobiła. Nogi rozprostować.
0: Właśnie, rozprostować.
1: A tutaj nie, tutaj też proponują, bo tutaj, wiesz, no, jest problem, no to jest od razu rozwiązanie. Będziesz mógł sobie poćwiczyć w trakcie.
0: Siłownia? Ale to wiesz, że na siłowni to dużo kilogramów. Ile dodatkowego bagażu trzeba tam dopłacić? Wiesz, to nie wiem, czy to dobry pomysł.
1: Potem wychodzisz z tego samolotu, a tam mięśnie dwa razy takie.

0: bardzo chcę. Skarbie, nie daj się prosić, wiesz, że będą zazdrościć. Dzisiaj właśnie cię chcę, dzisiaj właśnie cię chcę.
1: No i to tak właśnie wygląda. Piękni młodzi. Nie daj się prosić. No to my nie damy się prosić. Jest prośba i my od razu ją spełniamy.
2: Mariusz pisze, mogę was o coś prosić? Dajcie znać wszystkim mieszkańcom Krakowa i okolic, że nadciągają kolejne burze. I to gwałtowne. Nie, przekazane, Mariusz.
1: Jak gwałtowne, to i my gwałtownie reagujemy. Słuchajcie, Kraków, okolice będzie ubudubu u was. Naprawdę.
2: Nie, i to już za moment.
1: Nie czekamy do 14 wtedy wiadomości. Teraz już mówimy o burzach. A o czymś jeszcze mieliśmy powiedzieć?
2: Mieliśmy powiedzieć o tym, że... O, to jest w ogóle hit. Bo mówiliśmy wcześniej o samolotach, o tym, że 22-godzinny lot to będzie ten taki bardzo ciekawy lot. A teraz powiemy o tym, jak tu zrobić... Jak usiąść w samolocie, żeby...
1: Żeby dobrze usiąść.
2: Żeby dobrze usiąść. Bo to, że my kupimy jakieś tam miejsce, prawda? Że teoretycznie już coś tam zabukujemy i potem idziemy do samolotu i szukamy tego miejsca, to wcale nie oznacza, że my tam będziemy siedzieć. Bo okazuje się, że to jest taki pewien kontrowersyjny trik.
1: Są takie uncpocie, takie cwaniaki. Tak, że zobaczą, że gdzieś jest lepsze miejsce wolne, to oni hyc, siadają i tam nóżki można wyprostować.
2: I to jest już, słuchajcie, taki jeden wielki trik, który naprawdę bardzo często jest używany. Bardzo sprytne rozwiązanie według niektórych, ale linie lotnicze tracą cierpliwość, zwracają uwagę, mówią, a co to za takie przysiadanie?
1: No, że nie wolno, nie można na lepsze miejsce siadać, bo to względy bezpieczeństwa są.
2: Dokładnie.
1: No, dlatego jak widzicie, że ktoś tam siada tam, gdzie nie powinien, no to pyc go w łapy. Gdzie leziesz? Gdzie? Nie wolno. No i sami też tak nie róbcie, bo to potem opiszą was w internecie.
3: No. Reklama. Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
4: Cześć, sąsiedzie. Jak tam te wasze nowe okna? Dały zimą radę?
5: I to jak? W domu ciepło i cicho jak nigdy. A rachunki za ogrzewanie jakie niskie.
4: To okna PCV z fabryki Bros?
5: Tak jest. Nowoczesne i energooszczędne na profilach Salamander prosto z Buku pod Poznaniem. Sprawdź na brospoznań.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
7: Klient na początku roboty ma na wszystko kasa. Jak zaczyna się wykończenie, to budżet akurat się kończy.
8: I dokąd wtedy jedziemy?
7: No nie wiem.
8: No a gdzie masz wszystko od ręki w hurtowych ilościach, a do tego w cenie, która nikogo nie wykończy?
7: A, dobry komona.
8: Dobry fachowiec wie, że jak potrzeba czegoś szybko i od ręki, a do tego w najlepszej cenie, to tylko dobry komana, gdzie 10 litrów odpornej na szorowanie farby lateksowej Decoral Acryl 2 dostaniesz już za 98,95. Zajrzyj do Bricomana, wykończenie cię nie wykończy. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i Podpoznańskim Przeźmierowie. Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogaz, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
12: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30M Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Reklama. Kilka ważnych wiadomości z Poznania mamy dla Was już teraz na antenie Vox FM na 107.4. Posłuchajcie, Natalia Krystek, zapraszam. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. To ma być efekt połączenia dwóch ważnych poznańskich spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych. To także połączenie kompetencji obu zakładów.
16: Jesteśmy w WZMOT-ach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
15: Mówi Grzegorz Szyszka-Radek, prezes HCP i WZMOT. Tak zwany ceglosz od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem zostały sprzedane Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach okrągłego stołu, który zaproponowali związkowcy.
17: Mamy gwarancje ustne, że wszyscy, którzy już przejdą do nowej firmy, no będą mieli gwarancję pracy w nowej firmie. Wiadomo, że trzeba będzie się rozwijać, nowych pracowników pozyskać i liczymy na to, że załoga Cegielskiego, załoga WZM, Stomil, WSK będzie utrzymana, a nawet w większej ilości.
15: Mówi Eryk Szajbe ze związków zawodowych w Cegielskim. Fuzja ma się zakończyć w przyszłym roku. Sanepid rusza z wakacyjnymi kontrolami gastronomii od najbliższego piątku do końca września. Inspektorzy będą sprawdzać restauracje, punkty gastronomiczne i stoiska przy trasach turystycznych, także w weekendy. Szczególnym nadzorem objęte zostaną miejscowości wypoczynkowe i targowiska. Kierowcy na A2 bezpłatnie sprawdzą zdrowie i stan swoich aut. Akcja odbędzie się w czwartek na MOP-ach Rogoziniec i Chociszewo, gdzie będzie można wykonać podstawowe badania oraz skontrolować ciśnienie w oponach. Truskawkowa wojna w Luboniu pod Poznaniem zamiast słodkiego aromatu owoców pozostawia po sobie trudny do zniesienia odór. Więcej na ten temat wie Bartek Łojewski.
18: Nieznany sprawca w dresie regularnie oblewa budki handlowe kwasem masłowym. Domki po wszystkim nadają się już tylko do utylizacji. Sytuacja naraziła działającą tam firmę na straty sięgające nawet 40 tysięcy złotych. Poszkodowani szukają wskazówek, kto może stać za dewastacją stoisk i za pomoc w ujęciu wandala oferują aż 5 tysięcy złotych. Nagrody. Policja zajmuje się sprawą, a właściciele stoiska liczą na to, że ich praca przyniesie owoce.
6: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Kapral-car.pl.
15: Dzisiaj w Poznaniu naprawdę gorąco, może nie aż tak jak wczoraj, ale jednak prawie 26 stopni już teraz, 28 to dzisiejsze maksimum. Wiatr średni będzie się wyciszał troszkę, w najbliższych godzinach ciśnienie mamy wysokie. No, wysokie ciśnienie mogą mieć też kierowcy jeżdżący w najbliższych tygodniach przez węzeł autostradowy Poznań-Krzesiny. Tam robią się w newralgicznych momentach korki i od strony S11 od Kurnika i od Świecka na A2 i od Poznania na Krzywoustego także wygląda to źle.
19: Sponsorem programu jest firma Capral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. Kapral-car.pl.

0: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury,
3: w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Wszystko, czego dziś chcę.
9: To na Dzień Ojca Merci. 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą moje Intermarché.
10: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Kaufland jest fresh.
15: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
16: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
17: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
18: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
19: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
20: Ale jesteś zadowolony.
21: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
20: Aha.
21: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
20: Wow.
21: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
20: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Stołem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
0: Reklama.
3: 107 i 4.
5: Vox FM.
0: Vox FM.
5: Poznań.
14: Obława zakończona, nożownik z Mierzawy został zatrzymany. Zalane tory i połamane drzewa przez Kraków przeszła potężna ulewa. Zamiast plajty połączenie spółek, w Poznaniu powstaną wielkopolskie zakłady pancerne.
24: I o tym wszystkim usłyszycie już teraz w wiadomościach Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Małgorzata Łukowska.
14: Złapano go niedaleko domu. W świętokrzyskiej Mierzawie zakończyła się czterodniowa obława za 49-latkiem podejrzanym o zabójstwo teścia i ciężkie zranienie jego żony. To były policjant. Od piątku na jego tropie było kilkuset mundurowych. O szczegółach nasza reporterka Agnieszka Jędrasik.
25: To była jedna z największych policyjnych obław w regionie świętokrzyskim w ostatnich latach. Informacje o zatrzymaniu nażownika potwierdza policja.
26: Po godzinie 12.20 policjanci z oddziału prewencji policji z Kielc w rejonie niedalekim miejsca zamieszkania 49-latka zatrzymali poszukiwanego.
25: Powiedziała mi Beata Soboń z jędrzejowskiej policji. Przypomnijmy, że do tragedii doszło w piątek po południu, kiedy według śledczych po kłótni z żoną mężczyzna zaatakował nożem swoich teściów. 80-latek zginął na miejscu, a jego żona z ciężkimi obrażeniami trafiła do szpitala. Przez 4 dni okoliczne lasy i pola przeczesywały setki policjantów wspieranych przez kontrterrorystów, psy tropiące i drony.
14: Dodajmy, że w związku z poszukiwaniami już w sobotę prokuratura wystosowała 2 zarzuty – zabójstwa i usiłowania takiego czynu. Z kolei sąd wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu. Zalane ulice, piwnice i powalone konary na auta. Nawałnice przechodzą przez południe Polski. Ponad 230 razy interweniowali już dziś małopolscy strażacy, relacjonuje Hubert Ciepły ze Straży Pożarnej.
27: Działania dotyczą przede wszystkim wypompowywania wody z zalanych piwnic i garaży podziemnych oraz usuwania połamanych gałęzi i powalonych drzew. Najwięcej zgłoszeń odnotowaliśmy w Krakowie. Między innymi przy ulicy Węgierskiej, Dekerta i Pilotów drzewa spadły na zaparkowane samochody. Na szczęście nikt nie został poszkodowany.
14: Alerty IMGW 2. stopnia z powodu nawałnic obowiązują w południowo-wschodniej części Polski. To pas od Podlasia po Śląsk i od Łódzkiego po Podkarpacie. To ma być historyczny moment dla polskiego przemysłu zbrojeniowego. Jest list intencyjny w sprawie powstania wielkopolskich zakładów pancernych Hipolita Cegielskiego w Poznaniu. To ma być efekt połączenia 2 ważnych spółek, fabryki HCP i wojskowych zakładów motoryzacyjnych, mówi prezes obu spółek Grzegorz Szakaradek.
28: Jesteśmy w WZMOTach specjalistami od serwisu i remontowania czołgów Leopard i Abramsów. Również dochodzą kolejne kompetencje, czyli umiejętność produkcji, wysokiej klasy specjaliści w spawaniu, w obróbce mechanicznej.
14: Tak zwany Ceglosz od paru lat miał problemy finansowe. Grunty pod zakładem sprzedano Agencji Rozwoju Przemysłu, której Cegielski musiał płacić wysoką dzierżawę. Porozumienie wypracowano po obradach Okrągłego Stołu, który zaproponowali związkowcy, mówi nam Eryk Szajbe ze związków zawodowych w Cegielskim.
29: Mamy gwarancje ustne, że wszyscy, którzy już przejdą do nowej firmy, będą mieli

0: Wojewódzkim Cmentarzu Wojennym złożą kwiaty, a do Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego na Monte Cassino przekażą symboliczny ringraf. To złota odznaka pamiątkowa Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.
1: A to nie pierwsza taka wyprawa Kamila Ślusarczyka. W ubiegłym roku na wiekowym motocyklu funkcjonariusz Straży Granicznej przejechał trasę wzdłuż polskich granic.
2: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
3: Upał, jeszcze raz upał, wróci. Powróci jak James Bond, ale dopiero w weekend, proszę Państwa, odpoczywamy od wysokich temperatur, chociaż powiedzieć odpoczywamy to chyba niewłaściwe słowo. Tej nocy od 8 stopni w Gorzowie Wielkopolskim i w Szczecinie, 7 jeszcze pokażą termometry w Olsztynie, a poza tym 12, 13 do 15 stopni w Krakowie, nigdzie nic nie pada. Jutro w całym kraju bardzo dużo słońca, delikatny deszczyk tylko w okolicach Rzeszowa oraz Zakopanego, poza tym na termometrach od 26, 27 nawet stopni na południu do 22, gdzie? Nad samym morzem.
2: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
3: A ten poniedziałek to jest, uwaga, proszę Państwa, proszę nie regulować radioodbiorników, Dzień Kultury Fizycznej. I wszyscy teraz, uwaga, ha! I to wystarczy, jeżeli chodzi o kulturę fizyczną, poza tym macie wolne. Poniedziałki takie są, że trzeba się wziąć, jakoś rozruszać. Ostatnio czytałem, że pierwsze co rano należałoby zrobić, to mocno poćwiczyć, tak wiecie, tak naprawdę solidnie. Także dziękuję. Lepiej wstać po południu i takie rzeczy mieć z głowy. Poniedziałkowe popołudnie, program to jest dzień. Ja się nazywam Kamil Rutkowski, cieszę się, że jesteście. Gramy o miłość.

Cóż bez miłości byłby wart ten nasz świat? Mądre to nawet. To oczywiście akcent. Prawdziwa miłość to ty, a ty nie. 12,5 minuty mamy po godzinie 14, poniedziałek, 22 czerwca. Nastał nam w kalendarzu. Dzisiaj jest ten dzień kultury fizycznej. Jeżeli ktoś myśli, że to jest ten dzień, w którym wszyscy weźmiemy i pójdziemy w końcu na siłownię, to nie. To nie jest ten. Kto to zrobił w ogóle taki dzień w poniedziałek? No ludzie. W poniedziałek, jeszcze po takim gorącym weekendzie, kiedy człowiek musi jakoś dojść do siebie, coś tu, prawda, wymyślić, jak tu przetrwać, jak tu do piątku znowu dotrzeć. Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza tylko jedno: wakacje. Pam, pam, pam, pam. Trochę ratuje sytuację to, że to jest pierwszy poniedziałek tegorocznego lata. No bo nie wiem, czy wiecie, ale od niedzieli, a w zasadzie od soboty, mamy lato. Mamy lato, no i rzeczywiście nie ma żadnych wątpliwości. W końcu, jak ktoś mi tu będzie narzekał, że mu za gorąco i że będą upały, to przysięgam, zacznę puszczać zimowe piosenki. Także nie podpuszczajcie mnie, 609-2x869, bo będę grał wam zimowe piosenki. I jeszcze zatęsknijcie za tym, co macie za oknami, a jak jesteście teraz w klimatyzowanych pomieszczeniach, to wystarczy wyjść i przekonać się na własnej skórze, jak wygląda piekło. No właśnie mniej więcej tak. Proszę państwa, mamy poniedziałek i to ten przedwakacyjny ostatni tydzień, w którym chodzimy do szkoły. Mowa oczywiście o dzieciaczkach. No to za chwilę pewnie wyjeżdżamy, już jakieś plany urlopowe. Jeżeli jedziecie samochodem, mam dla was fantastyczne wiadomości, bo kolejny tydzień Vox tankuje na wakacje. Gdzie? W aplikacji Vox FM. Ściągajcie, jak nie macie, wstyd swoją drogą. A jak macie, to wchodzicie, zgłaszacie się i tego popołudnia robimy sobie tak, żeby było miło. Ale Farben, Renee Miller, Body to Talk muzycznie. Za chwilę moi faworyci. Serial, there she goes.

0: Wiesz, to brzmi dobrze.
1: No i po co mnie podpuszczacie? Po co mi Łukasz pisze gorąco. No i po co mi podpuszczasz? No powiedz mi szczerze, po co mi podpuszczasz? No po co? Przecież wiesz, że ja jestem, ja mam bardzo słabą, silną wolę. No naprawdę, no po co mnie podpuszczać? No po co? Przestań mi z tym. Zabierać mi to.
0: No i gra.
1: No ale dobra. Oh, the weather outside
0: is frightful. No jasne. But the fire is so delightful. Monika pisze, mi też jest gorąco.
1: No to masz!
0: Wszystkich świętych, zaraz znowu zima, Grażynko. Wiadomo! 20 minut mamy po godzinie 14. Dajcie mi tu jakiś taki gorący podkład. Dziękuję!
1: Jest gorąco i ma być gorąco. Nie podpuszczajcie mnie pod numerem 609-2x869, bo mówię wam, jest strasznie łatwo podpuścić i co później zrobimy? Bez sensu. Proszę państwa, sprawdziłem, że w tym tygodniu, w piątek, jest zakończenie roku szkolnego. Nareszcie, w końcu. Jeżeli wasze dzieci chwilowo dostają tak zwanego na P, to wiecie o tym, że jest koniec roku. I ja się zacząłem zastanawiać, bo mi się wydawało, że do tej pory rodzice mniej więcej na przełomie lipca i sierpnia marzą już, żeby znowu był 1 września, ale jako szczęśliwy posiadacz dziecka w wieku szkolnym po pierwszej klasie powiem tak, jeszcze się rok nie skończył, a ja już bym chciał, żeby piosenki takie jak ta znowu działały i żeby znowu były rzeczywistością. Dzieci

0: To jedna z tych piosenek, które nie pozwalają zapomnieć, że mamy mundial. Andrea Bocelli, David Guetta i Megan Thee Stallion. DNA, More Than Game. 29 minut, mamy po godzinie 14, minutka i wiadomości.
1: Reklama.
2: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny. Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.
0: 14.30 wybiła na zegarze. Małgorzata Łukowska ponownie melduje się w studiu. Zapraszamy na wiadomości.
4: Poważny wypadek w Poznaniu. Autokar zderzył się z tramwajem. Do zdarzenia doszło w rejonie ulicy Serbskiej. Policja informuje o 4 rannych. To 2 pasażerów tramwaju, motorniczy i kierowca autobusu. Obecnie Serbska w kierunku ulicy Wilczak jest zablokowana. Z kolei z powodu zamkniętych torów w tym rejonie uruchomiono zastępczą komunikację autobusową. Do tego tematu wrócimy już za pół godziny. Cena za benzynę lekko w górę, diesel praktycznie bez zmian. Znamy maksymalne stawki za paliwa na jutro. I tak litr popularnej 95 zdrożeje o 4 grosze do 5 zł. 98 groszy, 98 o 8 groszy do 6 zł. 69 groszy. Z kolei cena za litr oleju napędowego to 6 zł. 11 groszy, czyli o grosz taniej niż dziś. Przypomnę jeszcze, że pakiet ceny paliw niżej ma obowiązywać do końca czerwca. Średniowiecze to inny świat, mówią historycy zajmujący się grobem 2 przytulonych kobiet okrytym przy opolskiej katedrze. To, że nie były spokrewnione, nie oznacza, że łączyło je coś więcej, mówi Magdalena Przysiężna-Pizarska z Instytutu Historii.
5: Są w jednym wieku około 40 lat, nie są ze sobą spokrewnione do trzeciego stopnia. Nie ma też żadnych przesłanek co do tego, żeby w jakiś kontakt tutaj był inny, tak, między nimi.
4: Taneczna poza, przez niektórych nazywana miłosnym uściskiem, nie jest przypadkowa. Kobiety zostały tak ułożone celowo. Być może zmarły w tym samym czasie, a w średniowieczu nie chciano wtedy rozdzielać dusz. Przypomnijmy, że gdy archeolodzy odkryli mogiłę, przypuszczali, że złożono w nim kobietę i mężczyznę, więc mówiono o nich Romeo i Julia z Opola.
0: No to, żeby zostać w temacie, zróbmy sobie Dirty Dancing.

0: Proszę Państwa, 20 minut. Mamy do godziny 15. Ja nie patrzę na SMS-y od Was, bo Wy mnie cały czas podpuszczacie. Wiecie, że w Francji w Lyonie jest 38 stopni. Ktoś pozdrawia i wysłał termometr. Ja się przez chwilę zastanawiałem, czy to obroty, czy co. Tomek z Olsztyna, Warmia i Mazury. Kamil, ja mam taką prośbę do Was. Byście schłodzili troszeczkę sytuację. Nie podpuszczaj mnie. Ale jak macie ochotę sobie zatańczyć, żeby było goręcej, to chętnie. Topki mi pani Defis za wszystko i za nic.
1: Reklama.
2: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
5: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
6: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
7: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
8: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
9: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomicznynaprzyrodniczym.pl.
10: Zapraszam do stanowiska.
11: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
10: Pani Ania jest na urlopie.
11: Czyli niczego nie załatwię.
10: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
11: No i to jest zmiana.
12: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
1: Reklama.
13: A to są już wiadomości z Poznania na antenie radia Vox FM, oczywiście na 107,4. Natalia Krystek, zapraszam. To był niebezpieczny weekend w Wielkopolsce. Poza upałami towarzyszyły nam burze z silnymi porywami wiatru. Nie obeszło się bez szkód. W sumie strażacy w regionie interweniowali około 1000 razy. Chodziło głównie o powalone drzewa i podtopienia. Najgorzej było od piątku wieczorem do wczorajszego rana. W tym czasie strażacy w regionie byli wzywani ponad 800 razy.
14: W związku z utrzymującymi się podtopieniami i kolejnymi opadami deszczu, działania koncentrowały się przede wszystkim na wypompowywaniu wody z zalanych posesji, ale także na zabezpieczeniu obiektów zagrożonych przez wodę.
13: Mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W ciągu minionej doby interwencji w regionie było ponad 180. Najwięcej pracy miały jednostki w Środzie Wielkopolskiej, Pile, Złotowie, Poznaniu, Jarocinie, Nowym Tomyślu i Międzychodzie. Na szczęście nikt nie zginął. Nowe muzeum przypomni o przemysłowej stronie Poznania. Przy ulicy Jaskółczej otwiera się muzeum Made in Poznań, gdzie odkryjemy sekrety marek znanych nie tylko w Wielkopolsce.
1: Ma być takim miejscem, w którym chcemy opowiadać o dziedzictwie przemysłowym miasta Poznania. Wśród tych wszystkich historii, bardzo wiele historii zapomnianych, które chcielibyśmy ludziom pokazać, przypomnieć.
13: Mówi dyrektor muzeum Maciej Sankowski. Na start zwiedzający zobaczą salkę Hipolita z wystawą upamiętniającą rocznicę czerwca 1956. Zobaczymy tam unikatowe zdjęcia, legendarne okuloki, a nawet robotnicze mundury.
1: I robotnika, i stroje kolejarza, mundur wojskowy. Myślę, że ta duma z bycia poznaniakiem też dzięki takiemu projektowi będzie rosła. No i myślę, że ważne jest to, żebyśmy mieli jako poznaniacy świadomość tego, co działo się w naszym mieście.
13: Wielkie otwarcie już w niedzielę, 28 czerwca. Wtedy wstęp będzie darmowy. Koncertem Za miłość nad Jeziorem Maltańskim rozpoczął się tegoroczny Festiwal Malta. Była plejada gwiazd, które pod scenę ściągnęły wielu poznaniaków. W tym roku w programie festiwalu jest m.in. spektakl The Second Woman z Magdą Cielecką, która przez 24 godziny zagra z ponad setką mężczyzn.
15: Bardzo polecam efekty specjalne, widowiskowe wydarzenie, które zamieni ulicę Półwiejską w plan filmu akcji. Polecam spektakl The Airbnb Twina z wspaniałą choreografię na dwójkę tancerzy, z którego jeden porusza się na wózku.
13: Mówi dyrektorka festiwalu Agata Kołacz. Pełen harmonogram znajdziecie na stronie miasta, a festiwal potrwa do 28 czerwca.
3: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. kapral-car.pl.
13: Żeby nie wpaść w wielkie korki w okolicach węzła Poznanie Krzesiny, warto szukać objazdu, bo na S11C w kierunku Poznania od strony Kórnika można utknąć i to na długo. A i od strony Poznania na Krzywoustego też najlepiej to nie wygląda. Dziś w Poznaniu znowu prawie 30 stopni.
3: Sponsorem programu jest firma Kapral Car. Skup aut, złomowanie, autoczęści. kapral-car.pl.

0: Autopromocja. Vox Alert.
1: Vox Alert.
0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.

0: 16. Capral Car. Prosto i ekologicznie. Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe opakowanie 500 gramów tylko 6,99 z Kaufland Card Extra, a ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
3: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
4: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
7: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebę.
8: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW InCape wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW InCape Poznań, Swadzim, ulica Wschodnia 9.
9: Reklama.
10: 107.4
9: Vox FM.
10: FM
9: Poznań.
10: Poznań.
11: Zderzenie tramwaju z autokarem. Do poważnego wypadku doszło w Poznaniu. Ukradł kilkaset tysięcy złotych i steroryzował pracownicę. Jest areszt za napad na kantor. Podhale zalane przez Biały Dunajec przeszła potężna ulewa.
12: Na zegarach wybiła godzina 15. Słuchamy zatem wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie ma dla Was oczywiście Małgorzata Łukowska.
11: Wiadomości zaczynamy od poważnego wypadku w Poznaniu. 4 osoby ranne po zderzeniu tramwaju z autokarem. Poszkodowani to 2 pasażerów tramwaju, a także motorniczy i kierowca autobusa, mówi Łukasz Paterski z policji.
13: Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, kierujący autokarem najprawdopodobniej nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi. Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba.
11: Obecnie ulica Naramowicka w kierunku ulicy Wilczek jest zablokowana. Autobusy zostały skierowane na objazdy, a trasy tramwajów zostały przekierowane na inną pętlę.
13: Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu na ten moment nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie.
11: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają te utrudnienia. Superkomórka burzowa w podkrakowskiej Skawinie, oberwanie chmury nad stolicą Małopolski, a teraz zalany Biały Dunajec na Podhalu. Potężne nawałnice przemieszczają się we wschodnim narożniku Polski, od Nowego Targu przez Kielce aż po Lublin. Nawalne opady deszczu, grad i silny wiatr, z tym mierzy się południe Polski. Nawałnica przeszła m.in. w okolicach Zakopanego. W szczegółach nasz reporter Łukasz Bobek.
14: Wystarczyło kilkanaście minut intensywnego deszczu, by Biały Dunajec na Podhalu znalazł się pod wodą. Przez główną ulicę tej miejscowości płynie rzeka. Woda w wdarła się tam spływająca z okolicznych wzgórz. Jak informuje Straż Pożarna, zalane są także prywatne posesje i piwnice niektórych domów. Do Białego Dunajca jadą okoliczne jednostki strażackie, które mają pomóc udrożnić przejazdy i wypompować wodę. W pierwszej kolejności strażacy starają się przekierować wodę ze wzgórz poza miejscowość, a potem dopiero zajmą się wypompowywaniem wody z piwnic i posesji.
11: W okolicach Podhala i Nowego Sącza obowiązuje już trzeci, najwyższy stopień ostrzeżenia przed burzami. Niewykluczone są też lokalne podtopienia. Są zarzuty po zuchwałym napadzie na kantor w centrum Łodzi. Podejrzany 22-letni Kolumbijczyk trafił już do tymczasowego aresztu. Ten mężczyzna w piątek steroryzował pracownicę punktu przy Piotrkowskiej i zrabował ponad 200 tysięcy złotych oraz telefon. Wiadomo już, że podejrzany do napadu użył pistoletu gazowego, mówi Paweł Jasiek z prokuratury okręgowej w Łodzi.
15: W toku śledztwa ustalono, że pistolet wykorzystany przez niego nie jest bronią, na którą trzeba zgodnie z ustawą mieć pozwolenie. Podejrzany przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu oraz odmówił składania wyjaśnień.
11: Kolumbijczyka zatrzymano kilkanaście godzin od napadu w hotelu w Piotrkowie Trybunalskim. Według policjantów miał przy sobie większość skradzionych pieniędzy. Mężczyźnie grozi teraz 15 lat więzienia. Prąd w weekend tańszy nawet o 90% dla gospodarstw domowych od Taurona. Spółka informuje, że to możliwe przede wszystkim z nadpodaży energii pochodzącej z odnawialnych źródeł. W praktyce oznacza to, że cena energii podczas weekendu wynosi od 7 do 31 groszy za kilowatogodzinę.
16: W godzinach 9-17, całe weekendy przez 6 miesięcy w roku, połowę roku mamy bardzo, bardzo tanio. Zwiększyliśmy wolumen naszych źródeł odnawialnych. Z tego faktu, że mamy dużo fotowoltaiki zainstalowanej w systemie, jest bardzo tanio. Przenosimy to na klientów.
17: Czyli udowadniacie, że OZE to nie jest ROZE?
16: Nie, OZE to nie jest ROZE. Nie, OZE to potęga. OZE, czyli to, co my robimy, wiatr na lądzie, słońce, woda, wsparte pikerem, który w Jaworznie budujemy. Budujemy świat nowej energii.
11: Z prezesem Tauronu Grzegorzem Lotem rozmawiał nasz reporter Dariusz Brown.

Co tu zrobić ze sobą w ostatni tydzień przedwakacyjny? No, trzeba się jakoś rozpędzić i zacząć myśleć w końcu o urlopie i o wakacjach. I o tym pomyślimy już za chwilkę wspólnie, czyli w poniedziałkowym programie To jest dzień. Mamy 5 minut po 15. Kamil Rutkowski, dzień dobry, a Groove Coverage od lat przekonuje, że Bóg jest kobietą.

Alan Walker i Funk's Heartbreak Melody. Ktoś pisał, że mu słońca mało. No to teraz muzycznie ma go całkiem pod dostatkiem, bo my tak gramy i zagramy jeszcze bardziej, żeby nie było żadnych wątpliwości, że mamy pierwszy tydzień lata, proszę Państwa, 2026. A propos lata, bo jesteśmy w ostatnim tygodniu, kiedy coś trzeba, za chwilę wakacje, no i dzieciaki w końcu oszaleją ze szczęścia i nie tylko. Proszę Państwa, co tu zrobić ze sobą? Uwaga, mam dla Was bardzo ważną poradę od psychologów. Jeżeli ktoś się zastanawia, czy warto jechać na urlop, czy nie, warto. Twierdzą, że warto, bo tu już nawet nie chodzi o sam wypoczynek, bo często ludzie wracają z wojaży i mówią: matko, jestem jeszcze bardziej zmęczony niż byłem przed wyjazdem. To się zdarza, ja to rozumiem. Jak ktoś ma dzieci, to po prostu jedzie w inne miejsce dalej zajmować się dziećmi, więc mała zmiana teoretycznie, ale uwaga! Podobno sam fakt oczekiwania na wyjazd, samego wyjazdu i powrotu z wyjazdu jest zbawienny dla naszego zdrowia psychicznego. I tu nie ma żadnej gwiazdki, że na dole jest jakiś dopisek, nie dotyczy osób z dziećmi, w ogóle nie. Dlaczego to jest zbawienne? Otóż dlatego, że zmienia to nasze postrzeganie naszej rzeczywistości. Jednym słowem, skądś wracamy do tej tak zwanej szarej rzeczywistości. Nie wiem, nie wiem, może i tak, ja mam troszeczkę inaczej, bo ja na przykład, nie wiem jak wy, ale ja na przykład po weekendzie przychodzę do pracy, żeby sobie troszeczkę odpocząć. A że lubimy się tutaj, znamy, lubimy, to jakby...

JJ, oczywiście jest Still Summer on My Mind. Szybka reakcja na słowa psychologów o tym, że trzeba jeździć na wakacje. 609-2x8-69. Ja przynajmniej jak jadę na wakacje, pisze Dominika, to po prostu mniej uwagi zwracam na moje dzieci na co dzień. Trudno, co będzie, to będzie, aby wróciły w jednym kawałku. No właśnie o to na wakacjach rzeczywiście jest bardzo, bardzo trudno. Czasami przynajmniej. A ja jadę na wakacje tylko po to, żeby doświadczyć prawdziwego słoneczka, chociaż po tym, co mamy w ostatnich dniach w Polsce, pisze Bartek, to zastanawiam się, czy w ogóle jest sens ruszać się z domu. Tak, bo upał poza domem smakuje zupełnie inaczej i jakby mniej piecze. Mamy 20 minut po godzinie 15. Dzisiaj jest Dzień Kultury Fizycznej, tylko przypominam tym, którzy mają ochotę coś z tym zrobić, ale dzisiaj mamy także Światowy Dzień Garbusa. Jeżeli tak jak ja macie troszeczkę coś nie tak pod baniakiem, to nie chodzi o to, chodzi o samochód. Dziękuję. Jak ktoś ma garbusa, życzymy wszystkiego garbusowatego. Bad Boys Blue Yellow Woman, Remedy, Maurice, Clouds to You. Za chwilkę mamy 20 po 15, a to oznacza, że za 10 minut wiadomości, także sportowe.

0: To jest piosenka z cyklu No, czuć pieniądz i dokładnie tak ma być. No w końcu mowa o łobuzach, także nie w kij dmuchał. 28 minut mamy po godzinie 15. Sportowe wiadomości za chwilę. Ja przypomnę, że trwa mundial i podobno głównie w Meksyku narzekają, że stadiony im świecą pustkami. Tak się zastanawiają, why? Dlaczego? Por qué? Czy jak to się u nich mówi? A pomyślał ktoś może o cenach biletów, że nie każdy chce sprzedawać nerkę, żeby wejść na mecz mundialu, chociaż akurat w Meksyku sprzedaż nerki, nie za dobre to porównanie. Za minutę 30 sekund wiadomości, także sportowe.
1: Reklama.
2: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnobestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
6: Marian?
7: Mm?
6: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
7: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
6: No, sprytnie.
8: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert dalej masz.
1: Reklama.
0: Skoro na zegarach 15.30 Małgorzata Łukowska ponownie w studiu, to czas zaprosić wszystkich na najświeższe wydanie wiadomości.
10: Strona ukraińska nie była zainteresowana dyskusją z polskim prezydentem, powiedział minister Marcin Przydacz. Chodzi o spotkanie Zełenskiego z Nawrockim po głośnej sprawie odebrania ukraińskiemu przywódcy Orderu Orła Białego. Jak dodał Przydacz, w ostatnich tygodniach toczyły się rozmowy polsko-ukraińskie, ale ze strony ukraińskiej nie było gotowości do zmiany podejścia w sprawie nazwania jednostki wojskowej jednostką UPA. Przypomnijmy, wcześniej to Wołodymyr Zełenski informował, że chciał spotkania z Nawrockim, ale to ten nie był zainteresowany rozmową. Tymczasem ruszył drugi etap poszukiwań zbiorowych pochówków Polaków zamordowanych przez UPA, to w Późnikach na Ukrainie. Historycy przeszukują obszar cmentarza w tej nieistniejącej dziś wsi na zachodzie kraju. Dotychczas odnaleziono tam szczątki 43 osób. Wciąż trwają poszukiwania blisko 100 ciał zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. Na koniec jeszcze Olsztyn, gotowy na falę upałów. Kurtyny wodne ruszyły już w weekend, gdy tylko słupki rtęci zbliżyły się do 30.
11: Jeśli temperatura przekroczy 25 stopni i prognozy są takie niezbyt optymistyczne, czyli bardzo gorąco zapowiada się na kolejne dni, wówczas dyżurny wydaje naszym służbom polecenie ustawienia kurtyny w wskazanych przez niego miejscach. Jeśli takie polecenie się pojawi choćby dzisiaj, nie ma problemu, będziemy gotowi w ciągu 2 godzin i taka kurtyna ruszy.
10: Mówi Anita Chudzińska z olsztyńskich wodociągów, a w stolicy Warmii i Mazur kurtyny wodne są umieszczone w 5 punktach, m.in. na placu Roosevelta, przy Wysokiej Bramie i przy dworcu PKP.
12: Wiadomości sportowe w Vox FM.
10: Serena Williams wraca do gry. Amerykanka dostała od organizatorów Wimbledonu dziką kartę w turnieju singlowym. Wcześniej ogłoszono, że utytułowana tenisistka zagra też w deblu, a towarzyszyć będzie jej siostra Venus. Północnoamerykański mundial obfituje w samobójcze trafienia. Pod tym względem idziemy na rekord. Do tej pory padło już 8 goli do własnej bramki. Mistrzostwa są blisko przeskoczenia turnieju sprzed 8 lat, kiedy wpadło 12 samobójczych goli.
0: Czymś się trzeba wyróżnić. Kate Ryan, Ella Ella, Damian Forrest, Jordan Grace, I Feel Lost za chwilę, czyli słonecznie, letnio.

0: Piosenki o miłości są zawsze super i zawsze na miejscu i zawsze na czasie. Bardzo dobrze się składa, że akurat gramy o miłości, dlatego że teraz będzie też miłośnie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Państwu przedstawiam Kingę, można powiedzieć genialną Kingę. Dzień dobry.
2: A dzień dobry.
0: Co robi Kinga w poniedziałek?
2: Kilka już pracy.
0: O, długo jeszcze?
2: Jeszcze 2 godzinki.
0: Ty już masz z górki, kobiecina złota. A gdzie jesteśmy, w jakiej części Polski?
2: W Gdańsku.
0: W Gdańsku? O, kochana, to ja już rozumiem, dlaczego ty masz plany takie urlopowe, jakie masz. Proszę państwa, Kinga napisała do mnie tak. Dajcie mnie na antenę, dajcie mnie na antenę, bo ja tutaj zostanę mentorką dla innych bojaźliwych rodziców. Dobrze, dobrze mówię, prawda?
2: Tak.
0: Mentoruj nas zatem. Co ty za... Jakie ty masz plany?
2: Wywiodę swoje 2 urocze pociechy do ich dziadków, po dziadki z tęskniony i będą się tam bawić z nimi, a później będą już nie stęsknieni.
0: Jeszcze dyplomatka do tego, proszę państwa, jeszcze dyplomatka, czyli ty jednym słowem pozbywasz się 2 no ancymonków z domu. I w jakim wieku, dzieciaki?
2: 10 i 13.
0: Najgorsze z możliwych w takim razie, wiem co mówię. 10 i 13. Jak rozumiem, dziadkowie oficjalnie zachwyceni, a nieoficjalnie dowiemy się po wakacjach, prawda?
2: Dokładnie tak.
0: 500 kilometrów od siebie i teraz uwaga, jakie plany ma Kinga. W tym czasie będę z mężem, no cóż, najpierw pracować, ale po pracy w domu będzie sielanka tararara, będziemy niegrzeczni, wiadomo, jak dzieci nie ma, to można. No i wyjedziemy sobie tylko we 2 nad Polskie Morze, w końcu będziemy mieć wakacje, a nie wyjazdy z dziećmi. Jestem genialna, prawda? No prawda, oczywiście, że prawda. Kinguś, mam dla ciebie fantastyczne informacje, twoje plany mogą się ziścić, a my im troszeczkę pomożemy, bo tankujemy tobie do pełna. Z największą przyjemnością.
2: UPA.
0: Powiedziała, bo jest w pracy. Dobra, to biegnij sobie, pracuj w takim razie. Wszystkiego dobrego. Ucałuj od nas dzieciaki. Niech sobie jadą do dziadków. Mam nadzieję, że to będzie klasycznie jak w tym dowcipie, jak wraca Jasio od dziadka właśnie i mama pyta, no i jak było u dziadka 2 miesiące na wakacjach? Klawo, proszę ja ciebie.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: A tankowanie w aplikacji Vox FM cały czas.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Z połem cenka? Super cenka. Jakob Skronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz z połem.
6: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy, wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
8: Lordzie, witamy na salonach.
9: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
8: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
10: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na taniegarnitury.com.pl.
11: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
12: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
13: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
14: Jak tak, to Allegro.
3: Hybrydowy SUV BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu w Jerzbięcice 2A. Już ponad 3000 naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
14: Reklama 107.4
15: Vox FM Poznań.
14: Vox FM Poznań.

0: promocja.
1: Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
5: Dobry, dobry.
0: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
6: Jest super.
7: Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
0: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
17: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
18: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
19: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
0: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
13: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
11: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
11: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
11: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama. 107,4. Poznań.
15: Ulewy i burze na Podhalu przez południową Polskę przechodzą nawałnice. Nowa rada nadzorcza w szpitalu południowym to po aferze z koordynatorem tamtejszego SOR-u. Z 28 piętra wprost na chodnik. Z warszawskiego drapacza chmur wypadła szyba.
1: 16 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, a najświeższe wydanie przedstawia już teraz Małgorzata Łukowska.
2: Na Podhalu i w okolicach Nowego Sącza najwyższy stopień pogodowych alertów. Południe i wschód kraju również z ostrzeżeniami. Przez Polskę przechodzą intensywne burze, a towarzyszą im ulewne deszcze. Sytuację pogodową śledzi nasz reporter Michał Rawa.
3: Tak jest, dzień dobry. Jak już Was informowaliśmy, doszło do oberwania chmury nad Krakowem. Potem ulewy przeniosły się na Podhale, w tym do Białego Dunajca, gdzie doszło do zalania głównej ulicy tej miejscowości. Przed lokalnymi podtopieniami też w innych częściach kraju ostrzegają synoptycy.
4: Ponieważ taka ilość wody nie ma możliwości infiltrować w głąb ziemi, tylko spływa powierzchniowo, tworząc tak zwane flash foody, czyli tutaj głównie w tych terenach zurbanizowanych.
3: Mówi nam Agnieszka Prasek z IMGW. Burze i ulewy przechodzą też przez Śląsk, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie i Podkarpacie. Wiatr kieruje je na południe.
2: A to był nasz reporter Michał Rawa. Dziękuję. Nie wiedziałem o istnieniu pokoju dla VIP-ów, ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi burmistrz dzielnicy Ursynów Robert Kępa, który zasiadał w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś nowy skład tego gremium, którego członkowie są spoza środowisk politycznych. Sprawą zajmuje się nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
5: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
20: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
5: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
2: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra wieżowca Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było wtedy puste, mówi Marta Sulowska z policji.
21: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
2: Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostaje w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu. Daniel Miernik z firmy, która jest właścicielem drapacza chmur, komentuje to w ten sposób.
22: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
2: A to nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też cudem nikomu nic się nie stało. Na koniec w wiadomościach jeszcze Kielce, które znów będą stolicą mody. Już za tydzień startuje tam Międzynarodowy Festival of Fashion. To największe w Polsce święto niezależnych projektantów, które w tym roku upłynie pod znakiem żywiołów, mówi dyrektor Kieleckiego Centrum Kultury Artur Witaja.
23: Spotykamy się tutaj na festiwalu of fashion dla tych młodych projektantów, którzy będą pokazywali swoje kolekcje. Myślę, że najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą finałową dwudziestkę.
2: Festiwal zacznie się 30 czerwca i potrwa do 4 lipca. Ode mnie to już wszystko. Dziękuję. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilewska.
24: Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
1: Ciepłe popołudnie przed nami i całkiem sympatyczna ciepła noc, bo co prawda tylko 8 stopni na termometrach w Szczecinie i Gorzowie, 7 pokażą termometry w Olsztynie, ale na przeważającym obszarze 12, 13 stopni, nawet 15 pokażą termometry na południu. Tej nocy nigdzie nic nie pada i raczej bez rewelacji, jeśli chodzi o burze. Jutro w Zakopanem i w Rzeszowie delikatny deszczyk, a poza tym w całym kraju bardzo dużo słońca. Najchłodniej nad samym morzem 22 w

0: Tico Tico Romantico, Shawn Mendes, Camila Cabello i oczywiście Señorita. 11 minut po godzinie 16. Wiecie, że podobno, jeżeli chodzi o wakacje, to bardzo wracają, są znowu w modzie, bardzo wracają wyjazdy samochodem. Przez większość, tak ja wiem, tak moje, większość mojego życia, o, to samolotem trzeba było, nie, to samolot, tylko samolotem, to się okazuje, że ludzie na całym świecie rezygnują z samolotów na rzecz samochodów. Dlaczego? Bo okazuje się, że podobno nowy trend jest taki, że sama podróż samochodem już sama w sobie jest przygodą i jest wakacjami. No to wszystko to fajnie, pod warunkiem, że się nie prowadzi, tylko siedzi się na miejscu DJ-a, czyli oczywiście obok. Ale a propos samochodu, gdybyście chcieli poczuć trochę samochodowych, rajdowych nawet emocji, zapraszamy Was, bo wystartowało Radio Vox Złombol, które już gra dla złombolowców, o złombolowcach i o wszystkim tym, co będzie działo się podczas tego, no, fantastycznego, charytatywnego rajdu w tym roku do Maroko. Jedziemy oczywiście razem z Wami, ale już teraz w aplikacji i na voxfm.pl możecie poczuć nie tylko zapach spalin, bo to jednak stare samochodziki, ale także wszystko to, co jest związane ze Złombolem. Vox Złombol, polecamy się na naszej stronie voxfm.pl i oczywiście w aplikacji.
1: To jest dzień z VoxFM.
0: A to taka piosenka, powiedziałbym, ilustracyjna. Lubię cię jak lato. Co?

0: Jalkory. Handenhard. 17 minut mamy po 16.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień.
3: Mata.
0: W życiu każdego nastaje taki moment, w którym musi sobie odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie i później opowiedzieć jeszcze nam wszystkim o tym, czy poniedziałek to jest dzień na tak czy na nie. 609-869-869, numer, który po łączach prowadzi prosto do mnie tutaj do studia i pod którym urzęduję i czekam i zastanawiam się, czy poniedziałek u was na tak, czy poniedziałek u was na nie. 609-869-869, numer prosto do studia. Kogo witam, kogo goszczę, halo, dzień dobry.
4: Krzysiek.
0: Cześć, czy u ciebie poniedziałek na tak, poniedziałek na nie?
4: No u mnie na tak, no, wracam do domu po pracy, w radiu leci Lokbox FM, jest najlepsza muzyka.
0: Dziękuję bardzo, widzicie jak to niewiele trzeba do szczęścia człowiekowi, nie dość, że po pracy, to jeszcze Voxa słucha. Bardzo dobrze, popieram, nie powiem co zrobić, ale ze szwagrem w weekend wiecie. Kogo witamy, kogo gościmy, halo, dzień dobry.
5: Halo, dzień dobry, Waldek Wejherowo z tej strony.
0: Olala, jaki rozpędzony, no prosto z Kaszub. Co tam dobrego w poniedziałek?
5: A w poniedziałek bardzo dobrze, słoneczko świeci, właśnie wybieram się nad jeziorko, supem sobie popływać.
0: Jo.
5: Także jest rewelacja.
0: No i pięknie, i to mi się podoba, widzicie? Widzicie? Tak się żyje, tak trzeba żyć. Waldziu, pozdrawiamy, wszystkiego dobrego, życzymy, dzwoń częściej, kogo witamy tymczasem. Oj, ktoś się wziął i rozłączył. To niedobrze, może tutaj nam pójdzie troszeczkę lepiej. 609-869-869, kogo witamy, halo, dzień dobry.
6: Cześć, Kamil, cześć, Tony.
0: Cześć, Kamilku, poniedziałek tak czy nie u ciebie?
6: No można powiedzieć, że już na tak, bo minął już, jestem po pracy, a dzisiaj o 19 zasiadamy do meczy, do 21, zobaczymy naszych finalistów sprzed 4 lat, no i tak będziemy się bawić.
0: Pięknie.
6: Do późnego wieczora.
0: Fajnie, o, bawić do późnego wieczora, to mi się podoba. No to uważajcie na siebie panowie, bo takie oglądanie różnie może się skończyć. Kogo witamy, halo, dzień dobry.
7: Siemano, kochany, z tej strony.
0: Cześć kochany, poniedziałek tak czy nie, jesteś tak rozkręcony, że nie ma szans, na pewno można tak.
7: No, jadę już do żonki i czekam mnie z obiadkiem, truskawetki są.
0: Ulala, ale
7: bądo.
0: Kupiłeś?
7: Nie, żona kupiła.
0: Ile dała za truskawę, wiesz czy nie?
7: 3 dyszeczki u nas.
0: Ulala, no to droga, coś ci powiem, ale to mam nadzieję, że będą smakowały tak jak kosztują. Zdrówka życzymy, pozdrów żonkę od nas, taka żona to skarb, kogo witamy, halo, dzień dobry.
8: Halo, halo, Monika z tej strony.
0: Cześć Monia, poniedziałek tak czy nie u ciebie?
8: Oczywiście, że na tak, jeszcze jutro i zaczynam długi urlop.
0: Tak trzeba żyć.
2: To jest dzień!
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
0: Urlop od wtorku. No wymyślilibyście to? Ja nie. Europe The Final Countdown, czyli końcowe odliczanie do urlopu za rozpoczęte. Duke Dumont, Ocean Rave. Za chwilę w Vox FM w słoneczne poniedziałkowe popołudnie.

0: popołudnie. Tak właśnie ma być. Duke Dumont i Ocean Drive. 2,5 minutki i co? Robimy wiadomości, okej?
1: Okay? Reklama.
2: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
3: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow!
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama.
0: Państwo pozwolą, że przedstawię? Artystka młodego pokolenia Katarzyna Pilewska w studiu.
11: Dzień dobry.
0: Zaprasza już teraz na poniedziałkowe popołudniowe wiadomości na zegarach 16.30.
11: USA zawieszają sankcje naftowe na Iran na 60 dni. To część realizacji wstępnego porozumienia. Zgodnie z trwającymi rozmowami, Iran zobowiązał się do swobodnego i otwartego tranzytu przez cieśninę Ormuz. Zawieszenie sankcji, przypomnijmy, na czas negocjacji nad ostatecznym porozumieniem było jednym z elementów wstępnej umowy. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R. Były policjant jest podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i zranienie jego żony. Do dramatu doszło w Mierzawie. Dariusza R. zatrzymano dziś po 12 w pobliżu miejsca zamieszkania, mówi Zbigniew Nowak z Wojewódzkiej Policji w Kielcach.
12: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
11: Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro, wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Kielce ponownie modową stolicą Polski. Już za tydzień startuje Międzynarodowy Festival of Fashion. To największe w kraju święto niezależnych projektantów, które w tym roku upłynie pod znakiem żywiołów.
13: Spotykamy się tutaj na Festiwalu of Fashion dla tych młodych projektantów, którzy będą pokazywali swoje kolekcje. Myślę, że najważniejszą częścią tego festiwalu jest pokaz półfinałowy. 113 projektantów, którzy przywiozą swoje kolekcje do Kielc i będą tutaj pokazywać te kolekcje, a jury będzie miało nie lada orzech do zgryzienia, żeby wybrać tą finałową dwudziestkę.
11: Mówi Artur Wijata, dyrektor Kielskiego Centrum Kultury. Festiwal rozpocznie się 30 czerwca, potrwa do 4 lipca.
0: A gdzie jedziesz na urlop?
11: Ha, jeszcze nie wiem.
0: Czyli do dużego pokoju. Doda melodia ta.

0: reklama.
1: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
2: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
3: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
4: Cztery przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarniach.
5: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
6: Ekonomiczny na przyrodniczym? No przecież! 1 czerwca ruszyła rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Proponujemy nowoczesne kierunki studiów, ekonomię oraz finanse i rachunkowość. Rekrutujemy również na kierunki prowadzone w języku angielskim. Studia z przyszłością? Wybierz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Szczegóły na ekonomiczny-na-przyrodniczym.pl.
7: Stołem cenka? Super cenka. Jakobs Kronum 200 gramów 31,99. Lody Magnum 85 ml 6,99. Wybierz stołem.
8: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Reklama.
9: 107
0: i 4.
9: Fox FM.
0: Poznań.
10: Poznań.

0: Autopromocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Pozbądź się wilgoci raz a dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla Was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Maszynka do lodów Freezy Silvercrest. Aż 100 zł taniej. Tylko 399 zł. Najniższa cena z 30 dni 499 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To na Dzień Ojca Merci 250 gramów. Tylko 11,99 przy zakupie 2. A od wtorku szynka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: Do salonów Ciche Zasada wjechała nowa, przestronna i oszczędna superhybryda BYD Atto 2. Z łącznym zasięgiem do 1000 km i spalaniem już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz już od 60 400 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach Poznań Centrum i Podpoznańskim Przeźmierowie.
14: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
15: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Zapraszamy do salonu Lexus Poznań Lechicka 7. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
20: USA zawieszają sankcje naftowe na Iran. Od tego zaczynamy wiadomości. W nich Podhale i zalany biały Dunajec. Wszystko po przejściu potężnej ulewy. A na koniec jeszcze ważne przypomnienie, jak uniknąć zatrucia latem. Posłuchajcie.
21: Godzina 17 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
20: Stany Zjednoczone na 2 miesiące zawiesiły sankcje na irańską ropę. Jak informuje Ministerstwo Finansów USA, chodzi o wydobycie, sprzedaż i transport irańskiej ropy naftowej. To część wspólnego porozumienia na linii Waszyngton-Teheran. Iran zobowiązał się jednocześnie do otwarcia tranzytu przez cieśninę Ormus oraz do wpuszczenia inspektorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Woda pojawiła się błyskawicznie, mówią naszemu reporterowi mieszkańcy Białego Dunajca. Przez tę część południa przeszła dziś gwałtowna nawałnica. Ulice dosłownie zmieniły się rwące potoki. Ucierpiał też sąsiedni Porolin.
1: No tak, przyszła taka pompa strasna. Ludzie porobili se małe rureczki, odpływy i te rosiczko zapchało za dużo i wyszło na drugą, idzie ulicami.
17: Krzysztof Leja, Państwowa Straż Pożarna w Zakopanem. Woda napływająca od strony Skarpy, zza Zakopianki, zalała nam wszystko, budynki zalane, piwnice. Na szczęście nie mamy żadnych informacji o tym, żeby jakieś osoby ucierpiały.
22: Anita Żaglań, wójt gminy Poranin. Zalewało okolice stacji PKP, okolice ośrodka zdrowia.
17: Jeden z budynków lekko uszkodzony, podmyte.
1: Kany mogą, no to pompują, nie dadzą rady siczki go od razu ogarnąć.
20: A na miejscu z mieszkańcami i lokalnymi służbami rozmawiał Łukasz Bobek. Na szczęście sytuacja powoli się uspokaja. Strażakom udało się przekierować wodę spływającą z okolicznych wzgórz do rzeki Biały Dunajec i w ten sposób obronić miejscowość. Teraz przyszedł czas na wypompowywanie wody z zalanych domów. W Białym Dunajcu działają obecnie niemal wszystkie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu powiatu tatrzyńskiego. Ruszył proces w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na ławie oskarżonych w szczecińskim sądzie okręgowym zasiadł m.in. poseł PiS-u Dariusz Matecki. A chodzi o nieprawidłowości przy organizacji konkursów Funduszu Sprawiedliwości, które według prokuratury od początku były przeprowadzone tak, aby wielomilionowe dotacje przyznano stowarzyszeniom powiązanym z politykiem. Poseł Matecki jest gotowy na długą sądową batalię.
23: Rozpoczynam dopiero. Fundusz Sprawiedliwości, drodzy Państwo, zajmie mi być może i tygodnie zeznania, bo tam będą dziesiątki tysięcy stron dowodów.
20: W sprawie oskarżonych jest łącznie 8 osób. Przypomnijmy, prokuratura przedstawiała Dariuszowi Mateckiemu zarzuty dotyczące 6 przestępstw zagrożonych karą do 10 lat więzienia. Dotyczą Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Powinniśmy uważać na dania wykonane z jajek i mleka. W upalne dni nie trudno o zatrucie. W ciepłe dni bakterie między sobą szybciej się namnażają. Zwracajmy szczególną uwagę na wygląd żywności, mówi Kamila Jakubiak, lekarz rodzinny z Radomia.
24: Apeluję o rozsądne wybieranie produktów żywnościowych oraz odpowiednie ich przechowywanie oraz niedecydowanie się na spożywanie rzeczy, które budzą nasze wątpliwości, których opakowanie wygląda nieprawidłowo, które już źle pachną, wyglądają niekorzystnie.
20: Zatrucia latem mogą być niebezpieczne. Szybciej może dojść do odwodnienia organizmu. Ratownicy WOPR z Nowego Sącza przygotowani do sezonu. Najczęściej spotkamy ich nad Jeziorem Rożnowskim.
25: Jesteśmy gotowi do działania. Tak naprawdę już jesteśmy cały czas na obiekcie i jesteśmy gotowi do działań prewencyjnych, takiej profilaktyki. Głównie zabezpieczamy Jezioro Rożnowskie, ale mamy grupę interwencyjną. Jeżeli jest potrzeba, to jesteśmy wszędzie. Łodzie, skutery, mamy też samochody transportowe.
20: Mówi Jarosław Epogwizd z WOPR w Nowym Sączu. Nad jeziorami w całej Małopolsce w wakacje będą też działać sezonowe posterunki policji wodnej. Część już ruszyła.
26: Ale dzisiaj grzeje, co?
20: No grzeje niebywale. 29 w tym momencie w Siedlcach, a to i tak już puściło.
26: No, w cieniu chyba.
20: Tak, właśnie. A te temperatury...
26: Na słońcu to jest... lampa. Tak, lampa.
20: Tak jest. Noc też będzie ciepła, bo 15 stopni, 16 na południu w nocy, 12 w centrum, najchłodniej na wschodzie, 11, a jutro ponownie lampa, wszędzie słońce i żadnego deszczu. Najcieplej będzie na zachodzie kraju. A nie, to środa. Jutro też ciepło.
26: No i fajnie, od razu mamy pogodę na środę.
20: Tak.
26: I to jest to, czyli jutro dzień zbliżony
20: jutro
26: do dzisiejszego,
20: ciepło,
26: tak?
20: Jutro będzie ciepło, ale nie tak ciepło jak w środę, kiedy będzie bardzo ciepło.
26: No to jest konkret.
27: Na pełnej z Vox FM.
26: 4 minuty po godzinie 17:00. Michał Trawka, dzień dobry, kłaniam się i zapraszam.

0: Roni Ferrari, miły pan, przez cały wieczór można robić naprawdę różne cuda, ale zanim wieczór, to jeszcze popołudnia. Te trwa w najlepsze. Nieważne, co robicie, nieważne, gdzie jesteście, chociaż zakładam, że większa część z was mimo wszystko już wraca z pracy do domu, to wiem, że są też tacy, którzy jednak mimo wszystko jeszcze sobie pracują. Pamiętajcie, że Vox FM jest z wami, gramy w rytmie hitów, tak żeby dodać energii, żeby pobudzić, żeby doładować wasze akumulatory, bo te po weekendzie być może nie zostały do końca doładowane. No i jeszcze tutaj trzeba dodać fakt, że dzisiaj mamy poniedziałek, a poniedziałki, jak dobrze wiemy wszyscy, no, bywają trudne. Więc Sibul Wonderland już teraz, będzie też Sam Felt, Krzysztof Krawczyk, o, same gwiazdy.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Sunfelt i Memories, czyli wspomnienia. Oby te były jak najbardziej pozytywne, zważywszy na to, że za chwilę zaczną się urlopy, wyjazdy, odpoczynek, a jak dobrze wiemy, to właśnie niesie za sobą wspomnienia, więc tego wam też życzę. Ale jak czytam, nie wszyscy mają tak dobrze. No bo na przykład są tacy, którzy muszą pracować. Witam, lampa i duchota, ale generalny remont sam się nie zrobi. Pozdro. Pisze do nas Krzysztof. Słuchaj, Krzysiu, pozdrawiamy cię serdecznie, mocno ściskamy, trzymamy kciuki, oby remont się udał. I co ja ci mogę powiedzieć, mój przyjacielu? Krzysztof Krawczyk teraz dla ciebie.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Lubisz, Kasiu, takie piosenki?
1: Jakie?
0: No takie sialalalalalalala.
1: Bardzo lubię, zwłaszcza śpiewać i tańcować.
0: No dobrze, mam nadzieję, że śpiewająco przedstawisz też nam najświeższe wiadomości, które już za chwilę.
1: No, zobaczymy. Nie są może tak radosne,
0: ja będę stepował w tym czasie.
1: Dobrze, pocieszmy się tym.
0: Katarzyna Pilewska i najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Już za moment, zostańcie z nami.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
5: Reklama.
0: 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Spędził za kratami ponad 20 lat. Skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium, Piotr Pytel opuścił dziś zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej. Pytel został skazany w 2006 roku. Od lat utrzymuje, że jest niewinny, a jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu. 50 razy wyjeżdżali dziś podkarpaccy strażacy do zdarzeń związanych z burzą. Najwięcej interwencji odnotowano na terenie powiatu stalowo-wolskiego, mówi Marcin Betleja, rzecznik podkarpackich strażaków.
6: Najwięcej naszych interwencji dotyczyło usuwania połamanych drzew i konarów leżących na jezdniach, chodnikach, posesjach, liniach energetycznych. Wypompowywaliśmy także wodę z zalanych piwnic, budynków gospodarczych, posesji, udrożnialiśmy przepusty drogowe.
1: W województwie podkarpackim obowiązuje alert drugiego stopnia przed burzami. A przed wiadomościami sportowymi ważne informacje dla kierowców. Uwaga, ruch na Estrójce wznowiono. Burmistrz Grzyfina rozwiązał zgromadzenie rolników. Protest zakończył się po około 4 godzinach. Rolnicy, przypomnijmy, domagają się rozmów z rządem.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
1: Przed nami kolejne zmagania i kolejne reprezentacje, które mają szansę na awans do fazy pucharowej piłkarskich mistrzostw świata. Blisko jest Francja, która zagra z Irakiem. W tej grupie także Norwegia zmierza się z Senegalem. Drugi mecz na mundialu rozegra Argentyna, która zagra z Austrią. Ten mecz już za półtorej godziny, a w tej grupie Jordania zmierzy się z Algierią. Czeska tenisistka zawieszona na 4 lata. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, Czeszka Markéta Wondrousowa, ukarana za odmowę poddania się testowi antydopingowemu w grudniu. Czeszka twierdzi, że komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli, ale jej zeznania nie przekonały komisji. Zawieszenie ma obowiązywać do czerwca 2030 roku.
0: Czy to były śpiewające wiadomości?
1: Wiesz co, no tak, zwłaszcza to ostatnie.
0: Były. I to jeszcze jak. Oczywiście,
1: jeszcze
0: że były. Rose, Bruno Mars, Apatę w Vox FM. Można zrobić głośniej.

0: Ależ to gra. Neptunika, Keep on Running, Vox FM w rytmie hitów. Coś chciałem powiedzieć o takim zwierzaku, który jest... to sami posłuchajcie. Jest taki żółw. Jonathan, to zależy jak on chce, żeby jego imię wymawiać, bo to z tym nigdy nic nie wiadomo. Który ma, uwaga, blisko 200 lat. Dokładnie 194 lata. No i jak się domyślacie, niejedno widział, niejedno przeżył. No i mógłby być takim swego rodzaju opowiadaczem historii. I to najstarszy żółw lądowy świata w tym momencie, jak czytamy, wykluł się około 1832 roku na Seszelach, co oznacza, że żył w czasach m.in. rewolucji w 1848 roku, a wtedy, jak się domyślacie, nie było internetu, nie było samochodów, telefonów, samolotów, no generalnie wtedy w ogóle było mało, więc fajna sprawa, trzeba przyznać. No cóż możemy życzyć Jonathanowi, no kolejnych, myślę, lat, 100, 200, nie wiem ile takie żółwie żyją, ale oby jak najdłużej.
1: Reklama. Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to szybka diagnoza, fachowa naprawa i indywidualne podejście. MSM Technik. Doświadczenie, któremu możesz zaufać.
2: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
3: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skurzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skurzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
4: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierz Bięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
5: Zacznij letni sezon z Muratorem. Zadbaj o kondycję swojego domu z najlepszymi poradami dla budowy i remontu. W nowym numerze podpowiemy, jak obniżyć rachunki, wykorzystując wodę opadową i pomysłowe instalacje. Jak oświetlić ogród, by zachwycał za dnia i w nocy bez szkody dla roślin. A także jakie materiały wybrać do łatwej i efektownej zabudowy łazienki oraz co zastąpiło tradycyjne altany i wiaty we współczesnych ogrodach. Co miesiąc nowy numer Muratora z poradami na każdy sezon czeka w punktach sprzedaży prasy i na murator.pl.
1: Reklama.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla Ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają Ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzenia o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galeriach Plaza, Poznania i King Cross w Poznaniu oraz Factory Outlet w Luboniu.
5: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Wedel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Zaprasza Karlik, autoryzowany koncesjoner marki Dacia z salonami w Poznaniu oraz Suchym Lesie. karlik.dacia.pl.
10: Dni Zwierzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Carla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Vance DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwierzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogas, Stena Recycling, Zwierzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwierzęcki.
0: Reklama.
11: 107.4 Vox FM, FM Poznań.
12: Prokuratura zajmie się aferą Koalicji Obywatelskiej w warszawskim szpitalu. Są dwa śledztwa, to na początek. W Wiadomościach Południe Kraju i walka z żywiołem. Przez region przeszła potężna burza. A na koniec jeszcze zaglądamy do szkół muzycznych. Czy uczniowie poczuli już wakacje, czy pilnie siedzą w klasach? Posłuchajcie.
13: Ja już nie siedziałem. Godzina 18 za chwilę. Nie, już teraz na zegarach. Wiadomości Vox FM. Katarzyna Pilewska, zapraszam.
12: Dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala południowego wszczęła prokuratura. Śledczy zajmą się oszustwami finansowymi byłego koordynatora SOR-u w szpitalu Dawida Kacprzyka, a po drugie tak zwaną ścieżką VIP w tej placówce dla polityków Koalicji Obywatelskiej i brakiem właściwego nadzoru nad SOR-em szpitala. Ze szczegółami nasz reporter Michał Rawa, który był w siedzibie prokuratury okręgowej w Warszawie.
14: Zgadza się, dzień dobry. Rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba przekazał, że pierwsze śledztwo dotyczy przedkładania nierzetelnych faktur przez Dawida Kacprzyka, co doprowadziło do strat w kwocie nie mniejszej niż ponad 558 tysięcy złotych. Drugie śledztwo, dużo bardziej wielowątkowe, dotyczy niewłaściwego nadzoru nad szpitalem. Chodzi o kwestie klasyfikacji pacjentów na SOR-ze oraz finansowe.
15: Przede wszystkim niedopełnieniu obowiązków funkcjonariuszy publicznych z warszawskiego ratusza.
14: Prokuratura podkreśla, że przesłuchanych zostanie kilkudziesięciu świadków, w tym lekarze, personel szpitala, ale i prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski.
12: Prokuratura zajęła się sprawą szpitala południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że były już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u szpitala południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. Zalane ulice i piwnice, połamane gałęzie drzew. Południe kraju walczy ze skutkami burz. Tylko w Małopolsce strażacy wyjeżdżali już do ponad 350 interwencji. W tym województwie obowiązują ostrzeżenia burzowe drugiego i trzeciego stopnia.
16: Do godziny 15 już w Małopolsce odnotowaliśmy ponad 350 interwencji. Najwięcej w powiecie krakowskim, 282 interwencje. Główne nasze działania to jest udrażnianie przepustów, usuwanie połamanych gałęzi ze szlaków komunikacyjnych, czy pompowanie wody z zalanych piwnic, garaży.
12: Mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej. Synoptycy ostrzegają, że miejscami porwy wiatru mogą dochodzić do 85 km na godzinę. Dla całego kraju od wczoraj obowiązuje alert RCB przed burzami, silnym wiatrem i dużymi opadami. 146 milionów złotych ma kosztować walenie fundamentów pod terminal pasażerski Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ministerstwo Infrastruktury podpisało dziś umowę z wykonawcą na przeprowadzenie tych robót. To przejście od etapu projektowania do namacalnych prac, tłumaczy minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
17: Już jesienią rozpocznie się fizyczna praca, wbijanie tak zwanych pali, co będzie symbolicznym początkiem budowy nowego, najnowocześniejszego lotniska w Europie, jakie powstanie między Łodzią a Warszawą.
12: Spółka CPK rozważa zwiększenie początkowej przepustowości lotniska do 44 milionów pasażerów rocznie, a prace przy budowie CPK zgodnie z zawartą dziś umową mają ruszyć we wrześniu. W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego. Nie wszyscy jednak mogą leniuchować w wakacje. A mowa o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
18: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
19: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na dwa miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
20: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
21: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
22: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
12: Z członkami zespołu Baby Beyond Board i licealistami ze Szkoły Muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała Ela Piotrowska.
13: Pogoda. Pogoda napawa optymizmem, bo
12: pogoda,
13: dzisiaj... No słońce, tak, witamina D, trzeba się ładować.
12: Na przykład trzeba się ładować.
13: Dzisiaj bardzo ciepło, bardzo ciepło w całej Polsce. Jutrzejszy dzień bez deszczu, bez burzy i też naprawdę gorąco. Pamiętajcie o nawodnieniu. Środa też bardzo gorąca, jeszcze cieplej jak we wtorek. Czwartek, o, i dalej gorąco, w piątek też gorąco, blisko 30 stopni i generalnie sobota to powyżej 30 stopni. Czyli w wielkim skrócie będzie naprawdę bardzo gorąco i słonecznie, dobrze wykorzystajcie ten tydzień, na przykład na jakieś opalanie, prawda?
12: Odpoczywanie, dbanie o siebie, spacerowanie, tańcowanie.
13: Gdzie ty chcesz spacerować? Taki upał, w taki gorąc?
12: No na przykład wieczorem.
13: No wieczorem, ale to jest duszno też wieczorem.
12: Nie, bo wieczorem zazwyczaj robi się taka ulga.
13: Okej. Okay. To ja chyba nie bywam w tych miejscach, w których ty bywasz, ale jeżeli tam się robi ulga, to fajnie.
12: No dobra, to co?
13: To wiadomości za 55 minut.
12: Dokładnie,
13: to najświeższe. Katarzyna Filewska wróci niczym magiczny bumerang, a my gramy w rytmie hitów Velvet Chemistry. Michał Trawka, dzień dobry, zapraszam.

0: numer 2 naszej best listy, ale Farben, René Miller i Body Talk. Jeżeli ten numer wam się podoba, a się podoba, to warto wchodzić w oxfm.pl, zakładka best lista i tam głosować. W kolejnym notowaniu, myślę, będzie walka o miejsce pierwsze, ale wszystko w waszych rękach. Pamiętajcie, wy decydujecie, tam są plusy, tam są minusy, trzeba klikać, tak jak wam gra w serduchu, a jak słychać, gra wam całkiem nieźle i widać, bo przecież, no mówię, to pokazuje nasza best lista. A gdy już tam będziecie, to proponuję też zjechać nieco niżej, tam są z kolei propozycje i teraz tak się składa, że takową propozycję zagramy. Capo Duo, Dawid Narożny i Cudowna w Vox FM.
1: Na pełnej z Vox FM.

Katy Perry, Hot and Cold. No dzisiaj zdecydowanie hot i najbliższe dni też będą hot. I co zrobić? Jak się chłodzić? Czy są jakieś złote rady? Postanowiłem o to zapytać sztuczną inteligencję. No i ta jasno wskazała, że wiadomo, no trzeba się nawadniać. To jest ważne. Powinniśmy też lżej jeść, czyli lekkostrawne posiłki, ubierać się odpowiednio, czyli takie bardziej przewiewne rzeczy. I unikać też największego upału, czyli nie wychodzić na słońce między 11 a 17. To, tak naprawdę, no, myślałem, że coś ciekawszego tutaj będzie, naprawdę, ale tutaj no same jakieś takie coś. A, no ewentualnie można wejść do lodówki. Jak ktoś ma dużą lodówkę, to faktycznie to też może zadziałać, ale no to musi być duża lodówka po prostu. Na pełne

0: i Baby Baby w Vox FM w rytmie hitów. 23 minuty dzielą nas od godziny 19. To rzeczywiście faktycznie czas najświeższych informacji w naszym radiu, ale to też czas na kolejne emocje. Emocje mam tutaj na myśli mecze mundialu, bo Argentyna zagra z Austrią punktualnie o godzinie 19. Pierwszy gwizdek. Jak ktoś wytrwa, to o 23 jest jeszcze mecz Francja-Irak, a o 2 nad ranem, to znaczy w nocy, przepraszam, Norwegia-Senegal. To tak tylko mówię.
1: Reklama. 4 przyjaciółki, jedna bolesna strata i podróż, która miała zmienić wszystko. Cudne manowce Agnieszki Olejnik. Poruszająca powieść o kobiecej przyjaźni, tęsknocie i drugich szansach. Bo nigdy nie jest za późno, by odnaleźć siebie i zacząć od nowa. Książka już w księgarni.

0: goście! Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Lekka, zwiewna, idealna na teraz. Z gorącymi rabatami nawet do 80%. Wyprzedaż wiosenno-letniej kolekcji w Niko. Największy salon odzieżowo-obuwniczy w Wielkopolsce zaprasza na sezonową wyprzedaż mody dla całej rodziny. Największe światowe marki. Rabaty nawet do 80%. Ruszajcie już teraz na wyprzedaż kolekcji wiosenno-letniej w Niko. Zapraszamy do salonu w Swadzimiu koło Leroy Merlin i Auchan.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Poznań Szwajcarska 8 i na aaaauto.pl.
7: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
8: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byt.cichy-zasada.pl lub w salonach w Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu, Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
9: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
10: Reklama.
11: 107.4.
10: WUX FM Poznań.
11: WUX FM Poznań.

0: Pierwszy początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Jeśli szukasz kosmetycznych duetów, to czas na Hebę i mega ofertę na kosmetyki polskich marek. Teraz drugi produkt takich marek jak Nakomi, Bielenda, Eveline i wiele innych kupisz z rabatem do 80% taniej w sklepach stacjonarnych i online. Hebe.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Uwaga, uwaga! Wprowadzono nowe świadczenie 500+ na zakupy codzienne. Mocą lisiego kolegium od dziś. 3 złożone zamówienia to plus 500 zł. Przysługuje każdemu nowemu klientowi, bez wyjątków. Wniosek składa się poprzez zamawianie w Lisek App. Powtarzamy. Wystarczy zamówić. Podpisano lisią łapą. Promocja dla nowych użytkowników Lisek App. Warunki promocji i regulamin sprawdź na www.lisek.app.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: Ruszaj po nowe BMW na lato. W BMW GZ wyjątkowa oferta na miejskie SUVy. 900 zł netto miesięcznie za BMW X1 w ofercie ważnej do końca czerwca. Wolisz bardziej sportowy charakter? Wybierz BMW X2 z ratą 980 zł netto miesięcznie. Sprawdź szczegóły oferty i wyjedź z salonu nowym BMW X1 lub BMW X2. Zaprasza dealer BMW Smorawiński GZ. Poznań Szczepankowo.
1: Reklama. 107,4. Poznań.
13: Przyznał się do zabicia teścia ku ulicy zatrzymania Dariusza R. Od tego zaczniemy wiadomości. Za chwilę też wątpliwości wokół przyjazdu prezydenta Ukrainy do Polski, a na koniec jeszcze kolejny rodzinny dom dziecka w Łodzi. Posłuchajcie.
14: 19 na zegarach. Wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
13: Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji, podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony, został zatrzymany dziś w pobliżu swojego miejsca zamieszkania, mówi Zbigniew Nowak z Policji w Kielcach.
15: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
13: To jednak nie koniec pracy śledczych, wciąż trwają szczegółowe oględziny. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się pojawi, po tym jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasz reporter Michał Rawa.
16: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
17: Więc Pałac Prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
16: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
13: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA, zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, ukraińska powstańcza armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej, dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Prowadził karawan bez uprawnień, miał przy sobie niedozwolone środki. 37-latek został dziś zatrzymany w Gorzowie. Policja bada okoliczności sprawy. Śledczy sprawdzą, czy pracownik firmy pogrzebowej nie był pod wpływem. Teraz kierowcy grozi kara więzienia, wysoka grzywna i sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Nowy dom, nowa szansa dla dzieci. W Łodzi powstał kolejny rodzinny dom dziecka. Placówka przy ulicy Faszynowej jest już gotowa na przyjęcie podopiecznych w ramach pieczy zastępczej. Jeszcze niedawno budynek był w bardzo złym stanie. Dziś dzięki współpracy miasta, organizacji społecznych i darczyńców stał się miejscem, w którym dzieci znajdą bezpieczny dom.
18: Ściany były obdrapane, okna były prawie wypadające, podłogi nie było. My do końca nie wiedzieliśmy, czy damy radę ten dom przywrócić. I tak krok po kroku, miesiąc po miesiącu obserwowaliśmy, jak ten dom właśnie zmienia się. Taki piękny dom dla dzieci.
13: Mówi Sylwia Dobrzycka, przewodnicząca konsorcjum filantropijnego, główny grantodawca projektu. Teraz zamieszkają tu dzieci, którymi zaopiekuje się rodzina zastępcza. Dom poprowadzą pani Basia i pan Darek. To już czwarty rodzinny dom dziecka należący do miasta, który zostanie użyczony rodzinie zastępczej.
14: Pogoda, tak w wielkim skrócie, to będzie naprawdę lampa. Będzie grzało i to będzie grzało srogo. Do piątku włącznie, chociaż sobota też będzie gorąca, Katarzyno.
13: Słuchajcie. No będzie, aha, tak, będzie bardzo ciepło w sobotę również.
14: W niedzielę też będzie gorąca.
13: Łopał będzie jak nie wiadomo
14: trzeba
13: co.
14: Trzeba się nawadniać.
13: Trzeba się nawadniać, 34 stopnie będą nawet w niedzielę, więc naprawdę idzie bardzo,
14: no to
13: bardzo,
14: w cieniu,
13: bardzo...
14: pamiętajcie, bo to są
13: tak.
14: Wartości w cieniu. Czyli na słońcu jeszcze więcej.
13: Czyli naprawdę to jutro jest najchłodniejszy dzień. Jutro mamy najchłodniejszy dzień,
14: tygodniu.
13: Co oznacza, że będzie 25 stopni.
14: W cieniu.
13: W cieniu.
14: W cieniu, tak, bo na słońcu będzie więcej.
13: No.
14: Więcej, pamiętajcie.
13: Jak ty żeś na to wpadł?
14: No bo ja jestem, powiem ci, takim obserwatorem, wiesz?
13: Aha, synoptykiem takim.
14: No tak, ja tak.
13: Syn?
14: No i też wiem, że na przykład jak wieje wiatr, to też jest zimno. Niż jak nie wieje.

Suga Bebas, push the button, czyli naciśnij ten przycisk. Co to za przycisk? To jest dobre pytanie. Ale teraz wiadomości prosto z naszego kraju, a mianowicie rynek napoju, który bardzo dobrze znamy,

0: jasne, pszeniczne, znajduje się w głębokim kryzysie. Po prostu ludzie przestają pić browary. Po prostu, no jakoś tak stwierdzili, że no ewidentnie lepiej napić się orężatki albo wody z cytryną. Czy to jest dobre? To już sami musicie ocenić. No to nie mi oceniać, bo wiadomo, każdy ma swoje racje. Natomiast, no fakty są takie, a nie inne. Pytanie tylko, gdzie oni robili te badania?
1: Na pełnej!
2: Vox FM.
0: Czy to było jakby ogólne, czy konkretne miejsce? No, to by trzeba było sprawdzić, doprecyzować. Coś mi się nie chce wierzyć w 100%.

0: 24 minuty po godzinie 19 na zegarach. Bardzo ważne pytanie teraz do Was mam. Czy Wy macie naszą aplikację? Aplikację Radia Vox FM. Jeśli nie, to warto ją pobrać i tam się zgłaszać, bo Vox tankuje na wakacje. Otóż to, być może ktoś w tym momencie ma tak w głowie, że no fakt, pojechałbym gdzieś, odpoczął. Ale to trzeba zatankować samochód, a paliwo wiadomo, do tanich nie należy, a to jednak nie. No to z nami ta podróż będzie na pewno łatwiejsza. Wystarczy tylko się zgłosić w aplikacji Vox FM. I później Vox do Was dzwoni, tankuje Wasze auto do pełna, a Wy możecie się udać na wymarzony urlop. No tu jakby nie patrzeć, chyba uczciwa opcja, prawda?
1: Na pełnej z Vox FM.
0: A to już propozycja do best listy Konki. Feel Alive. Można zrobić głośniej. 25 minut po 19.

0: Jeśli ktoś w tym momencie właśnie wykonuje jakąś ciężką pracę, a ciężką pracą na przykład może być odpoczywanie, czasami odpoczywanie męczy, prawda? No właśnie, to takie rytmy, jak chociażby ten Damian Force, Jordan Grace i I Feel Love mogą doładować wasze akumulatory. Dla wszystkich tych, którzy niezależnie co robią, niezależnie gdzie są, ale są z Voxem, dla was właśnie tak gramy. 25 minut dzieli nas od godziny 20, ale zanim 20, to jeszcze pogramy. Pogramy właśnie w rytmie hitów oczywiście. Ina, Amazing, będzie też Ilina, Badstoja. Zróbcie głośniej.
1: Autopromocja.
2: Na wyjazd na Mazury, w góry,
1: a może nad morze.
2: Tankuj z Vox FM na wakacje.
1: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
2: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
1: Tankuj z Vox FM
2: na wakacje.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ale sztosy.
4: Ale co?
3: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Cherry Many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
5: Restauracja Biała Dama. Imprezy, spotkania firmowe i rodzinne w sercu Kurnika. Chętnie tu wrócisz, nie tylko wspomnieniami. Restauracja Biała Dama.pl.
6: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
7: Pozbądź się wilgoci, rasa dobrze. Hydrotama. Profesjonalne osuszanie budynków. 604-389-683. Hydrotama.pl.
8: Przenieś się w nowy wymiar przyjemności prowadzenia za kierownicą Mazdy CX-30. Zobacz jej wyrafinowaną japońską estetykę i perfekcję wykonania. Poczuj imponujące osiągi Mazdy CX-30 M-Hybrid. Poznaj ją bliżej podczas jazdy próbnej. Mazda CX-30. Odwiedź salon Mazda Bednarscy w Baranowie koło Poznania.
9: Lordzie, witamy na salonach.
10: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
9: Aha, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
11: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury.com.pl.
12: Hybrydowe SUVy BYD w ofercie All Inclusive tylko w salonach Ciche Zasada. U nas nie musisz wybierać rabat czy finansowanie. Nawet 37 tysięcy złotych korzyści w finansowaniu już od 0% za superhybrydy z zasięgami do 1000 km. Sprawdź na byd.cichy-zasada.pl lub w salonach. W Przeźmierowie Poznańska 33 oraz Poznaniu. Wierzbięcice 2A. Już ponad 3 tysiące naszych klientów przekonało się, że wybór dealera ma znaczenie.
1: Reklama.
2: 107.4
1: Vox FM. Poznań.
4: Poznanie.

0: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Lordzie, witamy na salonach.
2: Oj, daj spokój z tym lordem. Dla ciebie, Nowak.
1: A, to ty jesteś tym znanym Nowakiem. Modowym kozakiem. Co nosi się z klasą, nie szastając przy tym kasą.
3: Garnitury Nowak. Na studniówki, bale, śluby i komunie. Poznanie Strzałkowskiego 2 i na tanie garnitury .com.pl.
4: Szukasz sprawdzonego auta? To właśnie tu. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Mamy dla ciebie pojazdy z pełną historią, gotowe do drogi. Zostaw swoje dotychczasowe auto w rozliczeniu, a nasi eksperci dobiorą idealny model i finansowanie. Programy Toyota Pewne Auto i Lexus Select dają ci pewność, że nie kupujesz kota w worku i dostajesz gwarancję na kolejny rok. Salon samochodów używanych Toyota Ukleja i Lexus Poznań. Zawady 38.
5: Dni Zwarzęca 27 i 28 czerwca. Polana przy Strzeleckiej. Karla Fernandez, Dawid Kwiatkowski, Brooklyn Bounce DJ, Małgorzata Ostrowska i ich troje. Codziennie od 12 bezpłatna rodzinna strefa frajdy. Zaprasza burmistrz miasta i gminy Zwarzęc. Partnerzy strategiczni Agrobex, Clip Group, Dekenik, Hydrogaz, Stena Recycling, Zwarzęckie Przedsiębiorstwo Komunalne, UTAL. Patroni medialni prosto z ratusza, Radio SK, Telewizja STK, Tygodnik Zwarzęcki.
6: Lubisz mieć wszystko pod ręką? Poznaj wyjątkowe apartamenty Symfonia w Skórzewie. Tutaj liczy się wygoda. Tuż obok kompleksu Bispark, codzienne zakupy i restauracje wyróżnione przez Michelin. Apartamenty Symfonia Skórzewo Kozierowskiego 4. Teraz wyjątkowe bonusy, w tym wybrane mieszkania w cenie od 9900 zł za metr kwadratowy. Twoje m.pl.
7: Masz problem ze skrzynią biegów? Wybór jest prosty. Wybierz MSM Technik, lidera w regeneracji automatycznych skrzyń biegów. Ponad 17 lat doświadczenia, najwyższe standardy jakości. Certyfikaty TIF i ISO to gwarancja profesjonalizmu i usług na najwyższym poziomie. MSM Technik oferuje transport pojazdu, samochód zastępczy na czas naprawy oraz aż 2 lata gwarancji bez limitu kilometrów. MSM Technik to

0: Małopolska Straż interweniowała już ponad 400 razy. Od ekstremalnej pogody w kraju zaczniemy. Za chwilę też koniec protestu rolników na S3, a w sporcie historyczny wyczyn Messiego podczas trwającego spotkania z Austrią. Szczegóły na koniec.
1: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
0: Ponad 450 razy interweniowali już małopolscy strażacy po burzach. Nikt nie został ranny, tłumaczy kapitan Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
2: W Białym Dunajcu doszło do podtopienia kilkunastu budynków mieszkalnych, a droga krajowa nr 47 była czasowo nieprzejezdna. Obecnie ruch odbywa się już bez utrudnień. W miejscowości Nowopole w powiecie tarnowskim silny wiatr zerwał poszycie dachu budynku gospodarczego. Interweniowaliśmy również między innymi w szpitalu imienia Żeromskiego w Krakowie, gdzie doszło do zalania piwnicy.
0: Ręce pełne roboty mają też strażacy ze Stalowej Woli. Trwa usuwanie skutków ulewy, która przeszła nad miastem. Do tej pory byli wzywani ponad 40 razy, zgłoszenia jednak wciąż napływają. Jak dodaje, na ten moment sytuacja jest opanowana, a drogi są przejezdne. Nie wiadomo jednak, jak długo potrwają działania służb. Spędził za kratami ponad 20 lat, skazany na dożywocie za zabójstwo kobiety w Monachium. Dziś wyszedł zza krat. Piotr Pytel opuścił zakład karny w Rzeszowie. Kilka dni temu minister sprawiedliwości i prokurator generalny Waldemar Żurek poinformował o ponownym uruchomieniu wobec niego procedury ułaskawieniowej.
3: Teraz Piotr Pytel będzie na wolności oczekiwał na decyzję w sprawie ułaskawienia przez prezydenta.
0: Mówi Agnieszka Kłos, rzeczniczka prasowa dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Rzeszowie. Piotr Pytel został skazany przez sąd w Monachium na karę dożywotniego więzienia za zabójstwo kobiety w 2006 roku. Od lat utrzymuje jednak, że jest niewinna. Jego obrońcy podkreślają, że inny mężczyzna przyznał się do tej zbrodni już kilkanaście lat temu. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na S3 w zachodniopomorskim. Traktory zjechały z tras po tym, jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
4: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. Zastanawiam, w jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu, jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego, domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązania gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Mieszkanka Prudnika zamknęła psa na balkonie, gdy temperatura w słońcu wynosiła, uwaga, 45 stopni. Grozi jej kara do 3 lat pozbawienia wolności. Policjantów wezwali zaniepokojeni sąsiedzi.
5: Na balkonie odnaleźli wycieńczonego labradora, który ciężko oddychał, miał mętne oczy i nie był w stanie się poruszać. Policjanci natychmiast udzielili zwierzęciu pomocy, przenieśli je do chłodnego pomieszczenia i stopniowo schładzali.
0: Mówi Monika Łyko z prudnickiej policji. Pies był zamknięty przez około 2 godziny, bez dostępu do wody i cienia.
5: 48-letnia właścicielka tłumaczyła, że pozostawiła psa na balkonie, ponieważ robił bałagan w mieszkaniu.
0: Policjanci przenieśli wycieńczonego psa do chłodnego pomieszczenia i okładali go mokrymi ręcznikami. Na szczęście szybko doszedł do siebie.
6: Wiadomości sportowe w Vox FM.
0: Historyczny rekord Leo Messiego. Argentyński piłkarz został najlepszym strzelcem w historii Mistrzostw Świata. Messi zdobył bramkę w 38 minucie meczu Argentyna-Austria. Argentyńczycy prowadzą to spotkanie 1-0. To jego 17 gol na mundialu. A dziś wieczorem i w nocy kolejne spotkania. Francja zagra z Irakiem, Norwegia zmierzy się z Senegalem. Piłkarska Liga Narodów najpewniej nie tylko na PGE Narodowym. Pierwsze domowe mecze z Bośnią i Hercegowiną oraz Rumunią nasza kadra rozegra w Warszawie. Z kolei Szwecję podejmie prawdopodobnie we Wrocławiu. Pierwszy mecz Polaków w tegorocznej Ligi Narodów 25 września z Bośnią i Hercegowiną. Biało-czerwoni po raz pierwszy w historii tych rozgrywek będą rywalizować w Dywizji B.
1: Dywizja B, jak bardzo dobra dywizja.
0: Bardzo dobra dykcja.
1: Trzymamy mocno kciuki za naszych. A co w pogodzie? Możemy zdradzić z Katarzyną, że będzie naprawdę bardzo gorąco i to do końca tego tygodnia. Od dzisiaj do soboty, do niedzieli tak naprawdę. Uła, fala upałów, będzie lampa, lampa, będzie grzało i to tak fest.
0: Tak będzie. Przegrzało cię chyba troszkę, co? Tak nie. Będzie bardzo ciepło, słuchajcie, 34-35 w niedzielę.
1: A skąd takie w ogóle pomysły? Że mnie pogrzało.
0: Nie pogrzało, tylko przegrzało.
1: No właśnie.
0: A to zupełnie co innego.
1: Co innego.
0: Co innego.
1: 5
0: generalnie
1: minut.
0: Chodzi o to... Oj, konflikt.
1: To jest ten moment. Świetnie. To jest ten moment zawahania. Co chciałaś powiedzieć?
0: Chciałem powiedzieć,
1: że 5 minut po 20. A ty? No mówisz czy nie mówisz?
0: No dobra, chciałam powiedzieć, że 5 minut.

Właśnie wiem, jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, jak nic nie działa, jak

To, co kiedyś mogliśmy oglądać tylko w filmach, już niedługo stanie się najpewniej faktem. I to nawet w Polsce, bo czytam, że polski inżynier stworzył technologię, która, uwaga, może zmienić kolej, bo pojawią się lewitujące pociągi. To znaczy takie, które nie do końca będą dotykać torów i one będą mogły jeździć z prędkością powyżej 500 km na godzinę. To tak okolice 550-600 miejscami. To zależy. Natomiast w mojej głowie pojawia się jedno pytanie, bo to, że będą lewitujące pociągi w Polsce, super fajnie, że tak szybko będą jeździć. No tak, jasne. Ale nigdzie nie ma informacji, czy one będą przyjeżdżać na czas.

0: Move Your Body, See, czyli utwór idealny do tego, żeby faktycznie troszeczkę ruszyć swoje ciało, zakręcić bioderkiem w lewo, trochę w prawo, troszeczkę potuptać nóżką, ewentualnie chociaż sobie ponucić. Tego wam też życzę, bo niezależnie gdzie jesteście, niezależnie co robicie, jak spędzacie ten dzisiejszy poniedziałkowy wieczór, to Vox FM cały czas jest z wami. Robin Schulz, jeszcze w tej godzinie będzie też coś dla fanów polskiej klasyki, bo pojawi się akcent.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Czy wam też ten utwór, ta piosenka kojarzy się z weselami? No jakoś tak, nie wiem dlaczego, może dlatego, że często tam się pojawia. A propos, no to jakby nie patrzeć, sezon weselny za chwilę się zacznie, więc jeżeli w waszej głowie pojawia się taka myśl, iść czy nie iść, iść, wiadomo, no iść, trzeba się bawić, tylko no pamiętajcie, że trzeba też dać do koperty.
1: Reklama.
2: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
3: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
3: Vox.

0: Modelki Podarski, lubię cię jak lato, a lato w pełni, można korzystać, nawet trzeba korzystać, chociaż umówmy się, jak są takie temperatury, to czasami się odechciewa, prawda? Ale pamiętajcie o odpowiednim nawodnieniu i jakoś to będzie, tak mi się przynajmniej wydaje. Zważywszy też na to, że o tej porze to już jest tak nawet całkiem przyjemnie, więc może nawet jakiś spacer? Dlaczego by nie? Zachęcam. Pamiętajcie, że możecie też na spacer zabrać ze sobą Vox FM. Pod warunkiem, że macie naszą aplikację. A jeśli jeszcze tego nie macie, no to warto ją pobrać na swój telefon i warto też tam się zgłaszać, bo my tankujemy wasze samochody na wakacje. A właśnie, dlatego odsyłam do aplikacji Vox FM.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Rimedi i Single Ladies w Vox FM. Minuta nieco ponad do godziny 21 i do najświeższych wiadomości. Katarzyna Pilewska już w studiu.
1: Tak, jestem, dzień dobry.
0: Masz do nas wiadomości?
1: Oczywiście, że tak.
0: No
1: i to jakie?
0: Fajnie. I to fajnie, więc warto słuchać. A my słyszymy się jutro po 17. Michał Drawka, miłego.
2: Vox FM. Autopromocja. Vox Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
5: Wielki sport zawsze w TVP. Kolejny dzień z mundialem. Dziś grają Francja, Irak, Argentyna, Austria, Norwegia, Senegal. Oglądaj od 18.20 w TVP 1, w TVP 2 i w TVP Sport.
6: I to jest piękna gra!
7: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
6: Tak, wiedziałem!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.
1: Odpowie za usiłowanie zabójstwa. Taki zarzut usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęcię o podłogę. To na początek w wiadomościach apel do mieszkańców Białego Dunajca, gdzie doszło do błyskawicznej powodzi. A na koniec upała, wysiłek fizyczny. Sprawdzamy, czy to bezpieczne. Posłuchajcie. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Zarzut usiłowania zabójstwa 6-miesięcznego dziecka usłyszał 27-latek, który rzucił niemowlęcie o podłogę. Do zdarzenia doszło w powiecie augustowskim. Pogotowie zawiadomiła matka dziecka, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Suwałkach Wojciech Piktel.
8: 27-letni ojciec dziecka rzucił nim o podłogę. Po interwencji matki, która wezwała pogotowie ratunkowe, poszkodowane niemowlę w ciężkim stanie zostało przetransportowane do szpitala.
1: Mężczyzna trafił do aresztu na 3 miesiące, grozi mu dożywocie. Urząd Gminy Biały Dunajec apeluje do mieszkańców o zgłaszanie zatkanych przepustów i niedrożnych rowów. To właśnie w tej miejscowości doszło do powodzi błyskawicznej. W krótkim czasie na skutek intensywnych opadów deszczu woda spływająca z okolicznych wzgórz zalała ulicę Miłośników Podhala i znajdujące się tam domy. Jednym z budynków został poważnie podmyty przez spływającą wodę. Mieszkańcy mówią, że wszystko działo się błyskawicznie.
9: 20 minut? No w domu całe meble, wszystko jest po prostu zalane.
10: Coś nieprawdopodobnego. Niestety są grapy, jak się zbierę to sićko, to idzie w dół, tarze, bierę.
9: Nie jest po prostu czyszczone kanałki, jak jakieś większe wody, to po prostu tutaj wszystko jest u nas, znajduje się. Wszystko. Ta woda spływa do nas, a jak chcemy coś po prostu, żeby coś zrobili, to mówią, że nie mają pieniędzy.
11: Sytuacja stała się na tyle stabilna, że możemy już podjąć pompowanie z budynków. Nie napływa nam całą ulicą woda. Udało się to przekierować do Dunajca. Umacniamy ten budynek, który został lekko uszkodzony. Pompujemy.
1: Mówi Krzysztof Leja z Państwowej Straży Pożarnej w Zakopanem. Nawalny deszcz dał we znaki także w sąsiednim Poroninie. Tam również zalało drogę i prywatne domy, stacje PKP, jak również teren wokół ośrodka zdrowia. Skala jednak była mniejsza niż w Białym Dunajcu. Nie wiedziałem o istnieniu pokojów dla VIP-ów ani o sposobie odbywania dyżurów przez koordynatora SOR-u, mówi naszemu reporterowi Robert Kępa, burmistrz dzielnicy Ursynów, który zasiadł w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski ogłosił dziś nowy skład tego gremium, które członkowie są spoza środowisk politycznych. O szczegółach teraz nasz dziennikarz Mateusz Chłyston. Mateuszu, jak do afery w placówce odnosi się twój rozmówca?
12: Robert Kępa, który pobierał 3400 zł wynagrodzenia za członkostwo w Radzie, przekonuje, że wiedzę o nieprawidłowościach, w tym obsłudze polityków poza kolejnością, mógł mieć wyłącznie zarząd szpitala.
13: Trudno też oczekiwać od członka Rady Nadzorczej, żeby znał każde pomieszczenie w szpitalu i w jaki sposób jest wykorzystywane, jeśli my jako Rada Nadzorcza przebywamy w tym szpitalu kilkanaście godzin w miesiącu.
12: Powiedział mi burmistrz Ursynowa, były już członek Rady Nadzorczej. W nowej Radzie będą zasiadać Anna Walicka-Dąbrowska, Katarzyna Taraszkiewicz-Sirocka i profesor Mariusz Bidziński, czyli prawniczka, urzędniczka i lekarz, co jak napisał Rafał Trzaskowski, gwarantuje połączenie doświadczenia i kompetencji.
1: Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła dwa postępowania w sprawie możliwych nadużyć w Szpitalu Południowym. Jedno dotyczy lekarza, od którego zaczęła się cała afera, drugie jest znacznie szersze, obejmuje pracowników szpitala i urzędników ratusza. Gdy na zewnątrz skwar, zapomnijmy o wysiłku fizycznym. Gdy temperatury rosną, warto ograniczyć treningi na dworze. Apeluje lekarz internista Paweł Banaj ze Szpitala Wojewódzkiego w Sosnowcu.
14: Powinniśmy zwrócić uwagę na to, żeby ten wysiłek fizyczny nie był podejmowany między godziną 10 a 16. Można trening spokojnie wykonać w godzinach porannych czy wieczornych.
1: czasie upałów warto trenować pod dachem w klimatyzowanym pomieszczeniu, gdzie nie ma ryzyka przegrzania. A na koniec jeszcze wyniki meczu, który właśnie się zakończył. Śledziliśmy go w trakcie wiadomości. 2-0 zwyciężyła Argentyna z Austrią na Mistrzostwach Świata. Oba gole strzelił Messi. Tak, żar z nieba się leje, bo o wysiłku fizycznym trzeba zapomnieć, no chyba, że się jest piłkarzem. 26 stopni w Koźnicach w tym momencie, to jest najcieplejsze miejsce w kraju, najchłodniej w Elblągu, tam 15. Noc będzie ciepła, 15 stopni na wschodzie, na zachodzie również, popada, tak, na południu kraju. Jutro ciepło, ale umiarkowanie, te temperatury wyglądają jeszcze dość zwyczajnie, 25-26 stopni, później będzie już tylko trudniej, 30-35 w niedzielę.
15: Cały czas wzrasta liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu i powiecie, to dane z Powiatowego Urzędu Pracy. Powiemy też o rządowych planach na prawie 5000 km nowej trasy kolejowej. Na koniec będzie też o przygotowaniach lub ich braku do upamiętnienia powszechnej wystawy krajowej. Vox FM na 107.4, czas podsumować poniedziałek. Paweł Adamczewski, zapraszam Was serdecznie. Poznański rynek pracy pełen kontrastów. Choć firmy wciąż szukają rąk do pracy, liczba młodych bezrobotnych w Poznaniu i powiecie wzrosła do ponad 1500 osób. Nowy raport Powiatowego Urzędu Pracy pokazuje, że wchodzące na rynek pokolenie Z wywraca dotychczasowe zasady do góry nogami.
16: Mamy wzrost poziomu bezrobocia, ogólny, on dotyczy też osób młodych. Natomiast musimy wziąć pod uwagę też, że od 1 czerwca zeszłego roku zmienione zostały przepisy prawne dotyczące w szczególności zasad wyłączania z ewidencji osób bezrobotnych i ten wzrost poziomu bezrobocia może być w dużej mierze spowodowany właśnie zmianą przepisów. Natomiast też trzeba to powiedzieć, że liczba rekrutacji spadła w całym kraju, również w Poznaniu i w powiecie poznańskim, więc jest nieco mniejsza dostępność ofert pracy, dlatego też dłuższe są poszukiwania tej pracy. W tej chwili średni czas poszukiwania pracy to jest około 5,5 miesiąca. Oczywiście to jest średni czas, to nie znaczy, że każdy będzie szukał 5,5 miesiąca pracy. Natomiast w roku poprzednim był on niższy, tego względu właśnie, że jest mniejsza dostępna liczba ofert pracy. Nasz teren, Poznań i powiat poznański, jest bardzo stabilnym rynkiem pracy i u nas te zmiany będą zdecydowanie później zachodzić niż w innych regionach kraju. Teraz mamy na rynku pracy taką sytuację dość kontrastową, to znaczy ze względu na zmiany technologiczne, cyfrowe, tak, coraz więcej tutaj procesów mamy z wykorzystaniem AI chociażby. Stanowiska średniego stopnia są dostępne w mniejszym zakresie niż w poprzednich latach.
15: Mówi Agnieszka Kownacka z Powiatowego Urzędu Pracy. Średni czas poszukiwania pracy to około 5,5 miesiąca. Wchodzący na rynek pracy często nie rozumieją obecnych pracodawców.
17: Tak naprawdę na każdej rozmowie pełno kandydatów, duża rywalizacja. Trudno w dzisiejszych czasach szukać jakiejś nowej ścieżki kariery.
18: Pracodawcy bardziej zwracają uwagę na doświadczenie, niekoniecznie na wykształcenie.
15: Pracodawcy coraz częściej jako najważniejsze wyzwanie w firmach wskazują różnice pokoleń.
16: Oni po prostu nie traktują pracy tak jak wcześniejsze pokolenia. Praca jako sens życia, jako misja, lojalność pracodawcy, poszukiwanie stabilnego, bardzo długotrwałego zatrudnienia w jednej firmie. Zyski doskonale wiedzą, że będą zmieniać firmy i to zmieniać będą często. Poszukiwać dla siebie jak najlepszych warunków, a te warunki, które są dla nich ważne, to jest właśnie po pierwsze stabilność zatrudnienia rozumiana w sensie umowy, ponieważ no, od wielu lat osoby młode są najbardziej reprezentatywne wśród umów śmieciowych. W związku z tym poszukują tej stabilności, ale też traktują pracę nie jako sens życia, tylko pracę jako efekt, który doprowadzi ich do celu, a celem jest dobra jakość życia. Celem jest poczucie stabilizacji pomiędzy życiem prywatnym a życiem zawodowym. To najmłodsze pokolenie obserwuje swoich rodziców, które często jest przepracowane, bardzo długi czas poświęca pracy, jest zestresowane i oni nie chcą tak żyć. Ale to nie oznacza wcale, że są to osoby, którym nie zależy na pracy i które chcą wykonywać pracę tylko i wyłącznie po to, żeby mieć dochód. Dochód jest dla nich najważniejszy. po to, żeby podnieść swoją jakość życia, żeby osiągnąć ten balans pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, ale to nie są osoby niezaangażowane w pracę. Ich praca musi mieć jakiś sens, to znaczy muszą wiedzieć, że te zadania, które wykonują, do czego one prowadzą i w jaki sposób one wpływają na konkretne wyniki firmy.
15: Obecnie w Wielkopolsce pracy poszukuje 56 tysięcy osób, prawie 15 tysięcy to osoby do 30 roku życia. 4700 km linii kolejowych do 2050 roku. Rząd opublikował mapę zintegrowanej sieci kolejowej. Planowany rozwój ma opierać się o kolej dużych prędkości i tak zwany Y.
19: Chciałbym powiedzieć, że wierzę w to, że tyle linii kolejowych powstanie. Jest to pierwszy tak kompleksowy plan rozwoju kolei w Polsce, oparty na dziesiątkach analiz wykonanych

0: nierentowne, gdzie odcinaliśmy od kolei takie miasta jak Łomża, jak Śrem, jak Jastrzębie-Zdrój. A teraz jesteśmy w momencie, kiedy widać, że pasażerowie tą koleją chcą jeździć i widać też, że decydenci to rozumieją i powoli tą kolej odbudowujemy.
1: Mówi ekspert i dziennikarz portalu rynekkolejowy.pl Jakub Rezler. Ma się skrócić także podróż do Szczecina do 35 minut, a także z Poznania do Wrocławia do 45 minut. Trasa pokazana na mapie zintegrowanej sieci kolejowej sugeruje, że pociągi omijałyby Leszno.
0: Jest powiedziane, że linia, która została niestety zmodernizowana niedawno, czyli właśnie linia Poznań-Wrocław przez Leszno, po prostu nie zostanie zmodernizowana do wariantu KDP. Taka opcja też jest na stole. To jest jakby potrzebne i pozytywne, tak? Bo pomijanie 65-tysięcznego Leszna moim zdaniem nie jest najlepszym pomysłem, zwłaszcza, że są mniejsze miasta na sieci, które nie mają być systemowo pomijane przez pociągi na linii Y, chociażby Sieradz, tak?
1: Koszt wszystkich planowanych inwestycji to 600 miliardów złotych. Stowarzyszenie PWK2 po raz drugi składa w Radzie Miasta Obywatelski projekt uchwały w sprawie godnego upamiętnienia powszechnej wystawy krajowej. Pierwsze podejście w styczniu zakończyło się wycofaniem dokumentu po zapewnieniach urzędników o współpracy przy organizacji wydarzenia.
2: To, co miało następnie nastąpić, to właśnie ta współpraca w obrębie Komisji Promocji Miasta, Turystyki i Rekreacji. I szanowni państwo, to stanowisko, które przeczytałem, zostało przyjęte przez komisję 19 stycznia. Zresztą mogą państwo to na Biuletynie Informacji Publicznej doskonale sprawdzić. Na przestrzeni następnych 5 miesięcy odbyły się 4 posiedzenia Komisji Promocji Miasta i na żadnym z nich temat powszechnej wystawy krajowej, temat stulecia PWK nawet nie został poruszony. Co więcej, próbowaliśmy prowadzić dialog z panem przewodniczącym Ganowiczem, próbowaliśmy prowadzić dialog z magistratem. Żadna z deklaracji, które padły w styczniu dotyczące właśnie wypracowania tej formy obchodu stulecia powszechnej wystawy krajowej się nie zrealizowała. My jednak nie rezygnujemy z naszych postulatów i ponownie występujemy z projektem uchwały Rady Miasta dotyczącym zorganizowania powszechnej wystawy krajowej. Spytają państwo dlaczego? Z bardzo prostej przyczyny. W kwietniu złożyliśmy 2 wnioski o dostęp do informacji publicznej. To był jeden wniosek do Międzynarodowych Targów Poznańskich, drugi wniosek do Urzędu Miasta Poznania. I pozwolę sobie państwu jeszcze odczytać odpowiedź na ten wniosek o dostęp do informacji publicznej, która przyszła do nas właśnie z Urzędu Miasta. Odpowiadając na wniosek z 23 kwietnia dotyczący organizacji wydarzenia związanego ze stuleciem powszechnej wystawy krajowej, gabinet prezydenta informuje, że prowadzone są rozmowy z miejskimi instytucjami kultury oraz Międzynarodowymi Targami Poznańskimi, które mają za zadanie uwzględnić stulecie powszechnej wystawy krajowej w swoich działaniach w najbliższych latach. To jest wszystko, co Urząd Miasta zrobił na przestrzeni tych ponad 4 miesięcy. Jedynie deklaracje, jedynie rozmowy prowadzone z poszczególnymi instytucjami kultury, z poszczególnymi instytucjami miejskimi. W naszej ocenie to jest zdecydowanie za mało, ponieważ stulecie powszechnej wystawy krajowej już za 3 lata i trzeba do tego się należycie przygotować. Z tego tytułu, jak już mówiłem, ponownie zgłaszamy projekt uchwały Rady Miasta dotyczący obchodów stulecia powszechnej wystawy krajowej. Znowu w trybie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, po którym ponownie pozbieraliśmy ponad 400 podpisów mieszkańców, mieszkanek Poznania.
1: Mówi Jakub Marciniak ze stowarzyszenia. Głównym celem społeczników jest odtworzenie historycznej wystawy.
2: Zakłada ona właśnie wyznaczenie kierunku dla prezydenta miasta Poznania w postaci przygotowania do obchodów stulecia. Zaleca się również powołanie zespołu roboczego. Na to wszystko miesiąc, ponieważ zwlekamy tak naprawdę z organizowaniem tego wszystkiego. Urząd Miasta zwleka. Minęło 5 miesięcy od deklaracji. Nie zadziało się tak naprawdę nic. Uważamy, że ten miesiąc zdecydowanie na po prostu zaproszenie odpowiednich instytucji do działania to jest nawet więcej niż potrzeba. Uchwała będzie zapewne głosowana w lipcu. Zakładam, że 7 lipca, ponieważ tak wygląda harmonogram sesji Rady Miasta, o ile oczywiście przejdzie wszystkie wymogi formalne. Zakładając zatem, że radni przychylą się do naszej uchwały, to zakładam, że w połowie sierpnia takowy zespół roboczy powinien powstać. No i oczywiście wszystkich radnych serdecznie zachęcam do poparcia naszej inicjatywy. Mamy tutaj nadzieję na poparcie niezależnie od opcji politycznej, niezależnie od tego, czy ktoś jest w klubie Koalicji Obywatelskiej, czy ktoś jest w klubie Prawa i Sprawiedliwości, Lewicy, czy Polski 2050.
1: Pod inicjatywą podpisało się ponad 400 osób.

Mocny głos, wielkie przeboje i znak rozpoznawczy – okulary. W tle wielkiej kariery walka z rakiem piersi. Przed wami Anastasia. Anastasia Lynn Newkirk urodziła się 17 września 1968 roku w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Ma pochodzenie niemiecko-irlandzkie. Od samego początku miała do czynienia z muzyką i showbiznesem. Jej mama występowała na Broadwayu.

kolei tata był zarówno wokalistą, jak i aktorem. Ma dwoje rodzeństwa, starszą siostrę i młodszego brata. Gdy Anastasia miała 3 lata, jej rodzice się rozstali. Po śmierci ojca w 2005 roku rodzina przeprowadziła się do Nowego Jorku. Kiedy była nastolatką, zdiagnozowano u niej chorobę leśniowskiego Crohna, która objawia się stanem zapalnym jelit. Po ukończeniu studiów zaczęła pracować w restauracjach i salonach fryzjerskich. Co ciekawe, śpiewanie nie było na pierwszym miejscu. Zanim postanowiła pójść tą ścieżką, rozważała archeologię oraz psychologię. W międzyczasie została tancerką. Swoje umiejętności prezentowała w jednym z programów MTV, a pod koniec lat 80. pojawiła się również w 2 teledyskach zespołu Salt & Pepa. Pierwsze kroki na scenie muzycznej postawiła w 1990 roku. Występowała wtedy w chórkach. Słychać ją m.in. na albumie wokalistki o pseudonimie Tiffany zatytułowanym New Insight, a jako solowa piosenkarka zadebiutowała w 1992 roku w programie telewizyjnym pod nazwą Comic View. W 1993 roku Anastasia nagrała kilka utworów, jednak nie podpisała kontraktu płytowego. Według producentów muzycznych przez swoje charakterystyczne brzmienie nie pasowała do żadnego gatunku muzycznego. Pojawiła się jednak na wydawanych w tamtym czasie albumach amerykańskich gwiazd Jamie'ego Foxa i Polly Abdul oraz na krążku meksykańskiej piosenkarki Pauliny Rubio. Później dołączyła do zespołu o nazwie The Craze, z którym występowała przez 2 lata do 1999 roku. W międzyczasie śpiewała również w chórze zespołu z gatunku muzyki gospel The Card Car Singers. Nagrała również 2 duety z kubańskim kompozytorem Omarem Sosą. W pewnym momencie Anastasia, zniechęcona brakiem sukcesów w branży, rozważała porzucenie śpiewania i wtedy jej przyszła menadżerka zachęciła ją, by zgłosiła się do udziału w talent show MTV The Cut. Było to w roku 1998 i to był strzał w dziesiątkę. Anastasia wykonała tam swój autorski kawałek Not That Kind i znalazła się w finałowej dziesiątce. Mimo że programu nie wygrała, to wzbudziła zainteresowanie branży muzycznej. Zauważyli ją m.in. Elton John, Michael Jackson czy Faith Evans. To przełożyło się na podpisanie w 1999 roku pierwszego kontraktu płytowego. I 13 czerwca 2000 roku wydała swój pierwszy krążek zatytułowany, jak wspomniana przed chwilą piosenka, Not That Kind. Promował go kawałek I'm Outta Love, który stał się światowym hitem i przyniósł Anastasii międzynarodową sławę. Opanował pierwsze miejsce list przebojów w wielu krajach, w tym Australii i Nowej Zelandii. W tym pierwszym kraju piosenka stała się najlepiej sprzedającym singlem roku i uzyskała podwójną platynę za sprzedaż ponad 140 tysięcy egzemplarzy. Podobnie było w Nowej Zelandii. Kawałek świetnie poradził sobie w Europie. Najlepiej w Belgii, ale też świetnie w Polsce, Austrii, we Francji, na Węgrzech, w Irlandii, Niemczech, we Włoszech czy w Norwegii. Z kolei w Wielkiej Brytanii I'm Outta Love osiągnął 6. pozycję. Niestety sukcesu nie odniósł w samych Stanach Zjednoczonych. Na liście Billboardu spędził zaledwie 3 tygodnie, osiągając 92. miejsce. Lepiej poradził sobie na liście Hot Dance Club Play, gdzie utwór zajmował 2. miejsce przez 8 tygodni. Drugim singlem z debiutanckiego albumu został tytułowy Not That Kind. Nie był jednak tak popularny jak I'm Outta Love, ale wskoczył na listy przebojów w Wielkiej Brytanii, w Szwajcarii czy we Włoszech.

Album promowały jeszcze dwa single, to Cowboys and Kisses oraz Made for Loving You. Oba jednak nie odniosły większego sukcesu na listach przebojów. Sam krążek rozszedł się w ponad 5-milionowym nakładzie. Świetnie sprzedał się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i we Francji, gdzie dostał platynowe płyty. Dobrze radził sobie na listach sprzedaży w innych krajach Europy, ale i Oceanii, w tym Australii i Nowej Zelandii. Inaczej było w USA. Zajął dopiero 168 miejsce na liście Billboard 200, sprzedając się w nakładzie 15 tysięcy egzemplarzy. W 2001 roku podczas rozdania nagród World Music Awards wokalistka otrzymała statuetkę dla najlepiej sprzedającej się nowej artystki pop na świecie. W tym samym roku przyszedł czas na kolejny album. Dostał tytuł Freak of Nature i ukazał się w listopadzie. Pierwszym singlem, który go promował, został kawałek Paid My Dues. Piosenka opowiada o początkach Anastasii w branży muzycznej. W wywiadzie dla magazynu Billboard powiedziała tak, tu cytat, przez lata mówiono mi, że mam zbyt czarny głos, że powinnam założyć soczewki kontaktowe i pozbyć się okularów, że jestem zbyt nachalna i tak dalej. To są właśnie te rzeczy, na które ludzie reagują. Według niektórych krytyków utwór wytacza piosenkarce wyjątkową niszę. Z kolei inni mówili, że to typowy, mocny hymn w stylu Go Girl. Kawałek odniósł komercyjny sukces, opanowując listy przebojów w wielu krajach, szczególnie w Europie. To m.in. w Danii, we Włoszech, w Norwegii, Szwajcarii, na Węgrzech, ale też w Polsce, Portugalii czy Szwecji. Ogólnie na liście Eurochart Hot 100 dotarł do drugiego miejsca. Po sukcesie tego kawałka przyszedł czas na kolejny singiel z płyty Freak of Nature. Wybór padł na ten o tytule One Day in Your Life. W Stanach Zjednoczonych osiągnął pierwsze miejsce na liście Billboard Dance Club Play. Bardzo dobrze poradził sobie w Australii i ponownie w Europie, m.in. w Austrii, Niemczech, na Węgrzech, we Włoszech, w Holandii i Szwajcarii, również w Wielkiej Brytanii. W Polsce kawałek osiągnął drugie miejsce.

Album promowały jeszcze dwa single, Why'd You Lie To Me oraz You'll Never Be Alone. Bonusem na kolekcjonerskiej edycji krążka był Boom, oficjalna piosenka Mistrzostw Świata FIFA 2002, które odbyły się w Korei Południowej i Japonii. W 2014 roku włoskie MTV ogłosiło, że jest to ulubiona piosenka Włochów ze wszystkich Mistrzostw Świata FIFA. Podstawowa wersja otrzymała wiele platynowych płyt w Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Niemczech, we Francji czy w Austrii. Na całym świecie rozeszło się 7 milionów egzemplarzy. Recenzje również były świetne. Krytycy pisali, że Anastasia unika kryzysu drugiego albumu. Krążek jest wysoce dopracowany, a ona sama ma pierwszoligowe brzmienie, solidny rytm i ucho do komercyjnych chwytów. Sukces przełożył się również na to, że piosenkarka w 2002 roku dołączyła do corocznego programu VH1 Divas Las Vegas, w którym również wystąpiły takie gwiazdy jak Celine Dion, Shakira, Cher, Mary J. Blige, Dixie Chicks oraz Stevie Nicks. Celem tego charytatywnego wydarzenia było m.in. zebranie funduszy dla Save the Music Foundation. To fundacja działająca na rzecz wspierania edukacji muzycznej w szkołach publicznych w Stanach Zjednoczonych. Później Anastasia wydała też utwór Love is a Crime do ścieżki dźwiękowej filmu Chicago, a który wskoczył na pierwsze miejsce listy Hot Dance Club.

kiedy gwiazda piosenkarki zaczęła błyszczeć coraz bardziej, pojawiły się u niej problemy ze zdrowiem. W styczniu 2003 roku diagnoza rak piersi. Nowotwór wykazała rutynowa mamografia, wykonana przed operacją zmniejszenia piersi. Wokalistka zdecydowała się na taki krok ze względu na przeciążenie pleców. Od razu podjęła leczenie, operację i radioterapię. Później założyła fundację o nazwie Anastasia, której celem było promowanie świadomości raka piersi wśród młodych kobiet. Artystka zaczęła też pracę nad swoim trzecim albumem, co jak sama później przyznała, z powodu choroby nie było dla niej łatwe. Inspiracją do pisania nowych piosenek były właśnie jej problemy zdrowotne. Dzięki nim chciała dać siłę tym, którzy jej potrzebowali. Jednocześnie postanowiła dodać swojej muzyce nieco pazura. Postawiła na rockowe brzmienia, ale z elementami popu i funku, do tego soulu i R&B. I tak zrodziło się nowe brzmienie, które określiła mianem Sproka, połączenie soulu, popu i rocka. Nową płytę nazwała swoim imieniem, a ta ukazała się w 2004 roku. Promował ją singiel Left Outside Alone, który okazał się jednym z największych przebojów tamtego roku w Europie. Skoczył na szczyty list przebojów w Austrii, Czechach, we Włoszech, w Hiszpanii i Szwajcarii. Świetnie radził sobie również w Danii, Niemczech, Irlandii, Norwegii czy w Wielkiej Brytanii. Był numerem jeden w Australii, gdzie po raz drugi piosenka Anastasia stała się najlepiej sprzedającym singlem danego roku. Z kolei w Stanach Zjednoczonych komercyjny sukces odniósł remix tego kawałka w wykonaniu producenta muzycznego Jasona Nevinsa. Osiągnął m.in. pierwsze miejsce na liście Dance Singles Sales. Piosenka przypadła do gustu również krytykom, którzy nie szczędzili jej pochwał.

Kolejnym singlem promującym płytę Anastasia był Sick and Tired. W tym przypadku piosenka przypadła do gustu zarówno słuchaczom, jak i krytykom muzycznym. Zawojowała listy przebojów w wielu europejskich krajach. Do tego wskoczyła na drugie miejsce najgorętszych europejskich hitów. Album promowały jeszcze dwa single, Welcome to My Truth oraz Heavy on My Heart. Pieniądze ze sprzedaży tego ostatniego trafiły do organizacji charytatywnej wokalistki. Krążek sprzedał się na całym świecie w 8 milionach egzemplarzy. Został jednym z najlepiej sprzedających się na starym kontynencie. Zajmował pierwsze miejsca list sprzedaży m.in. w Niemczech, Grecji, Holandii, Szwecji czy Wielkiej Brytanii, ale również w Australii. Krążek doczekał się również limitowanej edycji z płytą DVD, na której znalazł się m.in. film dokumentalny o powstawaniu albumu, film z trasy koncertowej czy zdjęcia. Wokalistka ruszyła również w swoje pierwsze tournée, które trwało od września 2004 do sierpnia 2005 roku. Objęło ponad 80 koncertów w całej Europie, ale Polski na mapie nie było. Czas na rok 2005. Wtedy Anastasia wydała pierwszą składankę przebojów zatytułowaną Pieces of a Dream. Stanowiła ona podsumowanie pierwszych 6 lat jej kariery. Promował ją kawałek o tym samym tytule, ale też duet nagrany z włoskim piosenkarzem Erosem Ramazzottim. Ich wspólny utwór nosił tytuł I Belong to You, Il Ritmo della Passione, a który w Europie bardzo się spodobał. Był numerem 1 we Włoszech, w Niemczech, Szwajcarii czy na Węgrzech. W kolejnym roku piosenkarka wydała swoje pierwsze DVD, zawierające materiał z koncertów zarejestrowanych w Berlinie i Monachium, czy kilka teledysków. I wtedy też zrobiła sobie małą muzyczną przerwę. Skupiła się wówczas na współpracy z jedną z niemieckich marek modowych, tworząc dla niej linię odzieżową. Na scenę z nowym albumem i innym niż dotychczasowym stylem muzycznym wróciła w 2008 roku. Jego tytuł to Heavy Rotation, a promował go m.in. kawałek I Can Feel You. Ten, jak i kolejne single oraz również sam krążek nie odniosły komercyjnego sukcesu. Mimo to płyta znalazła się na 10. miejscu w internetowym rankingu czytelników magazynu Billboard pod nazwą 10 najlepszych albumów 2008 roku. Później piosenkarka zapowiedziała, że przy okazji kolejnych albumów wróci do brzmienia znanego z jej poprzednich płyt i ruszyła w trasę koncertową, drugą w swojej karierze po Europie, za którą sama zapłaciła.

Na kolejny album fani musieli poczekać 4 lata. W 2012 roku Anastasia wydała krążek z coverami utworów, które śpiewali wokaliści rockowi. Jego tytuł to It's a Man's World. Generalnie był to album cyfrowy, a płyty fizycznie można było kupić w niektórych krajach europejskich i na stronie internetowej wokalistki. Podpisane krążki rozeszły się tam w ciągu 3 dni. Jednym z kawałków promujących płytę był Best of You zespołu Foo Fighters. W kolejnym roku nadeszły złe wieści. U artystki po raz kolejny zdiagnozowano raka piersi i od razu poddała się leczeniu. Zdecydowała się również na mastektomię obustronną z rekonstrukcją piersi i jednocześnie odwołała zaplanowaną kolejną po Europie trasę koncertową. Po jakimś czasie poinformowała, że pracuje nad 6. albumem studyjnym. Ten ukazał się w 2014 roku. Dostał tytuł Resurrection, czyli odrodzenie. Nawiązuje do powrotu do zdrowia, ale i do powrotu do dawnego brzmienia muzycznego. Promował go kawałek pod tytułem Stupid Little Things. Sukces komercyjny w tym przypadku był raczej umiarkowany, choć wskoczył na listę przebojów kilku europejskich krajów. Z kolei sam album sprzedał się dobrze m.in. we Włoszech, w Niemczech czy Hiszpanii. Promowała go europejska trasa koncertowa, jednak została przerwana na kilka tygodni przez problemy u wokalistki z przepukliną. Kiedy problem ze zdrowiem minął, Anastasia kontynuowała koncertowanie również w Australii. W sumie odbyło się 80 występów.

Rok 2015 to druga w karierze Anastasii składanka z przebojami zatytułowana Ultimate Collection. Osiągnęła spory sukces m.in. w Wielkiej Brytanii. To w sumie szósty jej krążek, który wskoczył do pierwszej dziesiątki na listach przebojów w tym kraju. Tam też dostała za niego złotą płytę. Kolejny studyjny album piosenkarka wydała w 2017 roku. Jego tytuł to Evolution, z promującym go singlem Cut in the Middle. Kilka lat później w jednym z wywiadów przyznała, że może to być jej ostatnia płyta w karierze i być może skupi się tylko na wydawaniu singli. Jednak w 2022 roku ogłosiła, że będzie kolejny krążek i już nad nim pracuje. W kolejnym roku wydała płytę pod tytułem Our Songs, zawierającą covery niemieckich utworów w swoich interpretacjach. Wśród nich piosenki Skorpionsów, zespołu Rimmon, Sary Connor, The Kelly Family, Die Totenhosen czy Tokyo Hotel. W Niemczech dostała za nią złotą płytę, a promował ją m.in. singiel Best Days.

Wracając jednak do 2021 roku, wtedy Anastasia ogłosiła trasę koncertową, która była planowana w związku z 20. rocznicą wydania debiutanckiego singla I'm Outta Love. Planowo miała być zorganizowana w 2020, ale została opóźniona ze względu na pandemię COVID-19. W rezultacie rozpoczęła się 3 lata później i nosiła nazwę I'm Outta Lockdown – The 22nd Anniversary European Tour. Z kolei w 2025 ruszyła w kolejne tournée Not That Kind, w ramach którego odwiedziła również Warszawę. Trasa była zorganizowana z okazji 25. rocznicy wydania debiutanckiego albumu. Teraz garść innych informacji o Anastasii, których być może nie wiecie. Jak słyszeliście wcześniej, działa charytatywnie, wspierając organizacje non-profit i bierze udział w różnego rodzaju wydarzeniach organizowanych na rzecz potrzebujących. Sprzedawała nawet swoje stroje sceniczne w internecie, by finansowo wspomóc Fundację Badań nad Rakiem Piersi. Za swoje działania na rzecz zwiększania świadomości na ten temat przyznano jej nagrodę Humanitarian Award. Była drugą kobietą, którą doceniono w ten sposób. Na koncie ma również wiele innych nagród, w tym Women's World Award w kategorii Światowy Artysta. To za odniesiony sukces muzyczny i pozytywny wpływ na świat. Otrzymała również wiele nagród muzycznych. Ma na koncie wiele utworów nagranych z innymi artystami, wspólne trasy koncertowe i występy, współprace reklamowe, role filmowe czy wygraną w programie The Masked Singer Australia. Była tam pierwszą amerykańską piosenkarką, która go wygrała. Poza współpracą z firmą odzieżową wydała kolekcję biżuterii, była jurorką w programach typu Talent Show, ale i uczestniczką jednego z programów tanecznych. Anastasia ma 1,57 m, dlatego mówią o niej mała dama z wielkim głosem. Mimo iż skorygowała swoją wadę wzroku, przez którą nosiła przyciemniane okulary korekcyjne i z tym była kojarzona, to nadal je nosi. Według danych z 2018 roku ma na koncie ponad 30 milionów sprzedanych płyt na całym świecie. A co sądzi o braku sukcesu komercyjnego w swoim rodzimym kraju, Stanach Zjednoczonych? Uważa, że została wpisana na czarną listę w radiu. W jednym z wywiadów przyznała, że ktoś zdenerwował kogoś ważnego w amerykańskim świecie muzyki, a jej nazwisko miało być częścią tej sprawy. Nic o tym nie wiem i nie mogę tego zrozumieć, powiedziała gwiazda, która ukrywała również swój wiek. To dlatego, że karierę rozpoczynała dość późno, mając 30 lat. W wywiadzie dla Daily Mail wyznała, że osoby z branży muzycznej, z którymi wtedy współpracowała, nalegały, by mówiła wszystkim, że ma 23 lata. Ona sama nienawidziła kłamać i wyznała prawdę po 6 latach. To sprawiło, że jest dumna z tego, ile ma lat. Po 30 oszalała też na punkcie botoksu. Robiłam go co 3 miesiące, ale zaraz po rozwodzie zdałam sobie sprawę, że muszę przestać, przyznała. No właśnie, a jak wygląda życie osobiste wokalistki? W 2006 roku zaręczyła się ze swoim ochroniarzem. Pobrali się w kolejnym roku. Jednak małżeństwo przetrwało do 2010 roku. Anastasia napisała nawet o tym piosenkę. Od tamtego czasu nic nie wiadomo o jej życiu prywatnym. Przyznała jednak, że jest coś, czego żałuje, że nigdy nie spełniła marzenia o byciu mamą. A co do samej muzyki, w wywiadzie dla You Magazine powiedziała tak. Każda piosenka, którą piszę, niesie ze sobą przesłanie o sile. Chcę, żeby moje piosenki przemawiały do ludzi, pomagały im przetrwać trudne chwile i dawały im znać, że wszystko jest możliwe. Można przetrwać, można się rozwijać, wystarczy na mnie spojrzeć. To pionier francuskiego house'u. Na koncie ma mnóstwo przebojów, miliony sprzedanych płyt i singli oraz miano najlepszego DJ-a na świecie. Przed wami David Guetta. Tak naprawdę nazywa się Pierre David Guetta. Urodził się 7 listopada 1967 roku w Paryżu. Jego ojciec przyszedł na świat w marokańskiej rodzinie żydowskiej. Matka z kolei ma korzenie belgijskie. Artysta ma czworo przyrodniego rodzeństwa. Karierę rozpoczynał mając zaledwie kilkanaście lat w jednym z paryskich klubów, gdzie od 1988 roku organizował własne muzyczne wieczory. W kolejnych latach doszły kolejne miejsca. W 1990 roku miał na koncie współpracę z francuskim raperem Sidneyem Dutelem. Razem wydali kawałek pod tytułem Nation Rap. Kolejny singiel, Up and Always, ukazał się w 1994 i był efektem współpracy z amerykańskim wokalistą house'owym Robertem Owensem. W tym samym roku Guetta został menadżerem klubu nocnego i dalej organizował imprezy. Pierwszy, większy sukces przyszedł w roku 2001, kiedy z amerykańskim wokalistą Chrisem Willisem, a którego poznał podczas wakacji we Francji, wydał kawałek Just a Little More Love. Ponoć jego nagranie zajęło zaledwie 30 minut. Został on wykorzystany m.in. na ścieżce dźwiękowej do filmu The Football Factory,
Zapowiadał jednocześnie pierwszy album Davida, a który ukazał się na rynku w 2002 roku. Nosił tytuł właśnie Just a Little More. Just a little more love, just a little more peace. Pierwszy album Davida promowały jeszcze cztery single: Love, Don't Let Me Go, People Come, People Go oraz Give Me Something. Ten pierwszy spodobał się m.in. poza Francją, na Węgrzech, w Grecji czy Belgii. Na całym świecie sprzedał się w ponad 300 tysiącach egzemplarzy, z czego tylko niecałe 5 tysięcy przypadało na Stany Zjednoczone. Na francuskiej liście przebojów zadebiutował na 11 miejscu, osiągając szczyt na 6 pozycji. Tam artysta dostał za niego podwójną złotą płytę, z kolei w Szwajcarii nie schodził z listy przez 28 tygodni. W 2003 roku David Guetta wydał swoją pierwszą kompilację, dostała tytuł Fuck Me I'm Famous, została tak nazwana na cześć jego imprezy na Ibizie i była ona pierwszą w całej serii. Do 2013 roku ukazało się 8 części. Przy wszystkich współpracowała żona artysty Kefi Guetta. Na pierwszej znalazł się m.in. utwór Just For One Day Heroes, będący remiksem kawałka Davida Bowiego Heroes. A na drugi album studyjny fani nie musieli długo czekać. Dostał tytuł Guetta Blaster i ukazał się w 2004 roku. Do promocji wybrano 4 numery: Money, Stay, The World Is Mine oraz In Love With Myself. Tu ponownie słyszymy piosenkarza Chrisa Willisa. Album bardzo dobrze sprzedał się we Francji, znalazł 200 tysięcy nabywców i zyskał platynową płytę. Pojawił się również na listach sprzedaży w Belgii i Szwajcarii. Ogromny sukces przyszedł jednak w 2007 roku. Wtedy David Guetta wydał album zatytułowany Pop Life. Głównym wokalistą został ponownie Chris Willis. Promocja krążka zaczęła się od odświeżonej wersji kawałka Love, Don't Let Me Go, Walking Away. To mashup remiksu singla zespołu The Egg, Walking Away. Wskoczył on na 3 miejsce brytyjskiej listy przebojów i jednocześnie był na niej pierwszym utworem artysty. Pojawił się również w reklamie jednego z samochodów. Głównym singlem promującym album został Love Is Gone. Ten również pojawił się na liście przebojów w Wielkiej Brytanii, to na miejscu 9, ale już na pierwszym listy UK Dance. Był również grany w 40 najlepszych stacjach radiowych w Stanach Zjednoczonych. Skoczył na 98 miejsce na liście Billboard Hot 100. Jednak na amerykańskiej liście przebojów Dance Chart był już numerem 1. Kawałek świetnie poradził sobie na listach we Francji, na Węgrzech, Finlandii, Belgii, Rumunii czy Hiszpanii. Wśród kolejnych promujących krążek singli były m.in. Baby When The Light czy Delirious. Sam album sprzedał się w ponad 500 000 nakładzie na całym świecie. W USA rozeszło się 18 tysięcy kopii. We Francji, w Szwajcarii oraz Rosji artysta otrzymał za niego platynowe płyty, z kolei w Belgii złotą. David zabrał się do pracy nad kolejnym albumem i wydał go w 2009 roku. Otrzymał tytuł One Love, a promował go singiel When Love Takes Over, nagrany wspólnie z amerykańską piosenkarką Kelly Rowland. Najpierw powstała wersja instrumentalna, ale Kelly tak bardzo się spodobała, że przekonała DJ-a, by mogła nagrać do niej wokal. I zaowocowało to wielkim sukcesem. Krytykom piosenka przypadła do gustu. Chwalili ją za bogatą produkcję oraz przesłanie pełne euforii. W końcu to piosenka o miłości. Niektórzy uznali również, że ta współpraca pomogła później Davidowi w rozwoju kariery. Również słuchacze w utworze się zakochali. Piosenka osiągnęła światowy sukces. Zajęła pierwsze miejsca na listach przebojów w wielu krajach, w tym w Belgii, Czechach, Chorwacji, na Węgrzech, w Izraelu, Wielkiej Brytanii, Irlandii, we Włoszech czy w Szwajcarii. Kawałek królował na europejskiej liście singli oraz wskoczył na pierwsze miejsce listy Billboard Best Dance Club Songs w 2009 roku. Sprzedał się w ponad 500 000 egzemplarzach na całym świecie, otrzymując złote i platynowe płyty. David otrzymał również za niego 2 nominacje do nagród Grammy w kategorii Najlepsze nagranie taneczne oraz Najlepsze nagranie zremiksowane, nieklasyczne, to za remix Electro Extended Mix. W 2013 roku Billboard uznał ten utwór za najlepszą współpracę dance-popową wszechczasów. Drugi singiel z płyty, Sexy Chick, nagrany razem z amerykańskim raperem i piosenkarzem Akonem, powtórzył sukces poprzedniego kawałka. Od razu wskoczył na szczyty wielu list przebojów. To m.in. w Polsce, Niemczech, na Węgrzech, w Belgii, Luksemburgu i Wielkiej Brytanii. Do tego w Australii i Nowej Zelandii. Utwór zaszedł do 5. miejsca listy Billboard Hot 100. Jednocześnie był to pierwszy przebój francuskiego artysty, który osiągnął tak wysokie miejsce. Mało tego, za tak dobrą sprzedaż otrzymał tam potrójną platynę. Do 2014 roku rozeszło się ponad 3,5 miliona kopii.
Etiopii. Nie obyło się jednak bez kontrowersji, poszło o teledysk. Buddyjskim grupom na Sri Lance nie spodobało się, że pomnik Buddy znajduje się na kilku ujęciach. Ich zdaniem było to obraźliwe, do tego stopnia, że żądania odwołania koncertu Akona zostały spełnione przez rząd tego kraju. Piosenkarz miał zakaz wjazdu. Później Akon przyznał, że o obecności posągu nic nie wiedział i nigdy nikogo nie chciał obrazić czy znieważyć religii. Album One Love promowały jeszcze dwa single, tytułowy oraz Memories, a w nowej odsłonie płyty również Getting Over You oraz Who's That Chick, nagrane z udziałem Rihanny. Pokryły się one wielokrotnym złotem i platyną na całym świecie. Sam krążek został nominowany do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album elektroniczny Dance i sprzedał się w ponad 3,5-milionowym nakładzie na świecie. Rok 2009 to również bardzo udana współpraca z zespołem The Black Eyed Peas. Wtedy ten wydał kawałek I Got A Feeling, którego produkcją zajął się właśnie David Guetta. Był to drugi singiel promujący album zespołu The End. Wskoczył na szczyt listy Billboardu i nie schodził z niego przez 14 tygodni. Został najdłużej utrzymującym się singlem numer 1 w tamtym roku. Był numerem 1 w ponad 20 krajach, w tym w Wielkiej Brytanii, gdzie sprzedał się w ponad milionie egzemplarzy. Z kolei w Stanach Zjednoczonych był najczęściej pobieranym utworem wszechczasów. Rozeszło się prawie 7,5 miliona kopii. Z kolei do 2019 roku piosenka utrzymała rekord wszechczasów jako najczęściej pobierana w jednym ze sklepów z muzyką cyfrową. Rozeszło się 9 milionów jej kopii. W kolejnym roku David ponownie współpracował z Kelly Rowland, to przy jej piosence zatytułowanej Commander. Wyprodukował również utwory dla wokalistki Kelly's. Z kolei raper Florida zaprosił francuskiego DJ-a do udziału w swoim numerze zatytułowanym Club Can't Handle Me. Piąty album Davida ukazał się w 2011 roku. Nosił tytuł Nothing But The Beat i składał się z dwóch krążków. Jeden zawierał piosenki z wokalem, drugi to nagrania elektroniczne. Pierwszym singlem, który go promował, to wydawnictwo Where Them Girls At, do którego zaproszono Florida i Nicki Minaj. Premiera nastąpiła wcześniej niż zakładał plan, a to dlatego, że hakerom udało się zdobyć wczesną wersję piosenki. Ta wskoczyła na 14 miejsce Billboardu oraz pojawiła się na listach przebojów w wielu krajach. Osiągnęła szczyt na liście Dance Chart w Wielkiej Brytanii. Tam też uzyskała podwójną platynę, podobnie w Australii czy Nowej Zelandii.

Jednym z kolejnych przebojowych singli z albumu był kawałek pod tytułem Titanium, nagrany razem z australijską piosenkarką, kompozytorką i producentką muzyczną Sią, którą artysta, jak przyznał, był oczarowany. Kawałek opowiada o wewnętrznej sile. Co ciekawe, najpierw zaproponowano go Katy Perry, ale piosenkarka go odrzuciła, proponując Davidowi, by zatrzymał Się. I tak się stało. Pierwotnie w utworze zaśpiewała Mary J. Blige, ale ta wersja wyciekła do internetu. Titanium z Sią stało się globalnym przebojem. Singiel otrzymał 5-krotną platynę w Stanach Zjednoczonych, Australii i Wielkiej Brytanii, poczwórną we Włoszech, potrójną w Nowej Zelandii, Hiszpanii i Danii. Dodatkowo platynowe płyty m.in. w Szwajcarii, Meksyku, Niemczech, Belgii, Austrii czy Brazylii. Piosenka, jak przyznał David, była jednym z punktów zwrotnych w jego karierze. Sam album, na którym David współpracował jeszcze z takimi gwiazdami jak Snoop Dogg, Ludacris, Afrojack, Usher, Timbaland czy Tayo Cruz, otrzymał nominację do nagrody Grammy w kategorii Najlepszy album Dance Elektronika. Był numerem jeden w wielu krajach i sprzedał się ponad 3 milionach egzemplarzy na całym świecie. Doczekał się również dwóch reedycji z 6 nowymi utworami. W 2011 roku ukazał się film biograficzny o Davidzie, również zatytułowany Nothing But The Beat. Pokazuje artystę od początku jego kariery do uzyskania statusu globalnej supergwiazdy. Widzimy go podczas światowej trasy koncertowej i za kulisami. Materiał zawiera również wywiady z innymi artystami, jego przyjaciółmi, kolegami z pracy i jego żoną. Premiera filmu miała miejsce w jednym z kin w Paryżu, na widowni którego zasiadło ponad 2000 osób. W kolejnym roku Guetta założył nową wytwórnię płytową. Zamierzało się wtedy skupić tylko na wydawaniu muzyki elektronicznej, współpracując jednocześnie z innymi artystami. Na nowy, 6 w dorobku album fani musieli poczekać do 2014 roku. Otrzymał on tytuł Listen. Jak sam przyznał artysta, to jego najbardziej osobisty krążek w karierze, który odzwierciedlał jego rozwód z żoną, z którą spędził 22 lata, o czym opowiedział w wywiadzie dla magazynu Rolling Stone. Do dziś tworzyłem mnóstwo piosenek o szczęściu, miłości, seksie i po prostu imprezowaniu. To było praktycznie moje życie. Rozumiesz? Ostatnio moje życie osobiste stało się trochę trudniejsze, więc odbija się to również na albumie, na rzeczach, o których mówimy, na rodzaju akordów. Nigdy tego nie robiłem, bo nawet dla mnie najważniejsze było, żeby ludzie tańczyli. Przy okazji tego albumu David zmienił również brzmienie i sposób pracy z ludźmi. Nie zaczynał od rytmu jak dotąd, a od fortepianu i wokalu dodawał gitary. Dopiero później skupiał się na produkcji danego utworu. Jednym z głównych singli został kawałek Dangerous z udziałem amerykańskiego piosenkarza Sama Martina. Sukces komercyjny został osiągnięty. Numerem jeden był w wielu europejskich krajach, do tego w Libanie, Australii czy Rosji. Ponownie David został nagrodzony wieloma złotymi i platynowymi płytami. Wśród innych singli promujących album Listen znalazło się Lovers on the Sun, What I Did for Love, Sun Goes Down czy Hey Mama. Dzięki temu ostatniemu w 2015 roku Guetta został trzecim artystą, który osiągnął 2 miliardy odtworzeń w jednym z serwisów streamingowych. W tym samym roku wydał reedycję krążka pod tytułem Listen as Listen Again. Jego podstawowa wersja miała jednak mieszane recenzje krytyków. Jedni chwalili chwytliwość piosenek, inni uznali, że mają one nadmierną powtarzalność, a sam krążek nie różni się od swoich poprzedników. Album jednak bardzo spodobał się fanom. W Stanach Zjednoczonych zajął 4 miejsce na liście Billboard 200, ale pierwsze na liście US Top Dance Albums. Zadebiutował na 8 miejscu brytyjskiej listy przebojów, ale już na 1 listy UK Dance Albums. Na świecie sprzedał się w ponad 1,5-milionowym nakładzie. W kolejnym roku artysta został muzycznym ambasadorem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej. Jego utwór pod tytułem This One's For You z gościnnym udziałem szwedzkiej wokalistki Zary Larsson został oficjalnym hymnem turnieju. Co ciekawe, piosenka została nagrana z udziałem miliona fanów z całego świata. To dzięki specjalnej internetowej aplikacji. W wielu krajach kawałek był numerem jeden, otrzymał wiele złotych i platynowych płyt. Między innymi potrójną we Włoszech, podwójną w Norwegii, kolejne w Polsce, Hiszpanii i Portugalii. Z kolei we Francji uzyskał diamentową płytę.

Kolejne lata to kolejne świetnie przyjęte single. Wśród nich przeróbka piosenki z 1992 roku Would I Lie To You, dalej Light My Body Up, Another Life czy To You z udziałem Justina Biebera, który był już zapowiedzią nowego albumu zatytułowanego Seven. Tu sukcesów ciąg dalszy. To numer jeden w Australii, Wielkiej Brytanii czy Holandii. W czołówce też w Austrii, Czechach, Danii, Niemczech, Norwegii, Portugalii czy USA. Ponownie artysta otrzymał wiele platynowych płyt oraz ponownie we Francji diamentową. Przy okazji tego albumu David zaprosił do udziału ponownie m.in. Sia, Bibi Rexę, Nicki Minaj czy Martina Garrixa. Pojawili się również Anne-Marie, Ava Max czy Jason Derulo. Krążek sprzedał się nieco gorzej niż poprzednie. Trafił jednak do pierwszej dziesiątki w Australii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Szwajcarii, Włoch czy Stanach Zjednoczonych. Do 2025 roku płyta Seven jest ostatnią wydaną przez Davida Guetta. Artysta skupił się na wydawaniu singli i współpracy z innymi artystami. I tak w 2020 roku połączył siły z duńskim DJ-em i producentem muzycznym posługującym się pseudonimem Morten. Razem wydali epkę pod tytułem New Rave. Tym samym zapoczątkowali nowe brzmienie nazwane Future Rave. W tym samym roku w związku z pandemią Guetta wystąpił przed wirtualną publicznością na jednym z tarasów w Nowym Jorku, po to aby wesprzeć walkę z chorobą. Oglądały i słuchały go wtedy 24 miliony osób. To w ramach akcji United at Home, podczas której zbierane były również fundusze. Ostatnie lata to w dyskografii producenta kolejne super utwory. Wśród nich wieloplatynowe Don't You Worry, nagrane z The Black Eyed Peas i Shakirą, I'm Good, Blue z Bibi Rexą, When We Were Young, The Logical Song z Kim Petras, Beautiful People z Sia czy Together z Bonnie Tyler. Liczba singli wydanych przez niego samego, jak i przy współpracy z innymi artystami jest jednak dużo większa.

Teraz wróćmy jeszcze do życia osobistego Davida Guetty. W 1992 roku poślubił francuską menadżerkę jednego z klubów nocnych, Kathy Loeb. W 2004 i 2007 roku urodziły się ich dzieci, syn i córka. Małżeństwo przetrwało 22 lata. Para rozwiodła się w 2014 roku. Obecnie artysta związany jest z Jessicą Ledon, aktorką i producentką filmową pochodzącą z Kuby. Kobieta jest młodsza od niego o 24 lata. W 2024 roku urodził się ich syn. Z ciekawostek, David Guetta, według informacji dostępnych w internecie, sprzedał na całym świecie ponad 10 milionów płyt oraz 65 milionów singli, a w jednym z serwisów streamingowych ma więcej niż 30 miliardów odtworzeń swoich utworów. Koncertuje na całym świecie, kilka razy odwiedził również Polskę. Zdobył wiele nagród muzycznych. Kilka lat temu sprzedał swój katalog nagrań muzycznych, według różnych źródeł za kwotę od 100 do 150 milionów dolarów. Z kolei magazyn Forbes w 2015 roku oszacował jego roczny dochód na 37 milionów. Tworzy dla wielu innych artystów, ale również jako Jack Beck. Pod takim pseudonimem nagrał m.in. jeden z dwóch krążków, które znalazło się na albumie Seven, a który zawiera czysto klubową muzykę.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasza reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotkał się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy mówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenie na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z celi rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrze w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
8: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
9: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBRIF, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
10: Karol Smarz ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
11: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
10: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
12: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
10: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
13: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest jest przypięte w autobusie. Ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
13: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić

0: Odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
1: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
2: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
3: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo więcej ćwiczyć. Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
4: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
5: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
0: Z członkami zespołu Baby on Board i licealistami ze szkoły muzycznej przy Sosnowej w Łodzi rozmawiała nasza reporterka Ela Piotrowska. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: autopromocja.
1: Na wyjazd na Mazury, w góry,
0: a może nad morze.
1: Tankuj z Vox FM na wakacje.
0: Otwórz apkę Vox FM i napisz, gdzie i z kim jedziesz na wakacje.
1: Codziennie rozdajemy ekstra kasę na paliwo.
0: Tankuj z Vox FM
1: na wakacje.
0: Autopromocja.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasza reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotkał się tam m.in. z prezydentem kraju Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta, która rozpocznie się we wtorek, poprzedzi szczyt NATO. Ten odbędzie się w Ankarze za 2 tygodnie.
2: Naturalnie te rozmowy będą się koncentrować wokół zbliżającego się szczytu NATO, wokół tematyki bezpieczeństwa, wokół naszych priorytetów i wokół negocjowanych już na finiszu w zasadzie dokumentów w kwaterze głównej NATO, więc polityka bezpieczeństwa będzie kluczowym elementem.
0: Zapowiada szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz. Przywódcy mówią też współpracę dwustronną, regionalną czy udział Polski w pracach grupy G20. Karol Nawrocki spotka się także ze żołnierzami polskiego kontyngentu wojskowego w Turcji. Śledczy zapowiadają przesłuchanie kilkudziesięciu osób, w tym prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła 2 śledztwa w związku z sytuacją w Szpitalu Południowym. Rozdzielono sprawę oszustw finansowych byłego kierownika SOR-u tego szpitala, Dawida Kacprzyka, oraz kwestię nadzoru nad SOR-em i utworzenia na nim tzw. ścieżki VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej.
4: Te dwa postępowania są wielowątkowe i będą dotyczyły różnych zachowań, różnych osób. Bierzemy pod uwagę, że do przesłuchania będzie kilkudziesięciu świadków i to słowo kilkudziesięciu, to mówimy nie o więcej niż 20, tylko myślę, że mówimy tutaj o więcej niż 50 osobach.
0: Mówi rzecznik warszawskiej prokuratury okręgowej Piotr Skiba. Jak dodaje, przesłuchani zostaną lekarze, pracownicy SOR-u oraz przedstawiciele warszawskiego ratusza.
4: Bierzemy pod uwagę, że pan prezydent miasta stołecznego Warszawy będzie przesłuchiwany w charakterze świadka. Nie jestem na tym etapie w stanie wskazać, kiedy to będzie. Natomiast będziemy chcieli uzyskać niezbędne dowody, między innymi z dokumentów, żeby wiedzieć, o co pytać pana prezydenta.
0: Prokuratura zajęła się sprawą Szpitala Południowego po informacjach medialnych. Wynika z nich, że był już członek Koalicji Obywatelskiej i radny warszawskiego Ursusa Dawid Kacprzyk. Zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych z pracy koordynatora SOR-u Szpitala Południowego. Miał w nim utworzyć też specjalną ścieżkę VIP dla polityków Koalicji Obywatelskiej. W poniedziałek Rafał Trzaskowski powołał nową Radę Nadzorczą Szpitala Południowego. To jest dopiero część tego, co mam do powiedzenia, mówił po wyjściu z celi rozpraw poseł PiS Dariusz Matecki. W Sądzie Okręgowym w Szczecinie odbiła się w poniedziałek pierwsza rozprawa w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Na Mateckim ciążą też zarzuty fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych.
5: Gdybym nie pracował w Lasach Państwowych, to bym nie miał o czym mówić. To jest po prostu odpowiedź na zarzuty, które kieruje prokurator Ślepokura. Moim zdaniem całkowicie niezasadne, tak samo jak w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. Nie tyle niezasadne, co tam są ordynarne też kłamstwa, ale do tego przejdę w swoim czasie.
0: Mówił poseł PiS, jak dodawał jego obrońca Kacper Stukany, jego klient jest gotowy na długotrwały proces.
6: Taka jest specyfika tego, że jeżeli zarzuty są tak rozpisane i braki są tak poważne, no to trzeba mówić dużo, niestety. Czy ten proces potrwa długo? Myślę, że bardzo długo.
0: Przypomnijmy, Mateckiemu postawiono w sumie 6 zarzutów. Dotyczą one Funduszu Sprawiedliwości, prania pieniędzy oraz fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Dariuszowi Mateckiemu grozi 10 lat więzienia. Planowali blokadę nawet na 2 miesiące. Musieli ją zakończyć po około 4 godzinach. Koniec protestu rolników na Estrzy w Zachodniopomorskiem. Traktory zjechały z trasy, potem jak zgromadzenie zostało rozwiązane decyzją burmistrza Gryfina.
7: Urzędnik przyjechał z pełnomocnictwem od burmistrza do rozwiązania zgromadzenia. Powoływali się na ustawę prawo o zgromadzeniach. Policja jak najbardziej przychyliła się do tego. Zgodnie z ustawą to zgromadzenie w tym momencie uznano za rozwiązane i musieliśmy zjechać. Wyszło na to, że nawet nie podjęto z nami żadnych rozmów, tylko po prostu nas usunięto z drogi. W jakim kraju żyjemy, że po prostu takie rzeczy załatwia się siłą albo fizyczną, albo administracyjną.
0: Mówi jeden z protestujących rolników, Paweł Toporek. Rolnicy zapowiadają odwołanie od decyzji burmistrza do sądu. Jednak na razie nie mogą legalnie kontynuować protestu. Przypomnijmy, blokada ruszyła w południe przy węźle Gryfino. Organizatorzy zgromadzenia, rolnicy z powiatu gryfińskiego i pyrzyckiego domagają się rozmów z rządem, by wypracować rozwiązanie gwarantujące opłacalność produkcji rolnej. Przyczyną najprawdopodobniej była zmiana temperatury. Z 28 piętra Warsaw Tower w centrum Warszawy odpadła szyba i runęła na chodnik. Na szczęście nikt nie ucierpiał, bo do groźnego zdarzenia doszło około 3 w nocy i ruchliwe zazwyczaj miejsce było puste.
8: Szyba w tym budynku wykruszyła się i spadła na chodnik oraz ulicę. Nikomu nic się nie stało. Uszkodzony został pojazd marki Fiat. Użytkownik tego pojazdu został poinformowany o możliwości złożenia zawiadomienia.
0: Relacjonuje nadkomisarz Marta Sulowska ze stołecznej policji. Zarząd budynku zapewnia, że konstrukcja pozostanie w pełni bezpieczna, a incydent nie wpłynął na funkcjonowanie obiektu.
9: Wszystko jest zabezpieczone, było wszystko od samego początku już przez ochronę bardzo sprawnie zabezpieczone, zarówno ulica, jak i to miejsce zdarzenia. Alpiniści zostali bardzo szybko wezwani.
0: Mówi Daniel Miernik, specjalista od fasad z grupy HBRIF, z której jest właścicielem drapacza chmur. To nie pierwszy tego typu incydent w tym miejscu. We wrześniu ubiegłego roku z 11 piętra wieżowca spadła szyba, rozpadając się tuż obok ogródka kawiarnianego. Wtedy też nikomu nic się nie stało. Jesteśmy gotowi na ekstremalną pogodę, zapewnia Straż Pożarna. To początek lata, który już teraz pokazuje swoje burzliwe oblicze. Silny wiatr, burze, susza i pożary, tego spodziewają się strażacy. Mają jednak nadzieję, że w te wakacje nie powtórzy się jedna z najbardziej niszczycielskich nawałnic w historii Polski, która 9 lat temu szczególnie mocno dotknęła Kujawy, Pomorze i Bory Tucholskie. Szczegółem Dawid Orszewski.
10: Karol Smęż ze Straży Pożarnej w Bydgoszczy doskonale pamięta nawałnicę, która w 2017 roku nawiedziła przede wszystkim Pomorze, Kujawy i Bory Tucholskie. Zginęło 6 osób, w tym 2 harcerki. Silny wiatr niszczył domy i spowodował ogromne spustoszenie w lasach.
11: Patrząc na tamtą skalę, cały czas musimy zakładać, że takie warunki mogą u nas wystąpić. Pozostajemy w nieustannej gotowości bojowej.
10: Na ekstremalną pogodę przygotowani są też harcerze, zapewnia komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP. Beata Barcińska podkreśla, że takie sytuacje zdarzają się coraz częściej.
12: Przygotowujemy już nasze dzieci do tego, że jak jest gwizdek, to po prostu w kilka minut wychodzą.
10: Na Kujawach i Pomorzu ZHP zorganizuje ponad 75 form wypoczynku.
0: W wakacje skorzysta z nich około 5000 harcerzy. Zapinamy pasy, nie chodzimy po pojeździe, ostrożnie wsiadamy i wysiadamy oraz uważamy na parkingach. Dobre maniery obowiązują nie tylko przy stole, podobnie jest z właściwymi zachowaniami w czasie podróżowania. Warto przypomnieć dzieciom o zasadach tuż przed wyjazdami na wycieczki, obozy czy kolonie, uważa Paweł Gruszka z Lubelskiego Oddziału Inspekcji Transportu Drogowego.
13: One są tam zainstalowane przede wszystkim dla naszego bezpieczeństwa. Wszelkie statystyki, również wypadkowe, pokazują, że pasażer, który jest jest przypięte w autobusie. Ryzyko w przypadku jakichkolwiek zdarzeń, odniesienia obrażeń czy śmierci jest zdecydowanie mniejsze niż osoby, która w pasy nie jest zapięta.
0: Kierowca autokaru musi również przestrzegać czasu pracy, dlatego ważne jest pilnowanie czasu odjazdu i długości przerw w podróży.
13: Przestrzegajmy dzieci i wpajajmy im to przed wyjazdem, aby po autobusie w trakcie jazdy nie chodziły. Cały czas siedzimy na swoich miejscach, ponieważ jakiekolwiek chodzenie w autobusie jest bardzo niebezpieczne, bo w sytuacji hamowania dziecko poleci do przodu i może sobie zrobić dużą krzywdę. Proszę uprzedzić dzieci, żeby przed wyjściem z autobusu, gdzie widoczność wiadomo jest bardzo ograniczona, aby upewniły się, że na ten parking mogą bezpiecznie wysiąść. Także nie ma wybiegania z autokaru, tylko powinno być to wyjście bardzo rozważne, powoli, z upewnieniem się, czy wokoło mamy do czynienia z sytuacją bezpieczną. Prośba, aby pasażerowie zachowywali się w pojeździe na tyle spokojnie, dość cicho, aby nie dekoncentrować kierowcy, aby nie wprowadzać nerwowej atmosfery, jakichkolwiek napięć, które mogłyby wpływać na percepcję kierującego.
0: W szkołach już czekają na wakacyjny odpoczynek i odliczają godziny do zakończenia roku szkolnego, ale nie wszyscy mogą leniuchować w wakacje. Mowa oczywiście o uczniach szkół muzycznych. Wprawdzie nie będą mieć klasówek i odpytywań, ale muszą pozostać w reżimie ćwiczeń i grania na instrumentach. Dlaczego?
14: Ćwiczycie codziennie. Czy taka przerwa dwumiesięczna jest w waszym przypadku możliwa?
15: Nie za bardzo, niestety. Trzeba cały czas szlifować swoje umiejętności i nie możemy przerwać na 2 miesiące. Oczywiście przerwy krótsze są możliwe, natomiast im dłuższa przerwa, tym bardziej sprawia to, że wypadamy z wprawy. Na przykład osoby, które grają na instrumentach dętych, tracą zadęcie i dużo trudniej im jest rozpocząć ponowne granie.
16: Potem, żeby wrócić do formy, muszę dużo, dużo więcej ćwiczyć.
17: Technicznie się traci mocno na jakichś dłuższych przerwach. W wakacje też gram dużo. Lubię grać na perkusji, więc nie mam problemu z jakimiś przerwami dłuższymi.
18: Na gitarze też gram, to też muszę ćwiczyć, żeby mi nie wyszły palce z wprawy.
19: Nawet najmniejsza przerwa potrafi mocno nas opóźnić w graniu na instrumencie.
0: Z członkami zespołu.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo. Zbigniew Kuźmiuk, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry panu.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
1: Ale wam PiS zrobił naprawdę prezent na 77. urodziny Jarosława Kaczyńskiego. Nie PiS, tylko KO.
2: Platforma, no, tak. Panie redaktorze, tak, oczywiście do tego nie podchodzimy, no bo oczywiście sytuacja w ochronie...
3: Nie, no proszę mnie nie bajerować.
2: Sytuacja w ochronie zdrowia jest od dawna bardzo poważna, zwracamy na to uwagę. No już debata nad budżetem na ten rok, kiedy było jasne, że zabraknie w tym systemie 23 miliardy złotych, no była niezwykle burzliwa i później widzieliśmy tego konsekwencje. Te kolejne rozporządzenia pozwalające na likwidację oddziałów położniczych, ograniczenie wydatków na diagnostykę, no to były kolejne, że tak się wyrażę, dzwony alarmowe i w każdej tej sprawie bardzo mocno to eksponowaliśmy.
1: A Donald Tusk się zręcznie odciął od tej sprawy, no. Wielka kontrola, wielka uwaga państwa. W ogóle się wszystko zmieni. Niech pan sobie wyobrazi, że na lepsze.
2: Panie redaktorze, to jest najdziwniejsze, że obydwa wybory ministrów zdrowia to są osobiste wybory Donalda Tuska. Ja byłem zdumiony, że...
1: Trzeba było zapytać sztucznej inteligencji, panie premierze, a nie intuicyjnie.
2: No więc właśnie, że pani minister najpierw z różdżką, która w czarodziejski sposób miała odmienić ochronę zdrowia, co było gigantyczną naiwnością, bo przecież jesteśmy dorosłymi ludźmi i wiemy, że problemy ochrony zdrowia są tak poważne, że nie tylko różdżką, ale nie wiem, jakąś potężną...
1: Tylko tutaj prezent polega nie na tym, że w służbie zdrowia jest źle albo na SOR-ze, bo to obawiam się jest taki endemiczny stan Polski. Natomiast to, że działacz Koalicji Obywatelskiej, nie najwyższego szczebla, ale nie najniższego, swoim robił badania szybko, a nie swoim tak jak wszystkim, normalnie.
2: Tak, to jest rzeczywiście wyjątkowy skandal, to zwłaszcza, że związany ze szpitalem zupełnie nowym, panie redaktorze, to jest, jeżeli chodzi o substancję materialną, to jest, zdaje się, najnowocześniejszy szpital w Polsce. Powstał za pół miliarda złotych i wydawało się, że może być taką wizytówką Warszawy. No i okazuje się, że po paru latach funkcjonowania jest tą wizytówką, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu. Rzeczywiście ta szybka ścieżka dla VIP-ów jest no, przygnębiająca. Ja sam no, mam w wieku 94 lat, w związku z tym te szpitale odwiedzam i wiem, jaka jest sytuacja. W zasadzie chyba w każdej placówce ochrony zdrowia to jest rzeczywiście sytuacja bardzo poważna. Więc no, jeżeli jest taka ścieżka dla prominentnych polityków i jednocześnie ludzie na tym przysłowiowym SOR-ze rzeczywiście no, zgłaszający się z reguły w trudnej dla siebie sytuacji życiowej muszą czekać wiele godzin, no to bulwersuje, myślę, nie tylko zwolenników obecnej opozycji, ale także tych, którzy do tej pory popierali Koalicję Obywatelską.
1: Mają czas wtedy na refleksję, a czemu nie wyrobiłem sobie dobrej znajomości w Koalicji Obywatelskiej? Robert Bąkiewicz to nasz nowy bohater narodowy?
2: Panie redaktorze, Robert Bąkiewicz moim zdaniem robi i ludzie związani z tym środowiskiem dobrą robotę, zwracając uwagę na bezpieczeństwo naszych granic właśnie, chronienie nas przed nielegalną imigracją.
1: Daleko pojechali chronić nas przed imigracją.
2: Natomiast to wydarzenie, oczywiście ono jest bulwersujące w tym sensie, panie redaktorze, że no, zostali zaatakowani Polacy, moim zdaniem, przez policję niewspółmiernie do tego, co tam robili. I to jest naprawdę oburzające.
1: Wie pan, no tak. Ja jestem z tego pokolenia, że tak generalnie jak widzę policję zmierzającą w stronę demonstrantów, to odruchowo raczej jestem za tymi drugimi. Chociaż bardzo cenię pracę funkcjonariuszy publicznych. Jako wierny kibic nieraz widziałem policję naprawdę w dobrych akcjach, bardzo profesjonalnych. No i tak dalej. Już nie chcę kadzić policji, bo wyjdzie na to, że wie pan, mam płacone. A to tylko serca. Ale proszę pana, no, robimy my Polacy niezgłoszoną, czyli nielegalną manifestację w Berlinie i naprawdę mamy larum podnosić, że policja to gasi?
2: Panie redaktorze,
1: w Niemczech?
2: Sprawa jest bardziej skomplikowana, niż pan to opisał. Otóż to była tak zwana demonstracja spontaniczna, dopuszczalna także prawem niemieckim. Co więcej, okazało się, że oczywiście policja...
1: Spontaniczna, przyjechali z Polski do Berlina.
2: Okazuje się, że policja od tej strony była przygotowana, bo jeden z tych policjantów był polskojęzyczny i w związku z tym on komunikował się bezpośrednio. Otóż do przedstawicieli ruchu Bąkiewicza powiedział bardzo wyraźnie, że na 99,9% pozwolą im podejść tą grupą pod ten pomnik, tylko on musi jeszcze ustalić szczegóły i potrzebuje 5 minut. To 5 minut czekania zmieniło się w 1,5 godziny.
1: Takie są współczesne Niemcy. To nie jest tak jak kiedyś, proszę pana. Że...
2: Nie, no ale odnoszę wrażenie, że te konsultacje były głębokie i później, tak jak mówią towarzyszący im dziennikarze, policja dosyć nagle zrobiła się bardzo brutalna i prowokująca. I rzeczywiście te filmy, które zostały tam nagrane, no pokazują niezwykłą brutalność wręcz policji. No, pan funkcjonariusz ma oczywiście te środki przymusu bezpośredniego i powinien ich używać, ale jeżeli używa nóg do zaatakowania demonstranta, kolana, uderzając go w głowę, jeżeli starszych ludzi się przewraca, wykręca im ręce w sytuacji, kiedy nie są agresywni, no to nie ulega wątpliwości, że użyto siły ponad miarę. No i co jest, wie pan, zasmucające, no to brak reakcji naszych służb zagranicznych. Otóż podejście państwa do tego rodzaju sytuacji powinno być niezależnie od poglądów politycznych. Ja rozumiem, że ruch u Bąkiewicza się nie lubi, ale to nie oznacza, że polskie władze nie powinny się upominać o los polskich obywateli.
1: Proszę pana, to dajmy jeszcze samemu poszkodowanemu prawo głosu, ale powiem panu od razu uczciwie, daję te prawo głosu dlatego, że wydaje mi się, że nie jest to głos najmądrzejszy.
3: Nie zrobiliśmy, powtarzam, nie zrobiliśmy żadnego przestępstwa. Nie zrobiliśmy tak naprawdę żadnego zgromadzenia. Jest nas kilka osób. Chcieliśmy uczcić polskie ofiary, a Niemcy nam tutaj dzisiaj po prostu to w skandaliczny sposób zabraniają. To przypomina najgorsze czasy, w których niemieccy naziści mordowali naszych dziadów.
1: I widzi pan, dłuższy wywód, zupełnie logiczny i poprawny. I nagle ci naziści, bo wykręcili komuś ręce. No to zupełnie jak naziści. Oni są znani byli z tego, że wykręcali ręce. Proszę pana, no.
2: Panie redaktorze, w sytuacji, kiedy rzeczywiście człowiek w niemieckim mundurze nadużywa swojej...
1: W Niemczech to niezwykle mają niemieckie
2: mundurze. Tak, to prawda. No ale patrzę z perspektywy Polaka. Nadużywa swojej władzy. No to może budzić daleko idące skojarzenia. No może trochę za daleko. W tym... Panie redaktorze, to jest emocjonalna wypowiedź, rozumiem, że zaraz po tym, jak ten atak nastąpił, więc jestem w stanie zrozumieć człowieka wypowiadającego się w emocjach.
1: A to może pan moje też emocje zrozumie, chociaż one będą trochę fingowane, bo my nauczyciele na ogół udajemy te emocje, żeby po prostu uczniom się nie nudziło, ale rzeczywiście mam trochę prawdy w tej emocji, kiedy ktoś porównuje coś z komunizmem, nazizmem, gułagami, obozami śmierci, gestapo. No oczywiście w chwili wzburzenia człowiek ma prawo pleść bzdury i pewno nie jeden kibic tam kiedyś sobie krzyczał gestapo, a naprawdę to też nie ma żadnego sensu, prawda? No dobra, są chwile wzburzenia. No, ale generalnie my, mówiąc tak, porównujemy po prostu... My tak naprawdę bronimy wtedy tych nazistów, komunistów i innych złych ludzi, bo porównujemy ich do tych, którzy są jeszcze do wytrzymania. Wie pan, jak policja pałuje, to jest bardzo nieprzyjemne, ale jak gestapo torturuje, to nie jest to samo. I tak, no i chodzi mi o to, że dlatego tak się emocjonuję, że nawet w dobrej sprawie, a zwłaszcza w dobrej sprawie, trzeba moim zdaniem rozgraniczać różnego typu...
2: Najprawdopodobniej w takiej rozmowie jak ta nasza dzisiejsza, pan Bąkiewicz pewnie by takich porównań nie używał, no ale w związku z tym, że to było, że tak się wyrażę, na gorąco, to być może takie skojarzenie mu do głowy przyszło i moim zdaniem w takich emocjach ono być może było uprawnione.
1: Na gorąco był jeszcze zrobiony chyba klip Prawa i Sprawiedliwości.
4: Ty czekasz w wielomiesięcznych kolejkach do lekarza. Oni mają prywatny SOR w publicznym szpitalu. Tobie odwołują zabiegi i operacje. Oni są natychmiast przyjmowani bez kolejki. Publiczna służba zdrowia bankrutuje. On dostaje 1 600 000 złotych tylko dlatego, że ma legitymację partyjną. Oni stworzyli dwie Polski. Jedna stoi w kolejce, druga przy korycie.
5: Dotarło, zakute u...
1: No i widzi pan, moim zdaniem ten klip złośliwy, na granicy dobrego smaku, nie przekracza tej granicy. Można po prostu nie zgadzać się z atakowaniem premiera Tuska, bo on jest taki dobry, ale moim zdaniem nie można powiedzieć tak, Boże, jak oni mogli? No tak mogli, to jest normalna polityka. Okej, ten klip, widzi pan, chwalę pana, zanim jeszcze pan pochwali klip.
2: Klip jest rzeczywiście dużo mówiący, ale panie redaktorze, rzeczywiście ta sytuacja jest absolutnie bulwersująca. Tak jak powiedziałem, no, sytuacja w ochronie zdrowia także za naszych rządów przecież nie była satysfakcjonująca, ale staraliśmy się tę rzeczywistość poważnie zmieniać. Problem, którego tutaj dotykamy, to jest problem wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia. My także uznaliśmy, że ten odpływ chociażby lekarzy czy pielęgniarek wykwalifikowanych, no po prostu paraliżuje ten system. Stąd ustawa z 2017 roku, a później, jeżeli dobrze pamiętam, z 2022 roku, regulująca płace, to znaczy pozwalająca na podwyżki płac ponad te wskaźniki obowiązujące w sferze budżetowej, które z reguły są bardzo niskie. To oczywiście ten proces, bo trwało to parę lat, doprowadziło do tego, że odpływ właśnie wykwalifikowanych lekarzy, pielęgniarek ustał. To przestał być najważniejszy problem ochrony zdrowia. No ale oczywiście, skoro stworzyły się ustawowe możliwości godnego płacenia, no to tu i ówdzie to godne płacenie zamienia się w farsę to może niedobre słowo.
1: W patologię,
2: no więc właśnie.
1: To prawda, można powiedzieć.
2: W skandale.
1: Że przy złych płacach też mogłaby się tworzyć taka patologia, bo człowiek chciałby tam naściubić tymi...

0: W sposób nieuprawniony gigantyczne pieniądze, co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości.
1: Widzi pan dialog, troska, refleksja.
2: No tak, rozumiem, że pan premier przyjdzie pewnie jutro do Sejmu tuż przed głosowaniami i będzie nas namawiał na współpracę w tej sprawie. Tu są, panie redaktorze, dwie ważne te rzeczy. Z jednej strony rzeczywiście wykorzystywanie tego systemu podwyżek płac do tworzenia swoistych kominów zarobkowych, no bo 1 600 000 rzeczywiście robi wrażenie, ta ilość godzin 331 w miesiącu rzeczywiście robi wrażenie, myślę, na wszystkich, także na lekarzach, no ale jeszcze jest ten wątek polityczny. Prawdopodobnie ten wątek, panie redaktorze, media będą rozwikływały. Pojawiają się już pewne nazwiska. No właśnie, i jeżeli to się potwierdzi, jeżeli chodzi o te nazwiska, no to Donald Tusk będzie musiał udać się do drugiej izby parlamentu i porozmawiać z jego szefową, jak to się stało, że z tej szybkiej ścieżki w tej bardzo trudnej ochronie, sytuacji w ochronie zdrowia korzystały. Zdaje się, że będą także inne prominentne nazwiska, więc to jest...
1: Ale nie chce pan użyć tego słowa Małgorzata Kidawa-Błońska, ja to muszę zrobić.
2: Panie redaktorze, no to się pojawiło w mediach, oczywiście nie mamy na to twardych dowodów, rozumiem, że one już gdzieś są, bo słyszałem, że w konkurencyjnej dla państwa stacji była ta zapowiedź, że te nazwiska są znane. Wprawdzie ktoś tam ostrzega, żeby ich nie używano, no bo to jest tajemnica lekarska, ale odnoszę wrażenie, że sprawa jest tak drażliwa, że te nazwiska się pojawią.
1: Jeżeli chodzi o sprawy lekarskie, to mam nadzieję, że one nie będą wypływały. Natomiast jeżeli chodzi o ewentualne przyspieszenie badań, wszystko jedno jakich, no to one mam nadzieję, że właśnie będą wypływały. Wie pan, co zrobił Włodzimierz Czarzasty? Powiedział, tu sobie do klapy włożyłem Słowika i nazwałem go Patryk. To dlatego, że Patryk Słowik jest tym dziennikarzem, który być może obali rządy Donalda Tuska, proszę pana, to nie są żarty. Bo to jest taka afera tego rozmiaru, co do której każdy może powiedzieć wszystko, rozumiem.
2: Tak, to prawda. To nie jest skomplikowane, bo każdy albo prawie każdy w odniesieniu do swoich potrzeb osobistych albo swojej rodziny gdzieś tam terminował na takim sorze i wie, jak to wygląda od środka. Wie, że to jest bardzo często upokarzające. Nie dlatego, że lekarze nie chcą, że tak się wyrażę, ciężko pracować, tylko dlatego, że tych pacjentów jest tak dużo, że na tę pomoc często w autentycznej potrzebie, dramatycznej, z bólem, trzeba poczekać parę godzin. Jeżeli teraz taki człowiek dowiaduje się, że mógł być inny sposób szybkiego uzyskania pomocy, to rzeczywiście to absolutnie bulwersuje. I z tego, co się orientuje, to bulwersuje nie tylko obecną opozycję, ale bulwersuje także dotychczasowych, twardych zwolenników Koalicji Obywatelskiej.
1: Super Express, trzecia strona, sensacyjna wiadomość. Jarek nie obchodził urodzin. Tak mówi Jan Maria Domaszewski, jak wiadomo, brat cioteczny prezesa Prawa i Sprawiedliwości. A ja chciałem pana zapytać, jaki pan prezent przygotował? No rozumiem, że czeka pan do imienin.
2: Panie redaktorze, nie wiem, jak jest z urodzinami, bo tak blisko prezesa nie jestem, no ale dzisiaj z tego, co wiem, w godzinach popołudniowych będzie tradycyjna msza święta w Krakowie. Corocznie prezes tam jest właśnie w dniu urodzin swoich i brata.
1: Rozumiem, to oczywiście bardzo, bardzo piękna, proszę pana, uroczystość, ale my też się przygotowaliśmy do tych urodzin, bo sięgnęliśmy trochę do archiwum i oto taka, no zresztą znana bardzo, ale tutaj rozbudowana, autorska wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego sprzed wielu lat.
3: Kim chciałbyś być? Minister sprawiedliwości, premier, prezydent, cel.
4: Bym chciał być emerytowanym zbawcą narodu.
3: A dlaczego? Ale emerytowanym to znaczy chciałbyś mieć 65 lat?
4: Nie. Chciałbym mieć 45, tyle co mam. Ja troszkę tęsknię za takim, powiedzmy sobie, jakby zwykłym, spokojniejszym życiem. Chociaż też i bardzo lubię takie, jakie mam, ale to jest taka ambiwalencja.
1: Są złośnicy, którzy wielokrotnie wypominali Kaczyńskiemu tę wypowiedź. Emerytowany zbawca narodu, ha, ha, ha. Wie pan, ja teraz coś powiem o sobie. O niczym innym bym nie marzył, jak o tym, żeby w stosunkowo młodym wieku, czy już nie dzisiaj, mieć spokój, jeżeli chodzi o różne bieżące sprawy, a służyć temu krajowi najlepiej w sposób taki właśnie nie bardzo angażujący fizycznie. I naprawdę nie wiem, kto nie ma takich marzeń. To jest moim zdaniem niezdrowy, czy ktoś nie ma takich marzeń.
2: I myślę, że panie redaktorze,

0: to, że na tej drodze prezes zrobił naprawdę bardzo dużo. No, przecież jest człowiekiem, który stworzył paru prezydentów i paru, tak. paru premierów,
1: może którzy, ktoś, którzy ktoś dobrze... czuje się tak zbawiona dzięki temu.
0: Ja wiem, że ma także wielu przeciwników, ale no nie ulega wątpliwości, że te jego wybory dotyczące prezydentów i te prezydentury Polsce się przysłużyły także. Premierostwa moim zdaniem byłyby bardzo skuteczne. Mam tutaj na myśli i premierostwo na przykład Beaty Szydło i Morawieckiego, które przypadło na naprawdę skrajnie trudną sytuację zewnętrzną i wewnętrzną. No, przypominam chociażby ten COVID. I panie redaktorze, bardzo często atakujemy, to znaczy jesteśmy atakowani za ten czas z różnych powodów. Później przecież była agresja Rosji na Ukrainę, także bardzo ciężkie decyzje, ale no, mam jakieś porównanie, bo w tamtym czasie byłem w Parlamencie Europejskim i patrzyłem na rzeczywistość, nie wiem, belgijską, holenderską, niemiecką po części, bo trzeba było się przemieszczać samochodami. To naprawdę my w tym okresie covidowym, idąc tą taką środkową ścieżką, rzeczywiście no, nie popadając w skrajności, ocaliliśmy i gospodarkę, i dużą część społeczeństwa. Ja wiem, że są Polacy, którzy uważają inaczej i bardzo często są bardziej po prawej stronie niż Prawo i Sprawiedliwość, ale nie ulega dla mnie wątpliwości, że to były decyzje bardzo rozsądne i ci ludzie w tym trudnym czasie się spełnili. Ale to byli przecież, no może oprócz brata prezesa, to wszystkie pozostałe kandydatury były dosyć nieoczywiste i prezydenckie, i premierowskie.
1: Jedna była oczywista, bo można powiedzieć, że bracia Kaczyńscy współwykreowali kandydaturę Lecha Wałęsy. Ale o tym samym Lechu Wałęsie potem mówił Kaczyński, przecież chyba wszyscy widzimy, że on się do tego nie nadaje. Jeszcze tam po drodze był Kazimierz Marcinkiewicz, mniej więcej podobnie zresztą wykreowany, a tylko rzeczywiście trochę znikąd, a potem Jarosław Kaczyński mówi tak, to chyba jest oczywiste, że ten pan do tego się nadawał głównie do bali, a nie do rządzenia. Co tak, czy nie wszystkie chyba te decyzje były
0: mówię o tych, które długo trwały i okazały się niezwykle skuteczne.
1: Ale wie pan, mówił pan prezes o tutaj swoich tęsknotach. A wie pan, jaką ja odczułem tęsknotę? Do tego roku 94. Pamiętajmy, to jest po aferze lustracyjnej, po nocy teczek, obaleniu rządu Jana Olszewskiego. Wydawało się, że emocje są po prostu już nie do wytrzymania. Dla mnie były nie do wytrzymania. Patrzyłem na ludzi Solidarności, bardzo często bohaterskich, zasłużonych, którzy zachowywali się jak szaleńcy. Źle to wspominam. I w 94. roku Jarosław Kaczyński udziela wywiadu Teresie Torańskiej, czyli takiej legendarnej dziennikarce, ale ewidentnie z tamtej strony, tej demoliberalnej, która zrobiła przedtem wspaniałą książkę Oni, za rozmowy z komunistami, a teraz wymyśliła sobie w 93. roku, że teraz będzie książka My, ale tylko z solidarnościowcami, z którymi jest po imieniu. Bo no jak my, to my, prawda? I niech pan zobaczy. Wyobraża pan sobie dzisiaj rozmowę z Konradem Piaseckim, nie mówiąc o Monice Olejni, której Jarosław Kaczyński uśmiecha się, jest w miarę pogodny, ba, dowcipkuje na swój temat, a przecież emerytowany zbawca narodu, to było takie triki, jak to się dzisiaj mówi. Można to wykorzystać przeciwko mnie, nie szkodzi. Bo ja sobie tak wyobrażam z wielkim trudem, a tęsknię do tych czasów.
0: No, emocje po obydwu stronach bardzo urosły i rzeczywiście przyznaję, że prawdopodobnie taki wywiad teraz nie byłby możliwy.
1: Chociaż wie pan, nadzieja umiera ostatnia, prawda?
0: To prawda.
1: To jest zupełnie oczywiste. Na przykład nadzieja Jana Grabca chyba jeszcze tkwi w nim taka, że ruszy wreszcie ten system rozliczeń PiS-u. Jak wiadomo, te sprawy związane z komisjami śledczymi, które miały być takie szczególnie owocne, okazały się umiarkowanie owocne, by tak powiedzieć oględnie, nie spełniły oczekiwań.
0: Parę z nich skończyło się skandalem, jeżeli pan pozwoli, to jedna kwestia związana z tą komisją śledczą w sprawie Pegasusa. Otóż, panie redaktorze, ta komisja śledcza uczyniła wielkie szkody naszemu krajowi. Ja nie będę brnął w szczegóły, powiem tylko o tej najważniejszej moim zdaniu rzeczy. Służby muszą mieć oczy i uszy. Jeżeli ten system był taki, być może były jakieś próby jego wykorzystania niezgodnie z prawem, tego z tej komisji śledczej też się nie dowiedzieliśmy, ale okazuje się, że w sytuacji tego powszechnego zagrożenia, brak takiego systemu, ja oczywiście nie mam pewności, czy służby nie dysponują czym innym, ale po rezultatach widzę, że być może jest z tym słabo, skoro mogą przyjechać ludzie, którzy gdzieś są notowani poza granicami naszego kraju, podłożyć ładunki wybuchowe, które Bogu dzięki nie przyniosły katastrofy kolejowej, i wyjechać przez naszą granicę, jeżeli może pojawić się człowiek, który przeciwnika Putina zastrzeli w biały dzień na ulicy i także się ulotni, to znaczy, że służby nie mają oczu i uszu. A to jest pokłosie niestety tej nieodpowiedzialnej komisji.
1: Może nie używają po prostu ci potencjalni zbrodniarze telefonów komórkowych i wtedy nie można ich podsłuchiwać Pegasusem. Tego po prostu nie wiemy.
0: Nie wiemy, ale panie redaktorze, słabość w tej sprawie pokazuje, że służby straciły oczy i uszy.
1: Ale były szef ABW, czyli Krzysztof Bondaryk, miał taką wypowiedź zaraz po zakończeniu prac Komisji Pegasusowej. Jest takie przekonanie w resorcie sprawiedliwości, prokuraturze i tak dalej, że Pegasus był czasem dobry, a czasami zły, kiedy jego zakup i użycie były od początku przestępstwem. Były szef ABW, wie pan, nie poparłby tutaj.
0: Nie, panie redaktorze, oczu i uszu, ale naprawdę nie Pegasus, wiem, dlaczego pan Bondaryk mówi takie rzeczy, ale tak naprawdę przeznaczono na to pieniądze publiczne. To że z tej podziałki klasyfikacji budżetowej, to moim zdaniem nie jest przestępstwo, naprawdę.
1: I wie pan, ja też tak myślę, że słowo przestępstwo jest często nadużywane, prawda,
0: To być może dyscyplina finansów publicznych, ale na pewno nie wielka komisja i na pewno nie zajmowanie majątków tych, którzy te decyzje podejmowali i wydawanie za nimi europejskich nakazów aresztowania.
1: Ja po prostu Janowi Grabcowi, panu ministrowi, który domagał się od urzędów, żeby wzięły się, skoro te komisje to nie bardzo wypadły, to żeby tak urzędy się wzięły teraz za prześledzenie, rozumiem, akt, prawda, zajęcie się sprawą, bo urzędy są zajęte i tak wie pan...
0: Panie redaktorze, są zajęte, na przykład skarbowość jest zajęta. Ja przypominam, że rzucona została kwota 130 miliardów złotych, które zostały ukradzione przez Prawo i Sprawiedliwość i rzucono na to 200 inspektorów skarbowych, którzy mieli tę kwotę znaleźć, jak rozumiem, na kontach polityków Prawa i Sprawiedliwości. No mija 2,5 roku, nie znaleziono nie tylko tych miliardów, a nawet milionów, a nawet tysięcy, no ale ponad 200 skarbowców było do tej działalności oddelegowanych, a jednocześnie dochody budżetu
1: może
0: państwa...
1: L4.
0: Dochody budżetu państwa różnią się od planowanych za tamten rok negatywnie o 40 prawie 2 miliardy złotych.
1: No widzi pan, już była nadzieja, że to w waszych kieszeniach będzie te 42 miliardy, no ich tam nie ma i teraz nie wiadomo komu zabrać.
0: No więc właśnie.
1: Ale wie pan, bo ja właśnie pomyślałem, że w czynie obywatelskim, jako obywatel kochający swoje państwo, podpowiem Grabcowi i innym ministrom, że może by z policjantami trochę poreformować. Wie pan, my nauczyciele oraz policjanci jesteśmy takimi branżami, które ciągle coś reformuje. Chyba równie często jak służbę zdrowia. I czasami mamy już dosyć, samo słowo reforma powoduje takie rodzaj. Ale wyczytałem taką wiadomość, którą opatrzyłem aż naszą rubryczką Kto by pomyślał? Czytam, proszę pana, w Rzeczpospolitej. Nie listonosze, lecz policjanci pukają do drzwi z wezwaniem sądu lub prokuratury. Jak wynika z danych Komendy Głównej Policji, to chyba bardzo prawdziwe dane, w ubiegłym roku policjanci przeprowadzili 3 600 000 wywiadów. Większa część z nich nie jest na zlecenie policji, tylko prokuratury, różnych służb, komorników, no, którzy mają taką ustawową możliwość zrzucania tego na policję. Chodzą policjanci, dzień dobry, i robią ten wywiad, prawda? Ale mało tego, doręczają wezwania. W zeszłym roku policjanci doręczyli, nie chcę pana pytać, bo by pan nie mógł zgadnąć, 250 000 wezwań, z czego 1/4 to były wezwania takie sądowe, a reszta różnych instytucji.
0: Powiem szczerze, że jest to dla mnie zaskakująca informacja, że policja jest wykorzystywana do tego rodzaju czynności, zwłaszcza, że bardzo często brakuje jej na ulicach.
1: To zawsze było, tylko ostatnio po prostu urzędy nauczyły się wykorzystywać tę ścieżkę. No, nie mają posłańców.
0: Prawdopodobnie wysłanie chociażby Pocztą Polską to jednak jest koszt, a wysłanie policjanta...
1: No, nie ma pan pewności wtedy. Prawda?
0: No właśnie, a tutaj z reguły policjant przychodzi tyle razy, aż...
1: Ustala adres, a potem w następnej kolejności przychodzi z tym wręczeniem.
0: No więc właśnie.
1: To jest taki lepszy listonosz, nie?
0: No więc właśnie, bardzo skuteczny. Poza tym, no, listonoszowi można czasami drzwi nie otworzyć, ale jak w Judaszu, że tak się pojawi się mundur policjanta, no to już właściciel mieszkania raczej stara się drzwi otworzyć.
1: Chociaż tutaj można powiedzieć, słuchajcie Państwo, jak macie wątpliwość, to zawsze warto zadzwonić po prostu. Nawet pod ten 997 czy 112 błyskawicznie Państwo zweryfikują, czy nie są to aby fałszywi policjanci.
0: No właśnie.
1: Statystycznie oczywiście to bardzo rzadko się zdarza.
0: Ale zwykle się zdarza. Ale
1: ćwierć miliona, wie Pan, wezwań. Ja rozumiem, że niektóre są jak najbardziej na legalu uprawnione, ale jak sobie człowiek pomyśli, że narzekamy na wakaty w policji. Powie Pan, żebyśmy mieli nadmiar, to te młodzi policjanci by poznawali swój rejon, dostarczając wezwania. Nawet ktoś tam z policji bronił tego systemu, to ma pewien sens. No, ale jak mamy wakaty i człowiek myśli, że policjant już poszedłby jakoś, nie wiem, tam być groźny dla przestępców, a posłów jedzie z wezwaniem. No dobra, kiedyś jeszcze sobie na ten temat podporujemy. Zbigniew Kuźmiuk, naszym
0: bardzo dziękuję
1: przyjacielem jest i zarazem gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo.
2: Rozmowa

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie raczej mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. Przeprosiłem, jak ci życzenia złożę. Bo cię lubię trochę, a to niedobrze, bo mam słaby gust do kobiet.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilawska, zapraszam. Na początek tragiczne informacje z Katowic. 45-letni górnik zginął w kopalni Murcki Staszic. Pracownika przygniotła bryła kamienia. Wypadek jest trzecim w tym roku śmiertelnym w polskiej kopalni węgla kamiennego i piątym w całym polskim górnictwie. Przyjazd Wołodymyra Zełenskiego do Polski nadal niepewny. Ta kwestia jest wciąż analizowana, przekazała Kancelaria Prezydenta Ukrainy. Zełenski miał w czwartek przyjechać do Gdańska na konferencję odbudowy Ukrainy. Pytanie, czy się zjawi po tym, jak prezydent Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełenskiemu Orderu Orła Białego, a ten odznaczenie odesłał pocztą. O narastającym napięciu na linii Warszawa-Kijów nasza reporter Michał Rawa.
1: W telewizyjnym wywiadzie Wołodymyr Zełenski powiedział, że przed odesłaniem Orderu Orła Białego do Polski miał proponować Karolowi Nawrockiemu spotkanie. Prezydencki minister Marcin Przydacz potwierdził, że takie negocjacje rzeczywiście były, ale to strona ukraińska najpierw wycofała się z telefonicznej rozmowy prezydentów, a potem odkładała spotkanie w cztery oczy.
2: Więc pałac prezydencki uznał, że najpewniej stronie ukraińskiej wcale nie chodzi o to, aby doprowadzić do kontaktu, doprowadzić do rozmowy, tylko po prostu jest to klasyczna gra na czas.
1: Prezydent Ukrainy stwierdził też, że Karol Nawrocki swoimi decyzjami walczy o pozycję swojej partii wobec premiera Tuska i to wewnętrzna sprawa Polski, na co polski prezydent odpowiedział, że spór dotyczy kwestii historycznych i tego, że w Polsce nie ma akceptacji dla banderowskiej flagi.
0: A spór, przypomnijmy, dotyczy nadania jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Zdecydował o tym prezydent Zełenski. UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, jest odpowiedzialna za rzeź Polaków na Wołyniu podczas II wojny światowej. Dlatego ta decyzja wywołała ostrą reakcję polskich polityków. Kancelaria prezydenta tymczasem przekazała, że odebrała w poniedziałek Order Orła Białego odesłany przez Zełenskiego. Trafił do depozytu Biura Odznaczeń i Nominacji. Formalnie teraz musi nastąpić też ścieżka opublikowania postanowienia pana prezydenta z kontrasygnatą premiera. Policja zdradza kulisy zatrzymania 49-letniego Dariusza R., podejrzanego o zbrodnię w Mierzawie. Były policjant prewencji podejrzany o zabójstwo swojego 80-letniego teścia i ciężkie zranienie jego żony został zatrzymany w poniedziałek po 12 w pobliżu swojego miejsca zamieszkania. Mówi komendant wojewódzkiej policji w Kielcach Zbigniew Nowak.
3: Czy coś mówił? Tak, przyznał się też do tego zdarzenia, do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
0: To jednak nie koniec pracy śledczych. Wciąż trwają szczegółowe oględziny.
3: Będziemy kontynuować czynności. To będą już głównie czynności procesowe, które będą realizowane pod nadzorem prokuratury rejonowej.
0: Przypomnijmy, w czterodniowej akcji poszukiwawczej brało udział prawie 300 funkcjonariuszy Straż Leśna oraz jednostki policji z sąsiednich województw, wspierane przez Komendę Główną. Przesłuchanie zatrzymanego najpewniej odbędzie się jutro. Wtedy też oficjalnie zostaną mu przedstawione zarzuty. Karol Nawrocki przybył do Turcji. Spotkał się tam m.in. z prezydentem kraju, Recepem Tayyipem Erdoganem. Dwudniowa wizyta,